0: Chce w ten sposób zahamować podwyżki wywołane m.in. sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Finansów będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, a regulacje mają obowiązywać przez cały październik. Dodatkowo rafinerie zostaną objęte nadzwyczajnym podatkiem. To już druga taka interwencja czeskiego rządu w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że nie ma planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Albo będzie podpis pod ustawą, albo zostaną tylko próby przeforsowania kolejny raz tych samych przepisów. Taki scenariusz jest realny, na razie jednak politycy wciąż mają nadzieję na przełom. O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
1: Mimo że parlamentarne prace nad ustawą wciąż trwają, to sygnały z pałacu już sugerują, że prezydent znów może być na nie. I tu pojawia się pytanie, co wtedy? Prawo w Polsce może być uchwalone tylko jeśli na końcu będzie podpis głowy państwa. Mówi wiceminister Cezary Tomczyk i ujawnia.
2: Uporczywie i do samego końca będziemy składać projekt ustawy, żeby Polacy płacili mniej za paliwo.
1: Na taką drogę wskazują też inni, tłumaczący, że to ustawa podatkowa, przy takich weta obejść się po prostu nie da.
0: Dziś senackie komisje zaczynają analizę rządowej ustawy. W środę nad prawem pochyli się cała Izba. Unia celna wchodzi w życie. Od listopada zapłacimy więcej za zamówienia spoza wspólnoty, głównie z Chin. Od tego tygodnia formalnie zaczynają działać w Unii Europejskiej wspólne przepisy celne i urząd celny. W ciągu 2 lat pojawią się takie same stawki ceł na różne kategorie produktów. Co nas czeka przez ten czas? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Na razie zostają wprowadzone od lipca opłaty 3 euro od kategorii produktu. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna od paczki. Stawka jeszcze nie jest znana, to ma być od 2 do 4 euro. To według unijnych instytucji walka z nierówną konkurencją, głównie z Chin. Chińskie platformy zmieniają swój model biznesowy, wysyłają towary z magazynów w Europie, ale to spodziewany ruch i reforma Unii Celnej też ma bardziej to kontrolować. To, co trafia do Europy, czy jest zapłacone cło i czy są spełnione normy bezpieczeństwa. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Według różnych szacunków od lipca po wprowadzeniu dodatkowej opłaty liczba drobnych zamówień z chińskich platform spadła do około 30%. Duża zmiana w systemie kaucyjnym dla klientów jednego z supermarketów. Kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki są teraz ważne 4 miesiące, a nie jak dotąd miesiąc.
4: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
5: Byłam z wnuczkiem, no to on, a to już był sklep nieczynny. Także dopiero na drugi dzień przy zakupach to mnie pani odliczyła.
6: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję, ten kupon, na przykład na zakupy.
7: Okej, ale dłużej niż miesiąc, to pan raczej
6: nie
7: trzyma.
6: Nie.
0: Głosy zebrał Adam Kaźmierczak. Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony w sieci Netto do 90 dni, a od 1 października w Lidlu bony będą ważne aż 100 dni. Fundacja Noblowska podniosła wysokość Nagrody Nobla. Od tego roku zwycięzcy dostaną 12 milionów koron, czyli ponad 1 000 000 euro. To najwyższa nominalna wartość słynnego wyróżnienia w jego ponad 100-letniej historii. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni na początku października. 2 firmy zgłosiły się do przetargu na wielki remont zamku w Olsztynie. Zabytek został zamknięty tydzień temu na 3 lata. Zarządzające nim Muzeum Warmii i Mazur ma na przywrócenie obiektu do czasów świetności 50 milionów złotych. Co się zmieni? No tym reporter Radia Z, Maciej Bąk.
8: Podczas remontu w różnych częściach zamku będzie pracowało kilka ekip konserwatorskich naraz. Wymiana instalacji i podłóg to jedna rzecz, druga to prace pozwalające udostępnić do zwiedzania przestrzenie, do których do tej pory mogli zajrzeć tylko nieliczni. To m.in. dawna zbrojownia, skarbiec czy poddasze. Zamek kapituły warmińskiej będzie też po remoncie miał przebudowaną recepcję i zaplecze do obsługi zwiedzających. Wykonawca będzie musiał zdążyć z pracami do 2029 roku.
0: Na zamku w Olsztynie mieszkał Mikołaj Kopernik, który był administratorem kapituły warmińskiej. Wszystkie odcienie kina w Gdyni. Rusza Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. W sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
9: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów. A do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
0: To Syrenka Picassa, która o główną nagrodę będzie konkurowała m.in. z polskim kandydatem do Oscara, ojczyzną Pawła Pawlikowskiego.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Czwartek, 2 lutego. Iga unosiła się na wodzie. Przymknęła oczy, odcinając się od obrazów, a do uszu zanurzonych w wodzie dochodziły jedynie przytłumione dźwięki. Po 45 minutach pływania dawała odpocząć ciału i głowie, zaprzątniętej czarnymi myślami. One jednak uparcie powracały. Mijał 6 dzień od zaginięcia. Szanse na znalezienie Hanny Wierzbickiej malały. Przynajmniej na znalezienie jej żywej, jeśli przyjąć, że nie zniknęła z własnej woli. Tymczasem żaden ze śladów, które do tej pory badali, nie okazał się na tyle wyraźny, by śledztwo posunęło się znacznie do przodu. Co oznaczało K w drugim terminarzu? Dlaczego Wierzbicka ukrywała spotkania z nim albo z nią przed mężem? Jeżeli zniknęła dobrowolnie, to czy razem z K? I co takiego wydarzyło się w podniebiu, że kobieta nie dość, że postanowiła nigdy tam nie wracać, to jeszcze okłamała znajomych i męża w sprawie swojej rodziny? Iga otworzyła oczy i odszukała wzrokiem zegar wiszący na jednej ze ścian pływalni. Jeśli chce uniknąć tłoczących się w szatni dziewczyn z grup szkolnych, które przychodziły na 8, będzie musiała za chwilę wyjść z basenu. Przypomniała sobie o książce, którą niedawno czytała. Niejaka Elizabeth Greenwood, przytłoczona niemożnością spłacenia kredytu, fantazjowała, że mogłaby po prostu zniknąć, sfingować własną śmierć i zacząć gdzieś od nowa. Zamiast tego napisała jednak książkę. Jaki to był tytuł? Playing Dead – A Journey Through the World of Death Fraud. Tak więc jej przypadek doczekał się szczęśliwego zakończenia. Opisane przez nią sprawy już niekoniecznie. Ucieczka przed długami, przytłaczającą rzeczywistością czy przemocą w rodzinie, nawet w przypadku powodzenia okupiona jest lękiem, stresem i poczuciem osamotnienia, a także poczuciem winy wobec tych, których się opuściło. Pozostawały też sprawy przyziemne. Od aspiranta nogi wiedzieli, że Wierzbicka nie wybrała z konta żadnej większej kwoty. Mąż z kolei twierdził, że nie trzymali w domu oszczędności w gotówce. Nie zniknęła biżuteria ani żadne wartościowe przedmioty. Zostały wszystkie torby i ubrania Hani. Czy Hania zdobyłaby się na to, żeby uciec? Jeśli tak, od czego uciekała? Od pracy, w której utknęła bez nadziei na rozwój? Od mobbingu w szkole? Czy od męża, którego kiedyś być może kochała, a który teraz był dla niej kimś obcym, niechcianym? Iga poruszyła ramionami. Napięcie, które od ponad roku coraz silniej uciskało jej kark, nie ustępowało nawet po treningach. Powinna pójść do fizjoterapeuty. Powinna zrobić jakieś zakupy, bo zabraknie na kolację sałaty i pomidorów. Powinna. Iga ponownie zerknęła na zegar. O 9:00 mieli z Igorem wyruszyć do podniebia, żeby porozmawiać z siostrą Hanny Wierzbickiej. Żałowała, że nie może popływać jeszcze chwilę. Pomyślała, że kiedy już zamkną tę sprawę, mogliby pojechać nad morze. Ona, Michał i Łukasz. Na kilka dni. Tak dawno nie była nad wodą. Brakowało jej odwiecznego ruchu fal obmywających brzeg i odcieni zieleni i niebieskiego, sięgających aż po horyzont. Tylko czy Łukasz zechce pojechać? Jakby miał wyglądać taki wyjazd, skoro od miesięcy oboje upodobniają się do mijających się na korytarzu gości hotelowych? Obróciła się na brzuch i zaczęła płynąć do drabinek. Zatrzymali się w miejscu, gdzie krzyżowały się drogi. Dokładnie minutę wcześniej nawigacja przestała działać. A gdzie teraz? Spytał Igor, klikając w komórkę, co nie przyniosło spodziewanego efektu. Prosto, odparła Iga. Pamiętała mapę, którą przestudiowała w agencji przed wyjazdem. Nie ufała urządzeniom elektronicznym. To czemu stoimy? Igor spojrzał na nią zdziwiony. Przecież tu nawet nie ma znaku stopu. Nie odpowiedziała mu. Wpatrywała się w 3 możliwe drogi przed sobą. W lewo, prosto i w prawo. Gdzieniegdzie stały chaotycznie porozsypywane domy. Poza tym dookoła rozciągały się pola i zagajniki, nieco dalej lasy. Samo skrzyżowanie zaś sprawiało wrażenie wyjętego z amerykańskiego pustkowia. Idze przemknęła przez głowę jakaś dziwna, nieuchwytna myśl. Nie wiedziała, o co chodziło, ale czuła, że o coś ważnego. Jednak cokolwiek to było, minęło. Wrzuciła jedynkę i ruszyła. Nigdzie nie widzieli innych samochodów i kiedy minęli kilka domów, okolica wydała im się opustoszała. Zmierzali do przysiłka, do którego drogę opisała im Katarzyna Woźniak. Jaka to ulica? Zapytał Igor, który zdążył już wyjąć ze schowka mapę i rozkładał ją na kolanach. Za Jarem. Chyba się zbliżamy. Przejechali jeszcze kawałek, mijając martwe o tej porze roku łąki i niewielkie pagórki. W końcu ujrzeli skupisko drzew, od którego najwyraźniej wzięła się nazwa miejsca, którego szukali. Poprzez nagie gałęzie prześwitywały budynki. To musi być to, mruknęła Iga. Zwolniła. Skręć tutaj. Igor wskazał palcem miejsce, które wyłoniło się po prawej stronie. Iga wrzuciła kierunkowskaz i wjechali w wąską, szutrową drogę. Samochód toczył się wzdłuż jaru, aż dotarli do pierwszego z trzech domów. Niezbyt dużego, ale zadbanego, tak samo jak ogród. Pozostałe dwa budynki w przysiłku, zbudowane z cegły, były znacznie starsze. W jednym z nich, tym na końcu, brakowało szyb. Okna i drzwi zabito deskami. Zaparkowali na drodze, przy płocie. Katarzyna Woźniak musiała usłyszeć, że przyjechali, bo otworzyła drzwi i stanęła w progu, przyciskając do siebie poły grubego swetra. Iga sięgnęła po torbę, leżącą na tylnym siedzeniu, po czym wyszli z samochodu. Dzień dobry. Przywitali się, gdy podeszli bliżej. Dzień dobry, nie mieli państwo problemu z dotarciem? Nie. Igor się uśmiechnął. Dała nam pani bardzo dokładne wskazówki. Tu do nas łatwo zabłądzić, powiedziała, zapraszając ich gestem do środka. Zanim zamknęła drzwi, spojrzała w kierunku sąsiedniego domu. Wprowadziła ich do salonu. Była tęgą kobietą o miłym uśmiechu. Miała na sobie leginsy, t-shirt i rozpinany sweter. Gruby warkocz przerzuciła przez ramię. Przepraszam za bałagan, powiedziała. Sprzątałam, ale dzieci ciągle coś tu znoszą. O, proszę. Podniosła z fotela lalkę i odłożyła ją na komodę. Mają ferie, więc już trochę roznosi je energia. Martusie zawiozłam godzinę temu do koleżanki, ale chłopcy zostali. Kazałam im siedzieć na górze. Mam nadzieję, że uda nam się spokojnie porozmawiać. Uśmiechnęła się przepraszająco. Nic nie szkodzi. Dziękujemy, że zgodziła się pani z nami porozmawiać, powiedziała Iga. I to tak szybko po tej stracie. Bardzo nam przykro z powodu śmierci pani matki. Wiem, że wolałaby pani spotkać się w innym terminie, ale chodzi o zaginięcie. Nie ma czasu do stracenia. Wiem, dlatego chętnie z państwem porozmawiam. Te dwie wiadomości spadły jak grom z jasnego nieba. Najpierw zmarła mama, a zaraz po tym zadzwonił policjant. Zanim wyjaśnił, o co chodzi, myślałam, że może Hanka też nie żyje, bo tak mi jakoś się skojarzyło, chyba przez to, co stało się z mamą. Ale on powiedział, że zaginęła. Nie widziałam jej od 17 lat. Niech państwo pytają, jak to ma pomóc ją odnaleźć, to... Wzruszyła wymownie ramionami. Proszę usiąść. Wskazała im brązową, skórzaną sofę i fotele. Usiedli, oboje na sofie. Pokój pomalowano na beżowo, podobnie jak ściany prowadzącego do niego przedpokoju. Meble, stolik kawowy, komoda i regał były brązowe. Iga rozglądała się za jakimiś bardziej osobistymi przedmiotami, które powiedziałyby coś o właścicielach domu, ale poza zdjęciem ślubnym, dość tradycyjnym, żadne modne teraz sesje na szczycie rysów czy na motocyklach retro oraz kilkoma zdjęciami dzieci w ramkach na ścianie nie dostrzegła niczego.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Katarzyna Woźniak zajęła miejsce w fotelu naprzeciwko detektywów. W tym samym momencie coś grzmotnęło na górze, po czym dało się słyszeć przytłumiony śmiech. To Dawid i Jasiek, moje bliźniaki. Bawią się tam na górze. Mam nadzieję, że nie rozwalą pokoju. Westchnęła. Posłałabym ich, tak jak Martusie, do jakiegoś kolegi. Ale Dawid ma mocny katar, a Jaśka samego nie pośle, bo by były pretensje, że jeden może, a drugi nie. A mąż w pracy? Spytał Igor. Tak, dopiero wieczorem przyjedzie. Czym się zajmuje? Prowadzi firmę. Produkcja i sprzedaż okien. Ludzie wciąż się budują, więc jakieś tam pieniądze z tego są. Nic wielkiego, ale na życie starcza. Tyle, że męża ciągle nie ma w domu. Dzisiaj pojechał do Krakowa i nawet nie wiem, kiedy wróci. Te nasze też są do wymiany. Woźniak skinęła głową w kierunku okna wychodzącego na przysiłek. Widać przez nie było drugi dom. Ceglany, z gankiem i osobnym, dużym garażem, a nieco dalej podobny, ale mniejszy domek. Ten, w którym okna i drzwi zabito deskami. W pokoju było jeszcze jedno okno, wychodzące na pola i las. Szewc bez butów chodzi, a żony lekarza nie ma kto leczyć. Kobieta uśmiechnęła się smutno. Przynajmniej u rodziców wstawił nowe okna. U nich już były zupełnie nieszczelne. Bo ten dom obok należy do rodziców. To znaczy teraz już do taty. Wciąż się nie mogę przyzwyczaić, że mama nie żyje. Umarła tak nagle. Co się stało? Spytał Igor. Wylew. Jak ją zabrało pogotowie, myślałam, że się z tego jakoś wyliżę. Ale tego samego dnia było po wszystkim. Jak pani myśli, czy pani ojciec będzie w stanie z nami porozmawiać? Nie. Może nie dzisiaj, ale gdybyśmy przyjechali jutro? Woźniak pokręciła przecząco głową. Nie o to chodzi. Tata z wami nie porozmawia, bo umiera. Rak. Bardzo nam przykro. Choruje od ponad roku. To znaczy oczywiście dłużej, ale dopiero półtora roku temu się dowiedzieliśmy. Tata zawsze unikał lekarzy. Dopiero gdy już było z nim bardzo źle, dał się zbadać. Ale wtedy już się pojawiły przerzuty. Do mózgu też. Czasami jeszcze ma lepszy dzień,

0: tyle że i tak niewiele mówi. Tylko tak albo nie i tyle z nim rozmowy. A przeważnie w ogóle nie kontaktuje. Wtedy nawet mnie nie poznaje. Dotarła do niego wiadomość o zaginięciu pasierbicy? Nie, to znaczy ten policjant chwilę z nim rozmawiał, bo chciał się jednak od niego czegoś dowiedzieć. Ale jak dla mnie chłop był taki dość rozsądny, odpuścił, gdy zobaczył, w jakim tata jest stanie. Do taty nie dociera nawet to, że mamy już nie ma. Pogrzeb odbył się wczoraj, prawda? Spytała Iga. Tak, a przedwczoraj, dosłownie dzień przed pogrzebem, dowiedzieliśmy się, że Hanka zaginęła. U nas też był ten policjant. Dosyć długo rozmawialiśmy. To znaczy, najpierw zadzwonił, ale prosił, żebyśmy się spotkali. Chciał porozmawiać o Hance. Ale co ja mu mogłam powiedzieć? Przecież nie widziałam jej, odkąd wtedy wyjechała. Miałam wówczas ile? 12, 13 lat? Obawiam się, że będziemy zadawać podobne pytania, wyjaśniła Iga. Dlatego bardzo panią prosimy o cierpliwość. Jest to naprawdę konieczne, dodał Igor. Katarzyna Woźniak pokiwała głową. Ja wiem i wszystko państwu powiem, to co wiem. Tylko po prostu sama wiem niewiele. Jak? Zaczęła Iga, ale wtedy z góry ponownie dobiegł ich huk, po którym tym razem rozległy się krzyki chłopców. Ich matka podniosła się ciężko z fotela. Przepraszam, rzuciła. Tylko sprawdzę, co oni tam wyprawiają, a takich prosiłam, żeby się grzecznie bawili. Wyszła z pokoju i po chwili usłyszeli jej kroki na schodach. Iga wstała. Podeszła do okna. Sąsiedni dom był otoczony zaniedbanym podwórkiem. Na posesji stał tylko duży garaż. Iga pomyślała, że Janusz Kowal pewnie trzymał w nim niegdyś jakieś większe pojazdy, może traktor. Obok garażu zaparkowano niebieski samochód. Z góry dochodziły głosy. Spokojny, ale stanowczy głos matki i wzburzone głosy braci. Zapewne jakaś sprzeczka między rodzeństwem. Kątem oka Iga dostrzegła ruch w pomieszczeniu nad garażem. Spojrzała w tamtą stronę. Nie, nie wydawało jej się. Ktoś przeszedł za oknem. Dopiero teraz dostrzegła, że nad budynkiem znajduje się poddasze i że jest ono najwyraźniej zamieszkane. Możliwe, że stojący na podwórku samochód, chyba Volkswagen Polo, należał do osoby zamieszkującej nad garażem, a nie do Janusza Kowala. Przepraszam. Katarzyna Woźniak weszła do salonu. Musiałam ich uspokoić, bo inaczej byłoby tylko gorzej. Ktoś tam mieszka? Oprócz pani ojca? Iga wskazała budynki za oknem. Mój brat, Piotr. Próbowałam się dzisiaj rano do niego dodzwonić, ale nie odbierał, powiedziała Iga. A też chcielibyśmy się z nim umówić. Piotr to w ogóle niewiele pamięta z tamtego czasu. Był mały. Wzruszyła ramionami. Mimo wszystko chcielibyśmy spróbować. Tak, oczywiście. Rozumiem. Możemy tam nawet podejść do niego. On już kilka lat temu urządził sobie nad garażem mieszkanko. Nieduże, ale i tak się cieszy, bo jest teraz niezależny. No, może nie zupełnie. Jeszcze kilka dni temu jadł u rodziców. Mama zawsze gotowała też dla niego. Przychodził do rodziców zjeść, a potem wracał do siebie, nad garaż. Dopiero gdy umarła, musi sobie radzić sam. Nawet próbował przychodzić do nas, ale ja się nie dam wykorzystywać, mimo że to mój brat. Powiedziałam, że pora nauczyć się gotować. Ale gdzie tam? Albo kupuje te zupki chińskie, albo je u swojej panny. Jak to było z wyjazdem pani siostry? Kobieta westchnęła. Miałam wtedy 13 lat. Nie pamiętam wszystkiego dokładnie. Ale później pewnie państwo o tym nieraz rozmawiali, zauważyła Iga. Co mówili pani rodzice? Dlaczego pani siostra tak nagle wyjechała? No właśnie, nie rozmawialiśmy o tym za bardzo. Tylko na początku, tego dnia, gdy Hanka wyjechała. Rodzice przez kilka godzin kłócili się, ale za zamkniętymi drzwiami. Pamiętam tylko płacz mamy i krzyki taty. Przez chwilę milczała, patrząc w jakiś punkt na stoliku. Pytałam, gdzie jest Hanka, ale nie chcieli mi powiedzieć. Tata powiedział, że wyjechała i że już nigdy nie wróci do Podniebia. Zarządził też, że nie będziemy o tym więcej rozmawiać. On jest... A właściwie był, bo teraz, gdy jest ciężko chory, nie ma na nic sił. Ale był zawsze bardzo surowy, jeśli chodzi o nakazy i zakazy. Więc gdy powiedział, że nie będziemy o tym rozmawiać, to o tym nie rozmawialiśmy. I tyle. Z pani mamą też nie? Pokręciła przecząco głową. Tylko na początku. Mama próbowała coś powiedzieć, ale on krzyczał, a mama bardzo się go bała. Potrafił być przykry. Przepraszam za osobiste pytanie, ale czy pani ojciec bił pani mamę? Pokiwała głową. Tak na co dzień to nie, ale zdarzało mu się ją uderzyć. Właśnie jak się czymś tak mocno zdenerwował. Dzieci też bił? Woźniak wzruszyła ramionami. Czasami. A pani mama jak na to reagowała? Mama? Nie sprzeciwiała mu się. W ogóle lepiej było mu się nie sprzeciwiać. Hanka... Zawahała się. Tak? Zachęciła ją Iga. Hanka często go nie słuchała. I on wtedy bardzo krzyczał, a moja siostra dostawała lanie. Nawet częściej niż Piotrek. Chociaż on bez przerwy psocił. Wiadomo, jak to chłopiec. Panią też bił? Wzruszyła ramionami. Czasami dostawałam klapsa. I nigdy już pani nie pytała o siostrę. Nigdy... Zawahała się. No, próbowałam trochę wypytać mamę, jak tata był w pracy. Powiedziała coś? Nie. Rozpłakała się. Wydawało mi się nawet, że chciała coś powiedzieć. Ale w końcu nic nie powiedziała. Ani wtedy, ani nigdy potem. A ja więcej nie pytałam. A miała pani jakieś domysły? Nie. Znajomym rodzice powiedzieli, że Hanka wyjechała do Krakowa, do pracy i że będzie mieszkać u ciotki. Ale my nie mieliśmy tam żadnej ciotki. Myślałam raczej... Co pani myślała? Nie, to głupie. Iga pochyliła się i spojrzała kobiecie w oczy. Nic, co pani powie, nie jest głupie. Właśnie na takich przebłyskach wspomnień i na domysłach nam zależy. Nawet jeśli nie jest pani pewna, czy to się naprawdę wydarzyło. Ja raczej myślałam, że Hanka wyjechała na studia. Może i nawet do Krakowa. Miała zdaną maturę, chyba dobre wyniki. Zanim wyjechała, nieraz mówiła o tym, że chce studiować. Jaki kierunek? Psychologię. Tylko bała się, że się nie dostanie. W tamtych latach ciężko się było dostać na psychologię. Ja nawet pojechałam jej szukać. Do Krakowa? Tak. I pani rodzice się zgodzili na wyjazd? Nie mówiłam im, po co jadę. Powiedziałam, że jadę z rodzicami koleżanki z klasy. Gdzie jej pani szukała? Na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znalazłam Wydział Psychologii. W sekretariacie nie chcieli mi udzielić takich informacji, ale chodziłam po korytarzach, wypytywałam studentów, dałam nawet ogłoszenia. Tam była taka specjalna tablica, ale jej nie znalazłam.
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Tragiczny finał wypadku w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. Jadący hulajnogą chłopiec uderzył w autobus i zginął na miejscu. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko, opisuje okoliczności wypadku młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
3: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
2: W tym miejscu powinien zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją na drugą stronę jezdni. Niestety tak się nie stało. Chłopak miał kask na głowie zgodnie z wymogami wynikającymi z ostatniej zmiany przepisów, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukownie i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Radiu Z Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
5: Broń krótka. Tak?
4: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
2: Broń została przekazana do badań. Ostatni świadkowie zabrali głos w procesie Sebastiana M., oskarżonego o śmiertelny wypadek na A1. W aucie spłonęła 3-osobowa rodzina. Wczoraj przed sądem odpowiadali biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ich zdaniem Sebastian M. tuż przed wypadkiem pędził swoim tuningowanym BMW ponad 300 km na godzinę. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim był reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Rozprawa trwała ponad 10 godzin. Obrona miała dobiegać w sumie kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Obrońca Sebastiana M., mecenas Katarzyna Hebda.
7: To nie były podobne pytania, tylko problemem było to, że zadawaliśmy pytania bardzo konkretne, na które biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
6: Innego zdania była sędzia, która odrzuciła wniosek obrony o przygotowanie kolejnych opinii biegłych, zamknęła przewód sądowy i wyznaczyła termin mów końcowych na 7 października. Prokuratura zapowiedziała już, że w mowie końcowej będzie się domagać najwyższego wymiaru kary dla Sebastiana M., w tym przypadku to 8 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: W tym procesie odbędą się jeszcze tylko mowy końcowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z dyrektorem CIA Johnem Radcliffe'em na lotnisku w Irlandii, poinformowała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. We wtorek po południu Wołodymyr Zełenski ma spotkać się w Nowym Jorku z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niespełna miesiąc temu szef CIA John Radcliffe złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem służby wywiadu zagranicznego oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ukraina odpowiada na apel Donalda Trumpa o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie. Kijów stawia warunek. Najpierw Rosja musi przestać niszczyć ukraińskie elektrownie. Amerykański prezydent uważa, że uderzenia na rosyjską infrastrukturę paliwową ograniczają dostawy diesla i podbijają ceny. Dziś w Nowym Jorku Trump i Zełenski mają o tym rozmawiać. Czy Polska popiera pomysł Trumpa? Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski.
8: Jeśli takie porozumienie sprawiłoby, że Rosja przestanie atakować Ukrainę, to tak. Pytałem dziś o to szefa polskiej dyplomacji, wicepremiera Radosława Sikorskiego. Jak przypomniał, Ukraina tylko się broni. Winnym wojny jest przecież Rosja.
9: Więc jeśli Ukraina znalazła czuły punkt Rosji, no to trzeba by powiedzieć, co Rosja byłaby gotowa w zamian za takie zawieszenie broni zrobić.
8: A mogłaby nie tylko przestać ostrzeliwać ukraińskie elektrownie, ale także odblokować Morze Czarne, przez które nie może być teraz eksportowane ukraińskie zboże. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
2: Rozmowa Trump-Zełenski dziś po południu, a Donald Trump ma nad czym rozmyślać. Amerykański prezydent jest rekordowym dołku. Poparcie dla Donalda Trumpa jest najniższe w jego politycznej karierze. Notowania spadły do zaledwie 32%, informuje agencja Reutera. Amerykanie fatalnie oceniają rosnące koszty życia i to, jak Trump radzi sobie w wojnie z Iranem. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak chce pilnych konsultacji rządu z opozycją w sprawie finansów państwa. Mamy rekordowe deficyty i zadłużenie oraz spadające ratingi, wymienia polityk. Jego zdaniem premier powinien zlecić ministrowi finansów przygotowanie poważnej, zamkniętej dla mediów narady i zaprosić na nią opozycję.
5: To opozycja prawdopodobnie, niezależnie która jej część, w następnym rządzie będzie współodpowiadać za finanse publiczne. I brak jakiejkolwiek wspólnej strategii, po pierwsze, nakręca spiralę licytacji na to, kto jeszcze rozda pieniądze, których nie ma. Po drugie, uniemożliwia jakąkolwiek rozsądną kontynuację w polityce budżetowej, co jest źródłem tego nieszczęścia, w jakim jesteśmy.
2: W Konfederacji pojawił się ostatnio pomysł na likwidację 13 i 14 emerytury, babciowego i programu 800+. Wrocław i 50 okolicznych samorządów chce być metropolią. Samorządowcy wyliczają, że dałoby to 500 000 rocznie zysku. To z kolei przyspieszyłoby budowę siatki komunikacji autobusowej i kolejowej, mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.
10: Gwarantujemy, że nie będziemy tych pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, przepalać. Wspieramy te mniejsze samorządy, bo te mniejsze samorządy często nie dysponują żadnym budżetem, ani inwestycyjnym, ani transportowym.
11: Czy bez ustawy metropolitalnej nie będzie kolei aglomeracyjnej?
10: Nie, tylko będzie wolniej. Będziemy musieli trochę dłużej poczekać.
2: Projekt odpowiedniej ustawy w tej sprawie trafił do parlamentarzystów i rządu. Już dziś polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Reprezentacje zagrają w Sofii. Więcej o tym spotkaniu dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
12: Ten mecz ma nie tylko wprowadzić naszych siatkarzy do strefy medalowej, ale także przybliżyć do nadrzędnego celu, po który przybyli. Mowa oczywiście o zapewnieniu sobie kwalifikacji na Igrzyska w Los Angeles. Ten bilet trafi tylko do złotych medalistów. Jak na obrońców tytułu przystało, Polacy będą faworytem starcia z Niemcami. Nasz libero Maksymilian Graniczny zapewnia, że forma sprzyja.
13: Mimo, że ten turniej już dosyć długo trwa, to byliśmy bardzo dobrze przed nim przygotowani, czujemy się dobrze.
12: Niemcy z kolei w 1/8 finału po tiebreaku ograli Bułgarię, z którą jedyną wpadkę na Mistrzostwach Europy zaliczyli biało-czerwoni.
2: Mecz z Niemcami dziś o 18.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
14: Andrzej Szejna jest z nami z Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i były wiceszef MSZ-u. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Pytanie numer jeden. O AfD, które idzie w górę i wygrała wybory w kolejnym landzie w Niemczech. CDU poniżej progu w tym landzie. Poniżej progu. Co jeśli AfD przejmie władzę w Niemczech?
15: To zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa, ponieważ AfD po pierwsze jest prorosyjskie, a po drugie antypolskie. Ma roszczenia wobec ziem zachodnich i co najgorsze sojuszników w Polsce, takich jak Konfederacja Mentzena, Konfederacja Brauna, którzy sympatyzują z tym ugrupowaniem. A ja zawsze mówię, patrzcie na interes Polski, a nie na to, że ktoś jest na przykład antyeuropejski. To nie może być łącznik między ugrupowaniami polskimi i niemieckimi, takimi jak AfD.
14: A to jest możliwe w ogóle, żeby AfD rządziła w Niemczech?
15: Wydaje mi się, że o tym będą decydować wyborcy.
14: No tak, oczywiście.
15: Dzisiaj
14: no.
15: Zbliżają się do takiego poziomu poparcia, że to się może zdarzyć. To się może zdarzyć, jeżeli pozostałe ugrupowania nie wyciągną z tego wniosków. Między innymi ugrupowanie kanclerza Merca, który uważał, że skręcając nieco w prawo przejmie część elektoratu AfD, a okazało się, że tylko przez to uwiarygodniał to ugrupowanie.
14: Tak, bo oni mówili, jak chcecie mieć podróbkę, to weźcie oryginał. Tak. Pytanie numer dwa. Maciej Berek wysłał list do prezydenta, prosił w nim o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia złożenia ślubowania. Czy były minister doczekać zaproszenia?
15: Wątpię. Prezydent Karol Nawrocki, działając obstrukcyjnie wobec Trybunału Konstytucyjnego, bo jemu nie zależy na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny w Polsce zaczął działać niezależnie, niezawiśle, bo są tam jego namiestnicy z PiS, pan Siączkowski, pan Piotrowicz i Trybunał Niedziałający. To jest miód na serce pana prezydenta, który może kierować do niego różnego rodzaju ustawy, czy je mrozić, czy kierować, aby były wydane orzeczenia po jego myśli. I nie potrzebował żadnych pretekstów, żeby nie przyjąć ślubowania od czterech sędziów legalnie wybranych przez Sejm. Tak więc jakikolwiek pretekst wystarczy mu do tego, aby nie przyjąć również ślubowania od sędziego Macieja Berka. To jest oczywiste, bo to leży w interesie PiS, w interesie Konfederacji, w interesie Karola Nawrockiego, a jest wbrew interesom Polek i Polaków, że potrzebują Trybunału Konstytucyjnego orzekającego w ich sprawach. Takich na przykład korzystnych orzeczeń jak w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które nie tylko są osobami najbliższymi, ale też mamy złe przykłady jak w sprawie aborcji i wykluczenia przesłanki ciężkiego nieodwracalnego uszkodzenia płodu, gdzie działał na zlecenie polityczne Jarosława Kaczyńskiego wbrew interesowi kobiet. Chcemy takiego Trybunału, który będzie niezawisły, niezależny.
14: I pytanie numer 3. Czy będąc biznesmenem z Polski, czy zapłacił pan 100 tysięcy dolarów za spotkanie w cztery oczy z polskim prezydentem Karolem Nawrockim w Nowym Jorku? Tak czy nie?
15: Cóż, wydaje mi się, że taka oferta ze strony otoczenia pana prezydenta, czy wspierana przez otoczenie pana prezydenta niezależnej firmy jest bardzo interesująca, bo na takim spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim biznesmen mógłby poruszyć kwestie dotyczące legislacji w Polsce, dotyczące składania poprawek do jakichś ustaw, może złożenia weta, a może w ogóle.
14: Czyli atrakcyjna propozycja. O tym już rozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Andrzej Szejna też serdecznie zaprasza. Czekamy tak na państwa.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
14: No ale dla pana taka propozycja nie wydaje się nieco kontrowersyjna?
15: No nie jest nie tylko kontrowersyjna, ale ona jest niestety na granicy prawa, ponieważ czym się różni akcja pana Piesiewicza, który w zamian za prezent, czyli świadczenie materialne, zobowiązał się pójść do urzędników państwowych, w tym do premiera, do szefa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Konsumentów, żeby załatwić sprawę. No więc jeżeli ktoś mówi, że doprowadzi się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który ma na przykład prawo weta, prawo wpływania na proces legislacyjny za 100 tysięcy dolarów, a ktoś ma interesy, no to znaczy, że to jest nielegalny lobbying, opłacony, zapłacony i tutaj niestety, ale nasza prokuratura, nasze służby powinny roztoczyć wokół prezydenta tarczę antykorupcyjną i go chronić.
14: Ale to znaczy, że w takim razie, jeśli chodzi o te sprawy, to powinna się tym zająć prokuratura?
15: Ja uważam, że przede wszystkim służby powinny chronić prezydenta, jak powiedziałem, tarcza
14: antykorupcyjna. Ale o co tutaj chodzi? Bo pan prezydent mówi, że tylko on odpowiada za swój kalendarz i generalnie nikt nie będzie płacił za spotkanie z nim, no ale jednak z ustaleń dziennikarzy wynika, że prezydencki minister Karol Rabenda rozsyłał e-maile do dużych korporacji z takim oficjalnym zaproszeniem na ten szczyt gospodarczy w USA, bo tam miałoby dojść do takiego spotkania. Czy to w cztery oczy, czy w większej grupie, w mniejszej grupie, w zależności od tego, jaki to był pakiet do kupienia. I w treści pan minister potem odsyłał firmy zainteresowane bezpośrednio do prywatnej fundacji Centrum Strategii Rozwojowych.
15: Tak, i dlatego ja nawet nie apeluję, ale żądam, aby otoczenie pana prezydenta i jego ministrowie przestali traktować mentalnie Pałac Prezydencki jak Grand Hotel w Sopocie, a pana prezydenta jak osobę do wynajęcia, bo tak to mniej więcej teraz wygląda.
14: Ale to znaczy, że ministrowie sobie po prostu robili co im się już nie podoba? Generalnie no, działali samopas?
15: No. No tak to wygląda, że działają samopas, bo jeżeli działaliby w porozumieniu z panem prezydentem, to byłoby to już naprawdę dramatycznie niebezpieczne dla bezpieczeństwa Polski. Bo przecież zważmy na to, że niezależnie od tego, że biznesmeni, którzy płacą 100 tysięcy za spotkanie z głową państwa, z głową państwa, który jest odpowiedzialny również i nadzoruje proces legislacyjny w jakimś sensie poprzez prawo weta, to przecież nie wiemy, co to za ludzie. Może to byliby lobbyści związani z jakimś biznesem rosyjskim. Może ludzie, którzy nie do końca byliby przychylnie nastawieni do Polski, do polskiego bezpieczeństwa, a przede wszystkim pamiętajmy, na jakiekolwiek spotkania pana prezydenta i osoby, które z nim się spotykają, powinny być w jakimś sensie, szczególnie za granicą, prześledzone przez nasze służby specjalne. A tutaj sobie, rozumiem, uprawiano biznes na zasadzie wolnej Amerykanki, nie pamiętając, że system również prawny Stanów Zjednoczonych dopuszcza takie, można powiedzieć, bardzo brutalne wprost finansowanie przez biznes polityki, co jest wykluczone w Polsce.
14: No dobrze, to w takim razie ktoś powinien ponieść jakieś konsekwencje?
15: To przede wszystkim ta sprawa wymaga bardzo dogłębnego wyjaśnienia i prawdy.
14: Czyli, ale kto miałby to wyjaśnić?
15: No, tego mamy odpowiednie służby.
14: Czyli prokuratura, rozumiem, tak?
15: Niekoniecznie prokuratura. Odpowiednie służby specjalne mamy, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mamy CBA. One powinny zbadać, jak ten proces przebiegał, tak aby w przyszłości tego typu sytuacje się nie powtarzały.
14: Jak to ma być takie działanie prewencyjne, tak rozumiem?
15: Prewencyjne na tym case, no bo przecież ten case jest, można powiedzieć, klasyczny. No, ktoś proponował pieniądze za spotkanie z prezydentem. Ja rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych można wprost finansować polityka za to, że zobowiąże się na przykład wspierać konkretną ustawę. W Polsce takie działanie byłoby postępowaniem, krótko mówiąc, kryminogennym.
14: Na wschodzie bez zmian, tak można powiedzieć, bo znowu wygrał Putin. Jedna Rosja zdobyła prawie 58% głosów, co przekłada się na 355 mandatów z 450, które są w rosyjskiej Dumie. Tak przekazała rosyjska Centralna Komisja Wyborcza. Głosowanie trwało od piątku, do udziału w nim, i to jest clue, nie dopuszczono partii opozycyjnych. No rozumiem, że no w Rosji przecież nikt nie udawał, że tam jest jakaś demokracja.
15: Nic nas w tej kwestii nie dziwi.
14: No właśnie, na wschodzie bez zmian.
15: No oczywiście, że bez zmian, i to jakby sytuacja, można powiedzieć, jest dramatycznie stabilna. Putin i jego partia kontroluje całość administracji, kontroluje kraj, kontroluje obywateli, również poprzez odpowiednią propagandę, absolutną władzę nad środkami masowego przekazu. Operacja czy agresywna wojna imperialistyczna w Ukrainie to jest nadal operacja specjalna. Oczywiście obywatele Rosji ponoszą coraz większe koszty tego, zaczynają to odczuwać i łączyć sytuację na froncie ukraińskim z tym, że brakuje paliwa na stacjach benzynowych, ceny jego rosną. Nagle okazuje się, że możliwe są uderzenia odwetowe i można powiedzieć prewencyjne w jakimś sensie ukraińskie w rafinerie rosyjskie. Mówię prewencyjne, bo chodzi oczywiście o obezwładnianie możliwości Rosji finansowania dalszych zbrojeń i kolejnych uderzeń na terytorium Ukrainy, no ale sama sytuacja polityczna się nie zmieni przez najbliższe lata, to jest oczywiste, a co gorsze, Rosja planuje kolejne ataki zmasowane, co też czyni, na Ukrainę, wykorzystując do tego nowoczesny sprzęt, między innymi drony o napędzie odrzutowym. I co najważniejsze w tym wszystkim, Rosja dzisiaj zamierza zastraszyć w jakimś sensie państwa koalicji chętnych, państwa NATO, przeciąć łańcuchy dostaw. I to dotyczy nie tylko flanki wschodniej Polski, Rumunii i krajów bałtyckich, ale dotyczy również innych krajów. Wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron wyraźnie powiedział, że dochodziło do celowych działań, ataków czy sabotażu, jeśli chodzi o infrastrukturę we Francji, i wszystkie ślady prowadzą do Rosji, że zgadza się z premierem Donaldem Tuskiem, że należy odpowiedzieć ostro, to znaczy nie możemy pozwolić się zastraszyć Rosji, a i w żaden sposób nie może to wpłynąć na nasz poziom pomocy dla Ukrainy. To powiedział Emmanuel Macron.
14: Ale
15: to
14: znaczy ostro, rozumiem, że jakaś kolejna forma sankcji?
15: Oczywiście kolejne formy sankcji, w tym oczywiście są potrzebne Stany Zjednoczone. No jednak też...
14: Ale co jeszcze wchodzi w grę?
15: No przede wszystkim zależy nam na tym, żeby Stany Zjednoczone wspierały w tym Europę i nie tylko Europę, całą koalicję chętnych, bo to jest, oczywiście są kraje nie tylko Europy, ale przecież i Kanada czy Japonia. Natomiast sankcje i ograniczenie dostępu do rynków światowych Rosji i walka na przykład z flotą cieni, to jest uderzenie, można powiedzieć, w aortę finansowego, kreowania finansowego budżetu Rosji poprzez surowce, bo to jest jedyne źródło finansowania. Wspierana jest Rosja niestety przez Chiny, bo chociażby te silniki do dronów odrzutowych pochodzą z Chin. Stara się współpracować z innymi krajami, chociażby BRICS. Natomiast dzisiaj my musimy również być przygotowani nie tyle na odpowiedź, ale na uderzenia, które mogą być wymierzone w infrastrukturę krytyczną krajów członkowskich.
14: Ale to pan przewiduje, że takie uderzenia na przykład mogłyby również wydarzyć się w Polsce?
15: Te uderzenia następują...
14: Nie, na przykład już nie, może w elektrownie?
15: Wydaje mi się, że możemy się spodziewać uderzeń w przejścia graniczne, dlatego decyzją nie tyle premiera, ale oczywiście dowództwa rodzajów sił zbrojnych, pana generała Kukuły i wszystkich oczywiście odpowiedzialnych dowódców rodzajów sił zbrojnych, wzmocniliśmy przejścia graniczne. Zostały rozlokowane dodatkowe siły obrony powietrznej. Są tam konstruowane, no takie, można powiedzieć, nie tyle tymczasowe, ale schrony, tak by ochronić tą infrastrukturę, bo to, co dzisiaj Rosja chce osiągnąć poprzez ewentualne ataki liczymy się z atakami na infrastrukturę, może nie energetyczną, ale zbrojeniową, tak. To, co Rosja chce osiągnąć, to przycięcie lub osłabienie łańcucha dostaw dla Ukrainy, jednocześnie uderzając w Ukrainę w sposób zmasowany, chociażby poprzez te roje dronów, które dzisiaj powodują, że skuteczność obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej Ukrainy spadła z 90 do 60%. To są fakty, więc dzisiaj wszyscy zdają sobie sprawę, że w sposób jasny Rosja definiuje swoje cele, realizując tak naprawdę już politykę wojny z NATO, a w naszym odczuciu to jest dzisiaj działanie pod progiem wojny konwencjonalnej, ale z punktu widzenia Rosji to już jest wojna. I wypowiedzi Ławrowa straszące oczywiście kraje koalicji chętnych.
14: W tym Polskę?
15: W tym Polskę. Na przykład przed chęcią wprowadzenia wojsk czy oddziałów, nazwijmy to w jakimś sensie nie tyle pokojowych, ale chroniących rozejm, gdyby do tego doszło na terytorium Ukrainy, jako wypowiedzenie wojny Rosji. No i pan Ławrow stwierdził, że wtedy doszłoby do wybuchu wojny między Rosją a NATO. Ona wyglądałaby inaczej, ta wojna, tak powiedział pan Ławrow, i skończyłaby się bardzo szybko.
14: Tylko ale znaczy, że tak mi to zabrzmiało, że co, że użyliby bomby atomowej?
15: Trudno powiedzieć, co miał na myśli pan Ławrow i
14: bo
15: Rosja nas straszy.
14: Inaczej, że krótko, no to...
15: No pewnie w domyśle miał jakieś założenia, natomiast na pewno w przypadku, gdyby dotyczyło to tylko działań zbrojnych i starcia konwencjonalnego, Rosja nie wytrzymałaby. Ja się zgadzam z panem Ławrowem. W ciągu bardzo krótkiego okresu Rosja zostałaby przez NATO pokonana.
14: Ławrowem czy Sikorskim?
15: Nie, Ławrowem, bo on powiedział, żeby to wyglądało inaczej.
14: A, w tym sensie.
15: Tak, więc bo, on miał co innego na myśli, a ja uważam, że powiedział prawdę, bo w wojnie konwencjonalnej, bo, patrząc na przykład na
14: bo
15: na
14: pan
15: stosunek,
14: minister Sikorski uważa, że NATO absolutnie pokonałoby Federację Rosyjską.
15: Więc ja zgadzam się z panem ministrem Sikorskim, który ma absolutnie rację, właśnie jego argumentacji używając, że Ławrow niechcący przyznał rację stronie polskiej. Wydaje mu się, że kogoś postraszył, bo przecież Rosja nie użyje broni jądrowej w tej sytuacji, w której mamy parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych i jeszcze do tego Stany Zjednoczone zamierzają rozlokować dodatkowo stałą bazę na terytorium Polski. Natomiast takie strachy na lachy.
14: Prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest przesądzone. No.
15: Poza tym,
14: z pałacu prezydenckiego płyną informacje, że to jest praktycznie prawie w 100%, no 99% powiedzmy procent.
15: Ja powiem tak, no cóż, Pałac Prezydencki jest równie wiarygodny w niektórych grach politycznych, jak w sprawie sprzedaży biletów na spotkania z panem prezydentem. Ja naprawdę jestem pełen szacunku dla pana prezydenta, że mógł współdziałać z polskim rządem w kwestii stałych baz na terytorium Polski i panie prezydencie, nikt tego panu nie odbiera, ale naprawdę proszę już z tego nie robić domowo pieczonej polityki i pieczonej pod PiS czy pod Konfederację pod najbliższe wybory. To powinna być sprawa jednoznaczna. Nie ma wątpliwości, że działamy, mówię o rządzie, operacyjnie już od dłuższego czasu. Już wiele miesięcy temu była dyskusja o konkretnych miejscach, które zostały zaprezentowane stronie amerykańskiej na stałą bazę. To zależy od tego, na jaki rodzaj sił zbrojnych, rozlokowania jakiego rodzaju sił zbrojnych zdecyduje się strona amerykańska.
14: No dobrze, ale ostatnio no również chyba był komunikat płynący od Donalda Trumpa, że właściwie to zasługa jest polskiego prezydenta, że tak będzie.
15: Wspaniale.
14: I to się musi wydarzyć.
15: Ja się bardzo z tej informacji ucieszyłem i ucieszyła mnie zarówno pochwała dla pana prezydenta, jak i zapowiedź, że to już jest absolutnie nieodwoływalna decyzja polityczna. A my na poziomie rządu pracujemy nad tym, aby operacyjnie to zostało odpowiednio przygotowane i finansowo w budżecie państwa, a całą robotę tak naprawdę na co dzień odwala Wojsko Polskie z dowódcą naczelnym Wojska Polskiego, generałem Kukułą.
14: Ale według byłego szefa MON to właściwie należałoby chyba już tych starszych generacyjnie generałów się pozbyć, no bo to tak zwany beton, jak to określił były szef obrony narodowej w rozmowie z Telewizją Polską.
15: No tak, to jest dramat, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zarówno w kwestii wsparcia dla Ukrainy, jak i szacunku dla polskiego wojska przeszło taką, nie powiem ewolucję, ale upadek.
14: Ale przecież zachowali się na początku wzorowo.
15: No tym mówię, na początku Prawo i Sprawiedliwość zachowywało się wzorowo, jeśli chodzi o wsparcie dla naszego sąsiada w sytuacji napadu Federacji Rosyjskiej. Teraz ewoluuje w kierunku Grzegorza Brauna i pana Mencena oraz pana Bosaka, atakując zarówno Ukrainę, jak i wywołując spory, które nie są dzisiaj potrzebne, choć historycznie i kwestia Wołynia są dla nas oczywiste i dla wszystkich ponad podziałami, ale mieszanie do tego bieżącej walki z Federacją Rosyjską jest absolutnie nie na miejscu i osłabianie pozycji Ukrainy, to po pierwsze. Po drugie, pan Błaszczak kwestionował ostatnio funkcjonowanie artykułu 5 NATO, co jest kompletnie szkodliwym, bezmyślnym działaniem ze strony byłego ministra obrony narodowej, a Konfederacja z kolei na jednym wydechu mówi, że Polska jest nieprzygotowana na wypadek agresji Federacji Rosyjskiej, co jest nieprawdą, a można powiedzieć w tym samym momencie prawą ręką głosuje przeciwko uchwaleniu dla Polski programu SAFE albo za podtrzymaniu weta Karola Nawrockiego dla 200 miliardów dla Polski. No to jest po prostu schizofrenia, więc to są ugrupowania, które są nieodpowiedzialne i ja bym chciał, żeby się przywołały do porządku w obliczu tak dużego zagrożenia, jakim jest Federacja Rosyjska.
14: A czy premier Donald Tusk, strasząc, mówiąc, czy nas, inaczej, czy premier Donald Tusk straszy nas, mówiąc z trybuny sejmowej, no, że ta jesień i nadchodząca zima to właściwie będą no, bardzo krytyczne podczas wojny Rosji z Ukrainą. No i kraje NATO też mogą, mówiąc tak kolokwialnie, oberwać, że możliwe są przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. No i ze strony opozycji, właśnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, Pałacu Prezydenckiego też padają takie określenia, że to jest co zdecydowanie określenia na wyrost, te prognozy na wyrost i chodzi o to po prostu, żeby zbudować sobie to tak zwane poparcie wokół flagi i żeby po prostu poprawić notowania rządu. Z czym nie jest najlepiej, bo ostatnio był sondaż, z którego wynika, no, że ponad 50% Polaków źle ocenia działania tego rządu.
15: Nie są to ostrzeżenia na wyrost. Po pierwsze, akcje sabotażowe, dywersyjne Federacji Rosyjskiej miały miejsce nie tylko na granicy polsko-ukraińskiej, ale u Mołdawii, Ukrainy, w Lipsku. Wczoraj o tego typu akcjach sabotażowych mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Mm-hmm. I tego typu ataki będą się powtarzać. Ich nasilenie będzie wzrastać. Zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej jest coraz większe. Dlaczego? Dlatego, że Federacja Rosyjska planuje zmasowane uderzenie w Ukrainie po to, aby nie tylko złamać kręgosłup energetyczny, ale też obywatelski Ukrainy, tak aby pogrążyć społeczeństwo w rozpaczy, w chaosie, w zimnie, w braku elektryczności, a sojuszników zniechęcić do pomocy. To jest bardzo poważna sytuacja. Jeżeli tego nie widzi PiS, Konfederacja, prezydent, szczególnie Karol Nawrocki, to albo udaje, albo, krótko mówiąc, uprawia bardzo niepotrzebną politykę w sprawie o najwyższym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Co zrobił premier? Premier nikogo nie straszy. Premier uczciwie przedstawił sytuację, rozwój i ewentualne scenariusze posłom podczas posiedzenia Sejmu i senatorom. Natomiast jednym również z jego celów było przygotowanie społeczeństwa, ale też uspokojenie, bo mówienie o tym, jakie są nasze zagrożenia, a jednocześnie jakie środki staramy się przedsięwziąć, żeby tym zagrożeniom przeciwdziałać, chociażby poprzez przystąpienie do koalicji antybalistycznej, poprzez dosyć odważną skądinąd wizytę w Ukrainie, spotkanie z prezydentem Zełenskim, gdzie właśnie o tym była mowa, bo przecież masz wielowarstwowy program ochrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, będzie wymagał uzupełnienia, bo tu mamy program, oczywiście system Wisła, SAN, czyli ten najniższy, a w środku Pilica czy Naryw, a jednak te drony, mówię o tych dronach odrzutowych, mogą stanowić pewien problem, nie tylko dla Ukrainy, o czym mówiłem, ale też dla systemu polskiego i chcemy nawiązać ścisłą współpracę w tym zakresie z Ukrainą, żeby nasza granica wschodnia, która jest również granicą wschodnią NATO, była bezpieczna dzięki również Tarczy Wschód,
14: programu Wissant. No, kilka miesięcy temu Ukraina nas eliminowała z tego programu, no jednak nastąpił zwrot sytuacji.
15: I zadaniem oraz celem premiera Donalda Tuska było z jednej strony opowiedzieć o tych przerażających być może scenariuszach, ale jednocześnie uspokoić, mówiąc, my na te scenariusze, które wam opisałem, jesteśmy przygotowani i staramy się wzmocnić naszą obronę, współpracę i możecie czuć się bezpieczni, bo my je znamy. I takie było przesłanie, czyli wiemy, jakie są zagrożenia i wiemy, jak im przeciwdziałać, więc nie mogę zrozumieć, dlaczego ze strony prezydenta Karola Nawrockiego jest taka obstrukcja, łącznie z tym, że jak rozumiem, do dzisiaj nie zdecydował się zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
14: Ale słyszę od prezydenckich ministrów, że oni uważają, że nie ma takiej potrzeby, generalnie, że sytuacja nie jest.
15: Oczywiście pan prezydent zwoływał Radę Bezpieczeństwa Narodowego z powodów, można powiedzieć, błahych niejednokrotnie, albo nie, no, mniej ważnych.
14: Nie, raz była.
15: No więc nie było to, nie, dwa razy co najmniej było.
14: Dwa razy?
15: Tak, dwa razy na pewno była. No więc wpływał z różnych powodów, a w sytuacji zmasowanego ataku na Ukrainę, nowych dronów, można powiedzieć, reorganizacji systemu obrony przeciwlotniczej, to omówi o tym prezydent Francji Emmanuel Macron, który zresztą zdecydował się na zwołanie szczytu G7 w tej sprawie, a Karol Nawrocki uważa, że nic się nie dzieje. No to jest niepoważne.
14: No ale to skąd wynika w takim razie taka wstrzemięźliwość Pałacu Prezydenckiego i ze strony prezydenta? Bo jego urzędnicy uważają, że jednak te wszystkie ostrzeżenia ze strony polskiego premiera, tak jak powiedziałam, są przesadą, że to strachy na lachy.
15: No tak, tylko że w momencie...
14: Podyktowane po prostu polityczną pragmatyką i takim bieżącym, no, politycznym sporem. No już w kontekście wyborów.
15: No tak, ale to raczej można by taki zarzut postawić prezydentowi, bo jest to człowiek, tak powiem, który zawetował sejf. Jest to prezydent, który chciał odebrać polskiemu wojsku 200 miliardów złotych taniej pożyczki.
14: No i ostatnio, kilka tygodni temu, chyba jakoś mówił o tym, że jednak podczas publicznego wystąpienia mówił o tym, że polska armia, że tak powiem, będzie wzmacniana przez, no, pieniądze z pożyczki.
15: No tak, ale mówi, to zaczyna być już wręcz...
14: Nie karcił tego publicznie.
15: No tak, ale wtedy. Ale ja naprawdę nie potrafię być wdzięczny prezydentowi, że teraz zmienił zdanie, a wcześniej robił wszystko, żeby 200 miliardów polskiemu wojsku i polskiemu przemysłowi zabrać. I jaka jest tutaj też, można powiedzieć, jakie jest rozdwojenie jaźni otoczenia pana prezydenta, pana Przydacza i pozostałych, gdzie z jednej strony robili wszystko, żeby wysadzić powietrze program SAFE europejski, sukces polskiej prezydencji i 200 miliardów dla polskiego przemysłu i polskiego wojska, a z drugiej strony 4,5 miliarda z funduszu wsparcia zbrojnego Stanów Zjednoczonych, które przyjęliśmy również z radością na zakup sprzętu, głównie amerykańskiego, chwalą, czyli dolary im pachną, euro im śmierdzi. No to jest absurd.
14: A co będzie z Trybunałem Konstytucyjnym? Będzie jakieś siłowe wejście?
15: Sprawa jest poważna.
14: No jest poważna, ale jak sobie już nie wyobrażam policji w Trybunale Konstytucyjnym. No jest organ konstytucyjny opisany w Konstytucji i cały czas mnie dziwi, dlaczego przez 2,5 roku Koalicja Obywatelska miała Trybunał Konstytucyjny w wielkim poważaniu, mówię to oczywiście z dużym przekąsem.
15: Wydaje mi się, że spójrzmy na rozwój sytuacji. To znaczy w ciągu ostatnich 2,5 roku dochodziło do zgodnych z prawem zmian w składzie Trybunału Konstytucyjnego i nie
14: było... Właśnie były wakaty nieuzupełnione, proszę państwa. Ostatnio dopiero po prostu tak, en bloc to
15: tak,
14: się odbyło.
15: Ale to chyba była antycypacja tego, co i tak wiadomo było, że nastąpi. To znaczy moment, w którym Trybunał Konstytucyjny...
14: Że przewidywaliście, że za każdym razem prezydent będzie nie przyjmował ślubowania, tak? Nie będzie zapraszał, żeby...
15: Prawda jest taka, że żeby uzdrowić Trybunał Konstytucyjny, musi się w nim znaleźć odpowiednia większość niezależnych sędziów, albo przynajmniej chętnych do tego, aby dokonać zmian i przywrócić demokratyczne działanie Trybunału.
14: No dobrze,
15: i musi być. I teraz ich jest 8.
14: Ale dobrze, ale
15: na 15.
14: Dobrze, tylko że 5 nie przyjęło ślubowania od prezydenta. W związku z tym Bogdan Święczkowski nie dopuszcza i nie dopuści ich do, teraz mówię o Macieju Berku, nie dopuści do orzekania, nie dopuści do tego, żeby brali udział w posiedzeniach i żeby podejmowali decyzje. W związku z tym, no co, policja wchodzi, co? Przecież nie można zatrzymać Bogdana Święczkowskiego. No ja wiem, że jest tam jakieś postępowanie się toczy i że prokuratura chciałaby postawić zarzut, no ale trzeba by było uchylić immunitet, tak?
15: No dobrze,
14: i potrzebne jest do tego zgromadzenie, tak?
15: Po pierwsze, tak.
14: Ogólne.
15: Tak,
14: Trybunału Konstytucyjnego.
15: Pierwsze,
14: kto zwołuje zgromadzenie? Prezes. No właśnie.
15: Po pierwsze, nie można dzisiaj postawić zarzutu koalicji 15 października, że miała założyć, iż prezydent Karol Nawrocki zawiąże spisek z Prawem i Sprawiedliwością oraz ich namiestnikiem w Trybunale Konstytucyjnym, panem Świączkowskim, w celu obezwładniania zmian w Trybunale Konstytucyjnym i zamrożenia tych zmian, bo przecież to jest po prostu spisek i współdziałanie. W czym? W tym, żeby w momencie, kiedy Sejm wybiera w sposób legalny, zgodny z ustawą kolejnych sędziów, to prezydent nie przyjmuje od nich ślubowania, żeby nie doszło do zebrania większości.
14: Od kilku przyjął.
15: No, przyjął, ale przyjął od tych, od których chciał przyjąć i nie przyjął od tych, od których nie przyjął bez podania jakiegokolwiek powodu, a powodów nie musiał podawać i nie mógł podawać, bo nikt nie upoważnił go w konstytucji ani w ustawach do tego, aby miał inne kompetencje niż przyjęcie ślubowania i rozejście się do domu, a sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego w celu wykonywania swoich obowiązków. I teraz mamy do czynienia po prostu z działaniem w zmowie prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Świączkowskiego.
14: No dobrze, to jakie jest wyjście z sytuacji?
15: No wyjście z sytuacji jest takie, że mamy dzisiaj wybranych nowych, zgodnie z ustawą, nowych sędziów. O części z nich nie przyjął prezydent ślubowania. Musimy przyjąć, że ślubowanie złożone w sposób zgodny z prawem i zgodnie z wymogami ustawy jest wystarczające, jeżeli na przykład jest dokonane w formie aktu notarialnego. Jeżeli tak zakładamy, no to ci sędziowie, którzy już stali się sędziami od momentu wyboru przez Sejm, powinni starać się podjąć pracę w Trybunale, którą im uniemożliwia prezes Świączkowski.
14: Ale to co mają zrobić?
15: Popełniając przestępstwo.
14: To mają stworzyć Trybunał Konstytucyjny BIS?
15: Pan, ja nie będę podpowiadał teraz panu ministrowi Waldemarowi Żurkowi działań, ale one się nasuwają same. Niejednokrotnie trzeba trochę, i pan minister pewnie o tym wie. No niech pani sobie wyobrazi...
14: Czyli mają być dwa trybunały, rozumiem?
15: Nie, niech pani sobie wyobrazi taką sytuację, że w niedzielę pod kościołem, który jest świątynią dla wielu ludzi, staje, przepraszam, złomem taki pan Świączkowski, mówi, ja was tu nie wpuszczę, nikogo. Ale dlaczego?
14: O, to daleko idąca jednak metafora.
15: Nie, no bo ja tu sobie stanąłem, ja uważam, że wy nie macie prawa wejść do tej świątyni. I tak samo się dzisiaj. Świątynią naszej demokracji, obrony konstytucji jest Trybunał Konstytucyjny. I na tym, w tych drzwiach do tego Trybunału stoi człowiek, który bezprawnie stara się i skutecznie zabronić uprawnionym do wejścia do tego sędziom i przyjęciem swoich obowiązków I to mu się udaje. No więc co by zrobili obywatele wierni, gdyby im ktoś zabronił wejścia do ich kościoła?
14: Pomijając te
15: wezwaliby policję, może...
14: Pan proponuje, Gronie, że tych 8 sędziów już wybranych, że tak powiem, nazwijmy to legalnie, tak? Chociaż to jest ciągle ta sama ustawa, można powiedzieć. Oprócz tego, że sędziowie wskazali jak gdyby tych sędziów, których należałoby wybrać do Trybunału Konstytucyjnego, tych, którzy weszli na miejsce tamtych, którym skończyły się kadencje, tak? Trochę tłumaczę, że tak powiem, dość niejasno. Ale to pan uważa, że te 8 osób, tych 8 sędziów powinni po prostu stworzyć jakiś paratrybunał, tak?
15: Ja cały czas pokazuję...
14: Ile osób wynosi zgromadzenie ogólne? 11.
15: Ale niech pani zwróci uwagę na to, co ja powiedziałem, że my mamy do czynienia z sytuacją bezprawnego blokowania niezależnej, demokratycznej, nieopisanej w konstytucji instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, tak? Po prostu. Tak jak dla wiernych jest Kościół, dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, świątynią taką jest Trybunał Konstytucyjny. I ktoś blokuje wejście obywatelom. W tym wypadku sędziom wybrano.
14: Ale ja pytam, co trzeba zrobić w takiej sytuacji?
15: Ja uważam, że tu jest też w jakimś sensie rola tych sędziów, bo ja nie wiem, dlaczego jeszcze nie zwrócili się na przykład o odpowiednie działania do prokuratury czy do policji.
14: Aha, rozumiem, dlatego potrzebny jest Maciej Berek, że on miałby być takim...
15: Nie wiem, czy to powinien liderem. Zrobić Maciej Berek, czy on będzie liderem, czy nie będzie liderem, ale proszę zwrócić uwagę.
14: Sędziowie odczytuje jego licencję.
15: Według mnie sędziowie mają pełne prawo zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym i orzekać, bo gdy złożyli skuteczne ślubowanie, do którego zobowiązuje ich ustawa, bo jak go nie złożą, to wygasają ich mandaty. To uczyni zapewne Maciej Berek w podobnej formule, bo prezydent nie potrzebuje pretekstu, żeby nie przyjąć od niego ślubowania, tak jak nie potrzebował pretekstu, żeby nie przyjąć ślubowania od pozostałych. W związku z tym ja dzisiaj oczekuję, że ci obywatele, działając oczywiście w geście obywatelskim, mogą się zwrócić czy do prokuratury, czy tekstów, żeby nie przyjąć ślubowania od pozostałych. W związku z tym ja dzisiaj oczekuję, że ci obywatele, działając oczywiście w geście obywatelskim, mogą się zwrócić czy do prokuratury, czy do policji, aby przy

0: zawieszenie prawa do wykonywania funkcji publicznej.
1: Mamy trochę poziom władzy.
0: Ale w przypadku, ale mamy sytuację, w której osoba schwytana na gorącym uczynku może zostać zatrzymana, jeżeli jest to konieczne dla właściwego czy dalszego toku postępowania. Ja nie będę nikomu nic podpowiadał, natomiast jeżeli pani pyta, co można zrobić, to odpowiadam. Jeżeli staniemy w pewnym punkcie, w którym stwierdzimy, że w tych drzwiach stoi pan Świączkowski i broni dostępu do świątyni demokracji i my nic nie możemy zrobić. Nie możemy użyć prokuratury, nie możemy użyć policji, czego ja też się obawiam i wizerunkowo to byłoby straszne, no to pozostaniemy w takim oto rozkroku przez najbliższy okres i nic się nie wydarzy. A pan Świączkowski z panem prezydentem Karolem Nawrockim będą się śmiali z konstytucji.
1: A czy widział pan film z udziałem doktora Dawida Kacprzyka, niedawnego działacza Koalicji Obywatelskiej, który rozpoczął kiedyś tam w przeszłości karierę w Platformie Obywatelskiej jeszcze w młodzieżówce? Czy pan widział ten film? Kanał Zero publikuje. Nie widział pan, tak?
0: Nie widziałem.
1: Ja powiem, no, że bo pan doktor znalazł pracę w końcu w Wiektorowie, nie było to łatwe, pod Warszawą. No i zjawił się u niego w gabinecie reporter Kanału Zero z autentyczną kontuzją. Miał ze sobą ukrytą kamerę i od słowa do słowa też rozmowa, bo było i badanie, i diagnoza, no ale rozmowa zeszła na aferę w szpitalu południowym, która zdecydowanie przycichła. I pacjent, reporter pyta pana doktora tak, jak się pan czuje z tą aferą, zapytał reporter. Mam to w, i tutaj można powiedzieć, w czterech literach, nie będę mówiła tego tak dosadnie, to powiedział pan doktor. Idą wybory, nie? I na pytanie, kto może za tym stać, odpowiedział krótko PiS. No i co pan na to?
0: No to jest bezczelność oczywiście, która nie zna miary, no ale patrząc na poprzednie działania tego człowieka, to już chyba nic nie może zdziwić.
1: Ale robił karierę w koalicji, w Platformie Obywatelskiej.
0: No cóż.
1: Się na nim nie poznał w takim razie?
0: No to nie pytanie do mnie pewnie, bo nie jestem z tej partii politycznej.
1: Ale zero jakiejkolwiek autorefleksji,
0: tak
1: zero jakiejkolwiek skruchy, nic, zero, nul.
0: No ale to pokazuje, jakim jest człowiekiem, tak? To pokazuje, że nie ma żadnych oporów, żadnych zahamowań.
1: To trzeba obejrzeć. Proszę, naprawdę polecam, żeby pan obejrzał ten film, bo naprawdę
0: dla mnie to, co pani przed chwilą zacytowała, jest przerażające, bo człowiek po tego typu sytuacji, po tego typu oskarżeniach, wiedząc, co uczynił, powinien posypać głowę popiołem i czekać na odpowiedni wymiar kary. Przecież żaden PiS za tym nie stał, bo pewne kwestie zostały mu udowodnione, chociażby przez to, że sam przyznał się do winy, zwracając część pieniędzy.
1: Ale prokuratura jeszcze go nie przesłuchała.
0: Tak, tylko że prokuratura, jeżeli zamierza postawić mu zarzuty, to jest oczywiste, no nie może go przedwcześnie przesłuchać w charakterze świadka, może go tylko przesłuchać już w charakterze podejrzanego, bo potem mogłoby to utrudnić postępowanie. Więc ja tak rozumiem działanie prokuratury, że dopóki nie zamierza mu postawić już zarzutów karnych, to jego przesłuchanie jest bezcelowe, bo tylko mogłoby mu ułatwić potem obronę w sądzie.
1: No wasz lider, Włodzimierz Czarzasty, bardzo mocno zaostrzył retorykę ostatnio. No też była konwencja sobotnia. No i to wszystko właściwie można powiedzieć, że to, o czym mówił wasz lider, marszałek Sejmu, to troszeczkę tak oscylowało wokół prezydenta. Nagle facetowi, który chce być królem, marszałkiem, premierem, zaczęła przeszkadzać konstytucji, nie ma na to zgody lewicy. No wcześniej też tutaj był też w tym studiu pan marszałek, no i no mocno mówił o prezydencie. Co to się dzieje? To tak powinna wyglądać komunikacja?
0: Nic się nie dzieje nadzwyczajnego.
1: Ale to powinna wyglądać komunikacja?
0: Poza tym, że prezydent...
1: Między drugą osobą w państwie i pierwszą osobą w państwie?
0: Ale między prezydentem a społeczeństwem, między prezydentem a demokratycznie wybraną koalicją komunikacja wygląda tylko na zasadzie prawa pięści, siły i sypania piachu w tryby działania rządu poprzez wetowanie dobrych ustaw, poprzez wspieranie jakichś grup lobbystycznych, tak jak w przypadku Zonda Krypto, poprzez ograniczenie możliwości zwiększenia dochodów budżetu państwa, chociażby w kwestii nadmiarowych zysków korporacji paliwowych, czy nie wiemy, co za chwilę stanie się z innymi ustawami, czy tak naprawdę obezwładniania wszystkich projektów, które mogłyby przynieść rządowi, obywatelom korzyść, a szczególnie on patrzy przez pryzmat korzyści, jakie by odniósł rząd z dobrych decyzji. To tam, gdzie to dałoby efekt pozytywny i wzrostu poparcia, blokuje to, więc to nie jest w żaden sposób, nie powinno się stawiać zarzutu marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, który w sposób męski odpowiada na tą agresję. Agresję wobec rządu, agresję wobec interesów państwa polskiego.
1: No, retoryka pana marszałka też no, nie należy do takich pokojowych, można powiedzieć. Nie widzę tam gołąbka pokoju. Pytanie jeszcze zadam dwa od słuchaczy.

0: Czy ma pan już spakowany plecak ewakuacyjny?
1: Nie, nie mam jeszcze spakowanego plecaka ewakuacyjnego.
0: I czy w przypadku wojny ewakuuje się pan i rodzinę za granicę?
1: To znaczy wszystko zależy, jeśli chodzi o moją rodzinę. To oczywiście jest decyzja, czy to mojej żony, mojej rodziny. Natomiast ja będę wykonywał tak obowiązki, jak ode mnie będzie oczekiwało państwo. Ja nie zamierzam się ewakuować, skoro jeżeli jestem teraz posłem na Sejm RP, przecież nigdzie nie miałbym ani prawa, ani ochoty uciekać. To absolutnie.
0: Adam, pytam. Skoro jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją, to dlaczego ciągle otwarta jest granica z Rosją i Białorusią, przez którą przechodzą towary wspierające armię rosyjską, na przykład konserwy mięsne?
1: Nie przechodzą żadne towary, są bardzo ścisłe kontrole, sankcje i oczywiście mamy problemy niejednokrotnie z próbami czy usiłowaniami przemycania tak zwanych produktów podwójnego zastosowania, że ktoś próbuje przewozić, nie wiem, pralki, a tam są jakieś mikroprocesory, ale te sankcje i ich wykonywanie jest bardzo ścisłe, więc to jest absolutnie nieprawda.
0: Konrad, co polski rząd zrobił w relacjach z Amerykanami w kontekście zapowiedzi Donalda Trumpa o dodatkowych żołnierzach amerykańskich w Polsce sprzed kilkunastu tygodni? Rzeczywiście, padła wtedy liczba, że to będzie 5000 żołnierzy. Czy jesteśmy bliżej wobec realizacji tej obietnicy, tej zapowiedzi?
1: Tak, jesteśmy bliżej tej zapowiedzi, bo...
0: To kiedy ci żołnierze w takim razie przyjadą do Polski?
1: No tak, ale tu mamy dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to, co mogę publicznie powiedzieć, i druga, która dotyczy ściśle tajnych negocjacji i rozmów dotyczących lokalizacji rodzaju sił zbrojnych amerykańskich, które będą rozmieszczone i co będzie miało też wpływ na wybór konkretnej lokalizacji, co jest związane z infrastrukturą. Jedno, co mogę potwierdzić, o czym mówi zarówno minister Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier, jak i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ta decyzja zapadła, my operacyjnie działamy. I nie tylko my, ale przecież to tym zajmuje się polskie wojsko. Ono prowadzi bardzo szczegółowe informacje, nie tyle nawet negocjacje, uzgodnienia. My niczego już z Amerykanami nie negocjujemy. My przedstawiliśmy ofertę. W kwestiach politycznych wspierał nas Karol Nawrocki.
0: Ale ja pytam o 5000 tych żołnierzy. To co z nimi?
1: A, mówimy o tych 5000. No tak, mamy dzisiaj sytuację, w której Stany Zjednoczone dokonują przeglądu swojej obecności w Europie.
0: Czyli na razie to jest jednak w fazie obietnicy cały czas.
1: Ten przegląd zakończy się w listopadzie. Planują wycofanie 25 tysięcy żołnierzy, może mniej, może więcej z Europy. W związku z tym w tym przeglądzie i w decyzjach, jak, kiedy to się wydarzy, to jakby się mieści. Więc ja myślę, że listopad, grudzień będziemy wiedzieli więcej.
0: I ostatnie pytanie. Jak pan skomentuje to, że w ostatniej chwili przez działania PSL-u, a przede wszystkim sprawczość marszałka Sejmu Czarzastego, zdjęto z porządku obrad regulację zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na cały kraj?
1: Nie widzę tutaj żadnej sprawczości PSL-u. Marszałek Czarzasty przenosił wielokrotnie różne ustawy z posiedzenia na posiedzenie. I tyle. To w ogóle nie widzę tutaj...
0: Nie ma tutaj żadnego drugiego dna, tak? Absolutnie?
1: Nie ma żadnego drugiego dna. Absolutnie. Po prostu, jak w wielu przypadkach, ta ustawa została przeniesiona. Oczywiście.
0: Słuchacze pytają, czy ludowcy ulegli lobby alkoholowemu i winiarskiemu?
1: A to trzeba pytać ludowców. Na pewno lewica żadnemu lobby nie ulegnie, bo prowadzi tą ustawę, a jak powiedziałem, ta ustawa została przeniesiona po prostu technicznie, tak wiele innych. Mieliśmy bardzo, bardzo, szczerze mówiąc, napięty harmonogram tego posiedzenia.
0: I znowu trafiła do Komisji Zdrowia. To bardzo ciekawe,
1: Było bardzo napięte, niektóre chyba nawet wystąpienia były prezentowane o 23, 24 w nocy.
0: Biedactwa. Ja tylko mówię, że
1: w tym tygodniu, poprzednim tygodniu naprawdę ciężko pracowaliśmy, po 12 godzin dziennie.
0: Andrzej Szajna był z nami, Nowa Lewica, wiceszef Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo i życzę dobrego wieczoru.
1: Wzajemnie, dziękuję.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Po alarmach na Lubelszczyźnie i interwencji Radia Z, resort zdrowia zgodził się na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało też Ministerstwo Obrony. Do schronu pacjenci mają trafiać podziemnymi korytarzami. W środku mają być magazyny na wodę, żywność i leki. Kiedy ruszy budowa? O tym reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
1: Inwestycja już rusza, bo choćby ostatnie alarmy tu na Lubelszczyźnie pokazały, że wszystkich pacjentów w sytuacji największego zagrożenia nie da się ewakuować, mówi mi Piotr Matej, dyrektor placówki.
2: Nie jesteśmy w stanie w 100% zabezpieczyć wszystkich pacjentów i każdego, kto w miejscu jest, bo taki po prostu warunków chyba żaden szpital nie ma.
1: Nowa inwestycja będzie działała w czasie pokoju i wojny. Pomoże zarówno pacjentom, jak i okolicznym mieszkańcom. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Przetarg ma być ogłoszony już w tym tygodniu. Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał w Nowym Jorku z prezydentem Donaldem Trumpem. Tematem rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją. Wypowiadając się dla dziennikarzy po spotkaniu, Macron ocenił rozmowę z Trumpem jako bardzo dobrą i bardzo konstruktywną oraz wskazał na ich zgodność co do konieczności wsparcia zdolności obronnych Ukrainy. Macron temat ten zamierza poruszyć także podczas dzisiejszego spotkania w Nowym Jorku z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Szefowie europejskich służb ostrzegają przed rosyjskimi działaniami przeciw NATO. W rozmowach dla Guardiana mówią tak przedstawiciele organów bezpieczeństwa z Czech, Łotwy i Szwecji. W perspektywie miesięcy może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo masową kampanię wpływu. Czechy deklarują, że w razie ataku pomogłyby Polsce zgodnie z artykułem 5 NATO. Premier Andrzej Babiš odniósł się w ten sposób do słów Roberta Ficy, który dystansował się od udziału Słowacji w konflikcie wynikającym z sojuszniczych zobowiązań. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków. Tak to widzi unijny komisarz transportu. Zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Na teraz, na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii, ale sytuacja jest napięta, przyznaje komisarz Apostolos Tsitsikostas. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Komisja Europejska pracuje nad rewizją przepisów o zapasach paliw i nową strategią bezpieczeństwa energetycznego. Prezydent odpowiada na doniesienia Radia Z i Newsweeka o płatnych spotkaniach z nim samym. Organizować je ma prywatna fundacja, zaprasza kancelaria prezydenta, a za odpowiednią opłatą można spotkać się z Karolem Nawrockim. W Nowym Jorku z prezydentem rozmawiał nasz specjalny wysłannik Miłosz Kocłowski.
3: Jak tłumaczył mi prezydent Karol Nawrocki, ze strony techniczną spotkania odpowiadała fundacja. To zdaniem prezydenta całkowicie normalna praktyka, więc on sam o wszystkich szczegółach technicznych po prostu nie wiedział. Niemniej, jak zapewniał, nikt za spotkanie z prezydentem płacić nie musi.
4: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
3: I za ten kalendarz, jak tłumaczył prezydent, odpowiada on sam, a nie żadna fundacja, czy choćby prezydenccy ministrowie. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Karol Nawrocki jest w Nowym Jorku z okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Maciej Berek pisze list do prezydenta. Prosi w nim o niezwłoczne wskazanie miejsca i daty złożenia ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał go na początku września, ale do tej pory Karol Nawrocki nie zaprosił go na uroczystość. Tymczasem Kancelaria Sejmu na razie nie planuje ślubowania Berka w budynku parlamentu. Nie szykujemy sali kolumnowej, mówi szef kancelarii Marek Siwiec.
5: Takiej procedury nie ma w obyczajach sejmowych przewidzianej. Czekamy, aż prezydent spełni swój obowiązek i zaprosi wybranego sędziego, aby wobec jego osoby to ślubowanie zostało złożone.
0: Już raz zorganizowano ślubowanie czworga sędziów w sali kolumnowej. Prawnicy wciąż nie są dopuszczani do orzekania przez prezesa Trybunału. Polska zaczyna testy europejskiego portfela tożsamości. To taki odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje, które w swojej działalności muszą potwierdzać tożsamość klientów albo weryfikować dane i uprawnienia. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela za 3 miesiące, zapowiada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A co nam to da?
6: Jeżeli w innych państwach Europy dogonią Polskę, to będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać. No ale do tego trzeba też innych państw, które będą w tym pakiecie, bo Polska już to może robić. Z Polski na elektroniczny dowód można wyjechać, ale z innych państw nie. Więc będąc pierwsi, kibicuję innym w Europie, żeby też to mogli robić.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze europejskie państwa zaczną korzystać z elektronicznego dowodu tożsamości w przyszłym roku. Wenecja chce podnieść opłatę za wstęp do miasta i to sporo. Z 10 do 30 euro od osoby, to około 130 zł. Władze miasta mówią, że nieskuteczne są dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki, a obecne opłaty są za niskie. Rekordowa podróż papieża. Leon XIV na początku listopada wybiera się w najdłuższą swoją pielgrzymkę. Pod względem odległości i czasu trwania papież odwiedzi Amerykę Południową, Urugwaj, Argentynę i Peru. Trasa liczy 11 dni i 31 tysięcy kilometrów. W planie 14 lotów samolotem, kilkadziesiąt wydarzeń i przemówień. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. Został nim Michael Gorzyński, który nabył 40% akcji klubu od posiadającego pakiet większościowy Dariusza Miodowskiego. Kim jest nowy udziałowiec Legii? Marcin Powidał z redakcji sportowej Radia Z z tym tematem.
7: To Amerykanin, choć urodzony we Wrocławiu, który za ocean wyjechał z rodzicami jeszcze w latach 80. Michael Gorzyński swoją zawodową karierę związał z Nowym Jorkiem. Jest właścicielem i przewodniczącym Rady Nadzorczej jednej ze spółek z branży ubezpieczeniowej. Jego majątek wyceniany jest na około 600 do 800 milionów dolarów. Zastrzyk finansowy w postaci nowego współwłaściciela ma pomóc Legii w działalności bieżącej, ale także zredukować długi klubu, które nieoficjalnie oscylują w okolicach 160 milionów złotych.
0: Większościowym akcjonariuszem Legii Warszawa z pakietem 60% akcji pozostaje Dariusz Mioduski, który tym samym zachowa pełną kontrolę nad klubem.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
9: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji. Witam, dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest następujące. Czy należy zlikwidować 13. i 14. emeryturę? Tak czy nie?
10: Jeżeli stan finansów nadal będzie tak opłakany, to będzie trzeba niestety to rozważać.
9: Zapraszam państwa również do udziału w naszej sondzie. Wystarczy wejść na radioz.pl. Mówi pan podobnie jak pański kolega Sławomir Mencen, który chciałby zlikwidować 13. i 14. emeryturę, zlikwidować babciowe i wprowadzić kryterium dochodowe do 800+. Konfederacja chce ciąć wydatki socjalne?
10: Chcemy odpowiedzialnej polityki budżetowej. Jesteśmy od tego szalenie dalecy. Mamy rekordowe deficyty, rekordowe rosnące zadłużenie, przychody podatkowe nieodpowiadające założeniom przyjętym przez rząd polityki budżetowej, spadające ratingi, przekraczanie progów konstytucyjnych, ukrywanie tego przed społeczeństwem i kombinowanie w prawodawstwie czy w regulacjach, żeby tego nie wykazać. Coraz dalej rozjeżdżające się zadłużenie publiczne w relacji do PKB, pomiędzy definicją unijną i krajową. I to wszystko ma jedną wspólną nazwę – kryzys finansów publicznych. I teraz to, czy my znajdziemy pomysł na równoważenie budżetu w jednym miejscu czy w drugim, to jest trochę wtórne wobec faktu, że musimy sobie uświadomić, że ta dyskusja nas nie ominie,
9: okay, ale
10: i że nie da się
9: pytanie,
10: dłużej licytować na to, kto komu co
9: jasne,
10: rozda.
9: Ale konkretne pytanie, czy likwidacja 13. i 14. emerytury, likwidacja babciowego i wprowadzenie kryterium dochodowego do 800+, to jest oficjalny program Konfederacji.
10: Nie, to są propozycje Sławomira Mentzena, które powinny być bardzo wyraźnie dyskutowane.
9: Pan się pod tym podpisuje?
10: Nie zupełnie. Ja jestem po konsultacji z ekonomistami, którzy przedstawiają różne propozycje równoważenia budżetu. Uważam, że jeżeli będziemy zmuszeni, a moim zdaniem będziemy zmuszeni do tego, żeby zacząć oszczędzać, ponieważ nie można wiecznie jechać na rekordowych deficytach, to powinniśmy ciąć wszędzie porówno, a nie tylko w jednym miejscu. Więc powinniśmy przejrzeć wszystkie dziedziny życia państwowego i we wszystkich zastosować oszczędności, a nie na przykład tylko ciąć na polityce społecznej, a na wszystkich pozostałych.
9: To gdzie jeszcze ciąć zostawić? Poza polityką
10: społeczną? Panie redaktorze, rozkradanie publicznych pieniędzy, marnotrawstwo, nieprzemyślane wydatki mamy w każdej dziedzinie. Jeszcze raz to chcę podkreślić, w każdej. I trzeba każdą po kolei przejrzeć, a zacząć trzeba od wprowadzenia daleko idącego rygoru transparentności wydatków publicznych. W tej chwili rygor transparentności jest realizowany pozornie. To znaczy przez publikowane, jeżeli dobrze pamiętam, w kwietniu lub maju roku następnego, sprawozdania za rok poprzedni. To jest musztarda po obiedzie. Moim zdaniem raportowanie o wydatkach musi być w czasie rzeczywistym w każdej państwowej instytucji i musi być dostępne dla każdego, za wyjątkiem oczywiście wydatków objętych ustawą o ochronie informacji.
9: A jaką konkretnie rzecz rząd powinien zrobić po tym, jak agencja Moody's po raz pierwszy od 24 lat obniżyła rating Polski? Co konkretnego w tym momencie?
10: Premier powinien zlecić ministrowi finansów przygotowanie poważnej narady zamkniętej dla mediów, poważnej narady w sprawie stanu finansów publicznych i perspektyw tego, co dalej. Zaprosić opozycję na pilne konsultacje do kancelarii premiera i uruchomić jakiś stały, odbywający się co kwartał format konsultacji z udziałem przedstawicieli nowo stworzonej Rady Fiskalnej, która jest w tej chwili na marginesie tej całej debaty.
9: Ale dlaczego rząd miałby zapraszać opozycję?
10: Dlatego, że to opozycja prawdopodobnie, niezależnie która jej część, w następnym rządzie będzie odpowiadać za finanse publiczne. I brak jakiejkolwiek wspólnej strategii, po pierwsze nakręca spiralę licytacji na to, kto jeszcze rozda pieniądze, których nie ma. Po drugie, uniemożliwia jakąkolwiek rozsądną kontynuację w polityce budżetowej, co jest źródłem tego nieszczęścia, w jakim jesteśmy.
9: Poseł Mentzen mówi, że to, co zrobiła Konfederacja w Krakowie, to wstyd, żenada i frajerstwo. To jest wstyd partii Mentzena, czy także Ruchu Narodowego?
10: Ja myślę, że to są nasze wewnętrzne sprawy. Wnioski z tego zostaną.
9: Nie są wasze wewnętrzne, dlatego że ludzie patrzą, widzą i widzą, że rzeczywiście jest kompromitacja, bo nie zebraliście podpisów dla waszego kandydata.
10: Został
9: kto za to odpowiada? Czy partia pana Mentzena, czy także pańska?
10: Panie redaktorze, w każdych wyborach zawsze jest powołany sztab i za dopięcie wszystkich procedur i dopilnowania odpowiada sztab. W sztabie byli też nasi ludzie. Uważam, że przerzucanie się odpowiedzialności jest zupełnie niepoważne. Z tej sytuacji trzeba wyciągnąć wnioski i to się ma nigdy więcej nie powtórzyć. I tutaj mamy stanowisko bardzo jasne, natomiast sytuacja, w której okazuje się, że można mieć ponad 50% podpisów zebranych i tak to jest za mało, jest nieco zaskakująca. Uważam, że te terminy powinny też zostać wydłużone. Nie powinno być tak, że 3 tygodnie przed wyborami kandydaci mogą wydać już setki tysięcy na kampanię, a ciągle nie wiadomo, czy są zarejestrowani.
9: No jakoś Platforma, czy Koalicja, czy też PiS nie miały problemu z podpisami, tylko Konfederacja ma.
10: Nie zwracam uwagę, panie redaktorze, w tej chwili na problemy z podpisami. Zwracam uwagę na problem znacznie pozostający bardziej w cieniu, a mianowicie na finansowe regulacje kampanii wyborczych.
9: Dobrze.
10: Można wydawać pieniądze na kampanię, nie będąc zarejestrowanym kandydatem. To jest dosyć dziwne.
9: Kogo poprze Konfederacja w Krakowie?
10: Nie musimy nikogo popierać. Nasi wyborcy, myślę, że są rozsądni, obserwują sobie kandydatów, wyciągają wnioski. Jeżeli będzie decyzja, żeby któregoś z kandydatów poprzeć, uważam, że ona powinna zapaść na poziomie naszych struktur w Krakowie. Ja nie mieszkam w Krakowie, żeby w tej chwili powiedzieć, kto najlepiej zna się na problemach Krakowa. Uważam, że przesadne wtykanie nosa przez polityków szczebla ogólnopolskiego w lokalne kampanie, upartyjnianie ich, polityzowanie nie jest dobrym zwyczajem.
9: Sam pan był na otwarciu kampanii pana Bartosza Boheńczaka.
10: Bo oczywiście zawsze jest tak, że w polityce wspiera się swoich ludzi. Natomiast jest różnica pomiędzy wspieraniem swoich ludzi, a pomiędzy mówieniem mieszkańcom Krakowa, kogo mają sobie
9: dobrze
10: wybrać.
9: Rosja wprowadziła, słyszeliśmy to w wiadomościach, ograniczenia na granicy z Estonią. Do 26 września obowiązuje tam zakaz przemieszczania się po zmroku, poza miejscowościami. Szpitale w północno-zachodniej Rosji zostały nakaz z kolei przygotowania około 20 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy. Pana zdaniem szykuje się atak na Estonię albo jakaś grubsza prowokacja?
10: Od wielu lat się spekuluje, że Rosja może przeprowadzić jakieś prowokacyjne operacje, zaczepne działania na tym kierunku, więc to jest możliwe. To jest brane pod uwagę w planowaniu obronnym państw NATO. No i to jest obecnie brane coraz bardziej pod uwagę w debacie. Moim zdaniem Rosja celowo wysyła te sygnały, żeby wywołać efekt psychologiczny przestraszenia państw europejskich, społeczeństw europejskich, czyli to mogą być realne przygotowania do rozpoczęcia jakiejś kolejnej operacji, jakiegoś aktu wojny hybrydowej. To może być też operacja psychologiczna polegająca na uruchomieniu dyskusji na ten temat, no, w której właśnie bierzemy
9: udział. A Polsce grozi jakaś inwazja ze strony Rosji? Bardzo poważny atak? Czy to są strachy na lachy?
10: Moim zdaniem nie grozi tego rodzaju inwazja, jakiej Rosja dokonała na Ukrainę. Natomiast moim zdaniem, nie moim zdaniem, faktem jest, że już jesteśmy przedmiotem operacji dywersyjno-sabotażowych, prób infiltracji agenturalnych. Otwarte granice i zalew ludności cudzoziemskiej w dużej mierze rosyjskojęzycznej komplikuje sytuację kontrwywiadowczą, dlatego że bardzo trudno jest kontrolować idącą w miliony populację ludzi, którzy są podatni na potencjalny werbunek, ponieważ mówią w tym samym języku i czytają w tym samym języku.
9: Pan by wydalił tych ludzi z Polski?
10: Zależy których. Pytanie,
9: o kogo
10: pan mówi.
9: Konkretne pytanie.
10: Tych, którzy mają jakiekolwiek...
9: Ukraińców, Białorusinów.
10: Tych, którzy mają jakąkolwiek historię przestępczą w pierwszej kolejności, a Polska wpuszczała zarówno z Gruzji, z Ukrainy, z Mołdawii ludzi z wyrokami za zabójstwa.
9: No już są wydalani na przykład przestępcy z Gruzji.
10: Panie redaktorze,
9: Polska
10: do dziś...
9: MSW.
10: Większość rządząca odrzuciła naszą propozycję poprawki, żeby badać historię kryminalną tych, którym się wydaje wizy, i Polska do dziś tego nie bada, wydając wizy. To jest absurd, który musi zostać natychmiast zakończony, i moim zdaniem jesteśmy jedyną formacją, która o tym mówi, jak również która mówi o tym, żeby zatrzymać wydawanie wiz obywatelom państw, które nie przyjmują z powrotem swoich obywateli, czy z którymi nie mamy zawartych umów o readmisji.
9: Trzy krótkie piłki. Aneks WSI powinien pozostać tajny, tak czy nie?
10: Nie wiem, co w nim jest, ale moim zdaniem większość powinna zostać ujawniona.
9: AfD to potężne zagrożenie dla Polski, tak czy nie? Krótko.
10: To daleka przesada.
9: Wolałbym Ociepę niż Chorałę, tak czy nie?
10: PiS miał prawo do wicemarszałka.
9: Czyli wolałbym Ociepę.
10: Głosowałem na Marcina Ociepę, ale to nie jest kwestia sympatii personalnych. Uważam, że największy klub wchodzący z własnej listy powinien mieć prawo do wicemarszałka.
9: Koledzy z poranka prosili mnie, żebym pana zapytał, jak często pan się śmieje i czy pan mógłby zaprezentować swój śmiech.
10: Panie redaktorze, jeżeli pan powie coś zabawnego, to się będziemy śmiali. Pyta pan o bardzo poważne i trudne sprawy, dlatego staram się zachować powagę. Natomiast życzę wszystkim dobrego dnia i dobrego humoru przez cały dzień.
9: To zapraszam państwa oczywiście do internetu. Tam sprzedam jakiś dowcip na temat Konfederacji naszemu gościowi.
10: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
8: To jest gość Radia Z.
9: Bo wie pan, dzisiaj jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Mhm. Z czego się pan najczęściej śmieje?
10: Z żartów z dziećmi.
9: Tak?
10: To chyba najłatwiej. I rozbawić dzieci, jak się z nimi żartuje, i samemu się pośmiać.
9: Często się śmiejecie z dziećmi, z żoną?
10: Codziennie, wielokrotnie.
9: Bo pan ma dzieci w wieku?
10: Między niecałe 6 a kilka miesięcy.
9: Czyli dzieci potrafią rozbawić ojca.
10: Oczywiście, i w drugą stronę też.
9: I w drugą stronę też. No dobrze, dowcip, jaki znalazłem w sieci, to jest dowcip o programie gospodarczym Konfederacji. Włączamy wszystkie urządzenia badające śmiech naszych gości i ja panu zaprezentuję ten dowcip. Rozmawiają dwaj zwolennicy Konfederacji. Jeden mówi tak: w końcu będziemy mieli całkowicie wolny rynek, żadnych podatków, żadnych urzędów, żadnych regulacji i państwa w państwie. Sam będę decydował o wszystkim. A drugi na to: pięknie, a co zrobisz, jak złamiesz nogę i nie będzie ani jednej państwowej karetki, ani szpitala na NFZ? Spoko, odpowiada, pójdę na wolny rynek do prywatnego lekarza. Okej, okay, a za co zapłacisz, jak nie masz pracy, bo zlikwidowali zakład, a oszczędności zjadła inflacja? Na co ten drugi odpowiada: to proste, wtedy wejdę na wolny rynek i ogłoszę zbiórkę na Wykopie albo Facebooku. Mhm. Nie śmieszy to pana kompletnie.
10: Nie, myślałem, że będzie jakiś zabawniejszy element na koniec, ale nie było. Nie.
9: A to dowcip prawdziwy? Pokazuje mentalność naszych wyborców?
10: Moim zdaniem to nawet nie jest dowcip. To jest próba napisania jakiejś karykatury i to taka, moim zdaniem, niezbyt udana. Moim zdaniem to zupełnie nie portretuje nawet stereotypu naszego wyborcy czy sympatyka. Oczywiście mamy wśród wyborców bardzo wielu ludzi o mocno prorynkowych poglądach, ale mamy też takich, którzy chcą budowy silnego państwa, państwa suwerennego i państwa, które pełni swoje funkcje także w obszarze polityk publicznych. Także to nie jest tak, że wyborcy Konfederacji czy politycy Konfederacji są bardzo jednorodni w tej kwestii. Mamy skrzydło wolnościowe i mamy skrzydło narodowe. Przy czym nie należy utożsamiać tego jako podział pomiędzy ludźmi o bardziej liberalnym i bardziej prosocjalnym podejściu, tylko raczej jest to kwestia tego, które wartości akcentujemy, a to nie znaczy, że pozostałe są dla nas nieistotne. Dla mnie jako lidera skrzydła narodowego wolność gospodarcza jest ważna i sądzę, że naród jest również ważną wartością i państwo sprawne, silne jest ważne dla moich kolegów z Nowej Nadziei. Ale panie redaktorze, jeżeli to miałoby być na temat naszych wyborców, sympatyków, to ja myślę, że tam jednak powinna być konkluzja taka, że ten zwolennik większej wolności, większych swobód i mniejszego państwa oszczędzał i jest gotowy po prostu reagować na wyzwania, które go w życiu spotykają. I myślę, że taka jest postawa naszych wyborców. To znaczy, oni nie wierzą w to, że państwo za nich rozwiąże różne problemy, często mają rację, ale z drugiej strony czują też odpowiedzialność za swoje życie, starają się oszczędzać, starają się ciężko pracować i tak powinna ta historia wyglądać. I ona jakby, ona nie będzie śmieszna, dlatego że to jest historia o ciężkiej pracy i odpowiedzialności za samego siebie. I nie bardzo wiem, co w tym w ogóle ma być śmiesznego.
9: No dobrze, czyli nie ma mowy o tym, żeby doszło do podziału, do rozłamu w Konfederacji po tym, co stało się w Krakowie, bo na przykład pojawiły się takie sugestie, że Ruch Narodowy chciał zatopić partię Mentzena.
10: To są kompletne bzdury. Moim zdaniem nasi przeciwnicy i ludzie, którzy podchodzą do nas w sposób niechętny, bardzo chętnie przy każdej okazji będą spekulować o naszych problemach, a natomiast robią to od 7 lat. Mówili od samego początku albo, że Konfederacja się nie uda, albo, że się podzieli, rozpadnie. No i nie mieli racji. Konfederacja się umocniła, zwiększyła zaufanie społeczne. Oczywiście zdarzają się potknięcia, zdarzają się napięcia. To wszystko jest normalne w pracy politycznej. Do tego trzeba podchodzić ze spokojem. Tak się składa, że czy ja, czy Sławomir Mentzen dosyć długo już się zajmujemy tą pracą polityczną. Ludzie w naszych partiach też są, przynajmniej część z nich, doświadczeni, bo mamy bardzo dużo nowych ludzi, którzy się uczą wszystkiego, ale mamy tę kadrę, która tym zarządza, doświadczoną, i naprawdę potrafimy ze sobą rozmawiać i zarządzać problemami i jak trzeba to łagodzić napięcia.
9: Czyli pogłoski o podziale czy rozłamie w Konfederacji są przesadzone.
10: Do mnie nawet takie pogłoski nie dotarły.
9: No, ludzie o tym mówią. Mamy odpowiedź w naszej sądzie, czy należy zlikwidować 13 i 14 emeryturę. Tak odpowiedziało 43% uczestników naszej sądy, nie 57%. To może być problem, jeśli liderzy Konfederacji wprost deklarują, że powinno się pomyśleć o likwidacji przywilejów socjalnych dla różnych grup społecznych. Może to sprawić, że wasz wynik wyborczy będzie niższy, niż przypuszczacie?
10: Panie redaktorze, ja myślę, że nawet...
9: Emeryci na was nie zagłosują już.
10: Nawet wśród emerytów są ludzie, którzy rozumieją, co to jest deficyt budżetowy i co to jest dług publiczny i co to jest odpowiedzialność za finanse państwa. Proszę zwrócić uwagę, że z 13-14 emeryturą mamy ten problem, że ona jest wypłacana nawet za granicę. I tak cudowny rząd PiS-u i Mateusza Morawieckiego, pozornego profesjonalisty, w rzeczywistości człowieka, który zrobił bardzo dużo rzeczy szkodliwych, działał, że napisali takie przepisy.
9: Morawiecki to szkodnik?
10: My złożyliśmy w zeszłym tygodniu projekt ustawy, który ma to wyeliminować. Wyeliminować wypłacanie cudzoziemcom 13 i 14. Tak samo jak tego wyrównania do minimalnej polskiej po zapłaceniu jednej składki. I uważam, że na tym się trzeba skupić. Ja żałuję, że w tej części radiowej o tym nie powiedziałem, bo to cała Polska się powinna o tym dowiedzieć, że złożyliśmy ten projekt ustawy, który odkręca błędy rządu PiS i odkręca bierność rządu PO-PSL. Też trzeba przypomnieć, że ministrem, który odpowiada za tą nieszczęsną umowę z Ukrainą, jest Władysław Kosiniak-Kamysz. On jako młody człowiek był w pierwszym rządzie Tuska ministrem pracy, polityki społecznej i on tę umowę nadzorował i negocjowanie podpisywania, a premier Tusk za jej podpisanie odpowiada.
9: Pytanie, natomiast czy wy nie przesadzacie, bo jak to, słucha się tego prezesa ZUS-u, pana Liwiusza Laski, to on uważa, że dla budżetu państwa naszego, polskiego, składki, jakie wpłacają Ukraińcy, to jest zbawienie. Pracujący Ukraińcy wpłacili do budżetu grube miliardy. I wpłacają co roku.
10: Zbawienia należy szukać w wierze i w wierności Panu Bogu.
9: Pewna metafora, tak.
10: Natomiast ZUS, to co pan prezes, po pierwsze co ma powiedzieć, jest prezesem ZUS-u, instytucji, która wypłaca za granicę te emerytury i która nie jest w stanie nawet skontrolować, kto gdzie mieszka, mimo że teoretycznie powinna wypłacać tym, którzy mieszkają w Polsce, to nie ma instrumentów kontrolnych, co wyszło. Więc co ma powiedzieć? No przecież się nie przyzna do tego, że nie panują nad sytuacją. Druga sprawa, on miesza tematy. My nie atakujemy tego, że ZUS pobiera składki od ludzi, którzy uczciwie w Polsce pracują. My atakujemy to, że ludzie, którzy w Polsce nie pracują, mogą mieć przywileje emerytalne po zapłaceniu jednej składki, że w ubezpieczenie zdrowotne mogą wejść ci, którzy nie płacą ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. My to atakujemy. My atakujemy po prostu ten poziom uprzywilejowania, na który nie zdecydowało się żadne inne państwo w Unii Europejskiej. Niektórzy mówią, że Polacy wyjeżdżający za granicę też dostają tam emerytury. Proszę państwa, nie o tym jest dyskusja. Polacy wyjeżdżając do Anglii czy do Niemiec nie dostają po zapłaceniu jednej składki angielskich czy niemieckich emerytur. Zejdźmy na ziemię, przestańmy gadać na poziomie jakichś idiotyzmów. I to jest też apel do pana prezesa ZUS-u. Jeżeli mamy w tej kwestii rację, to niech ci wszyscy pseudo-fact-checkerzy posypią głowę popiołem, powiedzą tak, konfederaci mieli rację, jest problem, musimy udoskonalić
9: ale
10: przepisy.
9: Ale wie pan, jakaś reakcja polityków lewicy
10: na razie widziałem tylko jedną osobę,
9: to,
10: która nam przyznała
9: rację. Na to,
10: rację.
9: Co mówicie, że to jest szczucie na Ukraińców. Że w sytuacji, kiedy tak naprawdę
10: a panie
9: ci
10: redaktorze,
9: ludzie
10: niech pan zdefiniuje,
9: bronią się przed...
10: Niech pan zdefiniuje, co znaczy
9: ja
10: termin
9: panu
10: szczucie.
9: Ja panu cytuję, szczujecie
10: znaczy,
9: na Ukraińców.
10: A co znaczy szczuć?
9: Nie wiem, ja cytuję ja panu polityków lewicy.
10: To ja panu powiem. Lewica tym terminem nazywa każdą rzecz, która zabrzmi nieprzyjemnie dla czyjegoś ucha. A obowiązkiem polityków nie jest tylko mówić rzeczy przyjemne. Obowiązkiem polityków jest mówić także rzeczy nieprzyjemne. Nie jest naszą intencją budzenie celowe agresji. Gdyby naszą intencją było celowe budzenie agresji przeciwko dużym grupom narodowościowym, to ja bym tu już użył 10 epitetów. I karykaturyzował, czyli to, co było w tym dowcipie, jak karykaturyzowani jesteśmy my, nasi wyborcy czy sympatycy. Ja tego nie robię. Ja nie mówię, Ukraińcy są tacy i tacy. Nie. Duża część z nich, ogromna, ciężko pracuje i bardzo dobrze. Należy im się bezpieczeństwo i szacunek jak każdemu człowiekowi. Natomiast nie należą się przywileje. Jak to komuś przeszkadza, że my to mówimy, no to bardzo przepraszam, ale musi się z tym pogodzić. Jestem polskim politykiem. Jestem od tego, żeby reprezentować interesy Polaków. Jestem polskim narodowcem, to znaczy, że reprezentuję interesy narodu polskiego. Po to jestem w polityce, a nie po to, żeby wszyscy byli zadowoleni.
9: Panie marszałku, lada moment mają się zacząć rozmowy prezydenta w sprawie paktu sanackiego prawicy. Czy w takim pakcie powinien uczestniczyć również Grzegorz Braun i jego korona?
10: Jestem przeciwnikiem dwóch rzeczy. Dyskusji o tym przez media i upartyjnianiu tematu.
9: Ale Senat... rozmawiałem niedawno o tym ze Sławomirem Mentzenem i o tym otwarcie mówił i powiedział, że lada moment zaczną się takie rozmowy, więc coś wie na ten temat.
10: No to ma pan redaktor już komentarz mojego kolegi, a ja będę
9: czekam
10: się...
9: na pański komentarz.
10: Mój komentarz jest taki, że należy rozmawiać bezpośrednio, a nie przez media i nie należy upartyjniać tematu.
9: Ze wszystkimi ugrupowaniami prawicowymi, czyli PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Grzegorz Braun?
10: Potrzebujemy porozumienia, które w ponad połowie 100 okręgów senackich da ponad połowę głosów, czy najlepszy wynik w każdym okręgu i które odbije Senat Lewicy i obozowi Donalda Tuska. To jest to, czego potrzebujemy. A w jakim składzie personalnym i organizacyjnym to osiągniemy, to już mądrość i roztropność liderów, żeby się ze sobą prawidłowo dogadali.
9: Prognozy pokazują,
10: uważam, że
9: to jest niemożliwe bez wsparcia Grzegorza Brauna, bez wsparcia korony. Czy w związku z tym
10: przestrzegam przed
9: pana zdaniem powinno się zaprosić, pan prezydent powinien zaprosić Grzegorza Brauna do pałacu i o tym pogadać?
10: Panie redaktorze, prognozowanie takich rzeczy w sposób odpowiedzialny i przewidywalny jest praktycznie niemożliwe, dlatego że mówi pan o partii, która nigdy nie wystawiała kandydatów do Senatu, więc niech pan mi redaktor powie, na jakiej podstawie autorzy prognoz w ogóle je formułują. Jak można sformułować prognozy w przypadku partii, które nie wystawiały nigdy kandydatów
9: na
10: do
9: podstawie
10: Senatu?
9: Partyjnych tej partii dosyć wysokich.
10: No ale do Senatu wystawia się nazwiska kandydatów.
9: To prawda, ale chodzi o to, że biorąc pod uwagę prognozy dotyczące Senatu, trzeba brać pod uwagę prognozy dotyczące poparcia politycznego dla poszczególnych partii.
10: Dobrze, to nazwijmy to...
9: Te prognozy pokazują, że dopiero sumowanie poparcia dla wszystkich czterech ugrupowań prawicowych daje prawicy zwycięstwo w Senacie.
10: Nazwijmy to dużo uczciwiej, nazwijmy to wróżeniem z fusów. Moim zdaniem status tych prognoz to jest wróżenie z fusów. Dlatego, że nikt nie wie, kto w którym okręgu wystawi jakich kandydatów.
9: Czyli pan w przeciwieństwie do pana Mentzena nie uważa, żeby Braun był koniecznie w tej koalicji, tak? Bo
10: panie redaktorze,
9: tak rozumiem pańskie słowa.
10: Panie redaktorze, uważam, że należy szukać szerokiego porozumienia. Uważam, że należy szukać szerokiego porozumienia.
9: Również z Braunem?
10: W gronie 100 kandydatów, którzy wygrają wybory do Senatu.
9: Również z Grzegorzem Braunem?
10: Grzegorz Braun jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Nie będzie kandydował do Senatu, chyba że wyartykułuje taką
9: Ale jego
10: chęć.
9: Ludzie będą kandydować.
10: Bardzo dobrze życzę im sukcesów, jeżeli
9: Dlaczego
10: są to ludzie
9: pan
10: rozsądni.
9: Nie chce odpowiedzieć na moje proste pytanie? Czy w tym pakcie powinien być brany pod uwagę
10: pan Grzegorz
9: Braun?
10: Dlatego, że pan, podobnie jak inni dziennikarze, próbuje ten temat analizować po liniach partyjnych, a ja uważam, że nie należy tego robić.
9: Ale pytam pana, czy ma pan podobne zdanie, co pański kolega, pan Mentzen? On ma zdanie takie, że Braun powinien być w tym pakcie.
10: Ja wielokrotnie mówiłem, panie redaktorze, że powinniśmy się dogadać możliwie szeroko.
9: Okej. Okay.
10: Wielokrotnie to mówiłem. Natomiast uważam, że rzucanie nas w partii, nazwisk liderów, spekulowanie, kto kogo chce, kto kogo nie chce, na tym etapie jest szkodliwe. Uważam, że powinniśmy po prostu usiąść, zamknąć się,
9: dojść do porozumienia. To, co mówi Sławomir Mentzen, jest szkodliwe?
10: Nie. Po prostu uważam, że nie powinniśmy tego tematu upartyjniać i należy rozmawiać bezpośrednio, nie przez media.
9: Wracając...
10: Ja tak będę robił.
9: Okej. Okay. Wracając do bezpieczeństwa. Prezydent Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych. Ma tam chyba w środę polecieć pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Kiedy będziemy mieć pana zdaniem stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce? To jest na wyciągnięcie ręki? To jest kwestia tygodni, miesięcy? Jaka jest prawda?
10: Nikt z nas tego nie wie.
9: Pytanie, czy Donald Trump to wie?
10: Myślę, że też nie. Myślę, że rozmowy na poziomie wojskowym się toczą, natomiast też przestrzegam przed jakimś bardzo istotnym przecenianiem tego czynnika. Przypominam, że rotacja tych ciężkiej brygady pancernej do Polski została wstrzymana, natomiast jeżeli chodzi o tą tak zwaną stałą bazę, to ludziom się to może kojarzyć z dużymi oddziałami wojska, z dużą ilością broni. Natomiast z tego, co ja słyszę z rozmów nieoficjalnych, mowa jest o jakimś dowództwie związanym z cyberbezpieczeństwem. Jeżeli to prawda, no to myślę, że to się może rozmijać z wyobrażeniem wyborców stojącym za...
9: No ale mówi się też, że to ma być 3 do 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy przyjadą tutaj z rodzinami. Trzeba będzie dla nich wybudować infrastrukturę, domy. Polska powinna zrobić wszystko, żeby za każdą cenę mieć tutaj
10: absolutnie
9: stałą obecność amerykańską?
10: Nigdy nie wolno nam stawiać w ten sposób sytuacji, że Polska powinna zrobić wszystko na rzecz jakiegokolwiek państwa zewnętrznego.
9: Ale to inaczej. Czy baza sojusznika amerykańska jest warta każdych pieniędzy?
10: Wolałbym, żeby analitycy wojskowi, wykwalifikowani w tym kierunku wysokiego szczebla oficerowie, najpierw poznawszy szczegóły, mogli dokonać oceny takiej oferty. Moim zdaniem polityk, który sformułowałby w ciemno, nie wiedząc, o jakim rodzaju wojsk mówimy i na jakiej zasadzie i w jakim celu, jak to się ma do planowania obronnego, to byłby polityk zupełnie nieodpowiedzialny. I mamy pełną scenę polityczną takich polityków, którzy w ciemno mówią: tak, powinniśmy wisieć u amerykańskiej klamki, dopłacić, wszystko dać, żeby tylko tutaj ten... Ale przepraszam, o czym mówimy? O jakim rodzaju uzbrojenia, o jakich żołnierzach, o jakim planie, co oni mają właściwie tu robić? Jeżeli nie wiemy tych rzeczy, to my się powinniśmy bardziej skupić na stanie modernizacji naszych sił zbrojnych, na uzupełnieniu braków kadrowych, na robieniu tych próbnych mobilizacji, niezapowiedzianych
9: sprawdzianek gotowości bojowej. W polskiej polityce trwa teraz wyścig.
10: Budowie rezerwy.
9: Kto najbardziej się zasłuży, jeśli chodzi o amerykańską bazę w Polsce?
10: Nie, moim zdaniem polscy politycy są wytrenowani do klepania frazesów i czują się w tym dobrze, czują się w tym bezpiecznie i dlatego to robią. To nawet nie wynika z żadnej głębszej koncepcji politycznej. To nie jest tak, że oni uważają, że coś od Amerykanów tam dostaną, że na czymś zyskają. Po prostu są przyzwyczajeni od 2 dekad, 3 dekad do klepania frazesów na kierunku tak zwanym transatlantyckim i klepią te frazesy.
9: Ale z informacji przekazywanych przez media wynika, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia klepania frazesów, tylko trwają już konkretne rozmowy na temat lokalizacji tej bazy albo w zachodniopomorskim, albo w lubuskim, albo na dolnośląskim.
10: Też o tym słyszałem, tylko że politycy, którzy klepią frazesów, procesy w mediach o tych rozmowach nie mają bladego pojęcia. A jeżeli pan uważa, że mają, to proszę ich zapytać o szczegóły.
9: No, ludzie z Ministerstwa Obrony Narodowej twierdzą, że rozmowy są zaawansowane.
10: Okej, mówię o wszystkich poza MON-em.
9: Okay.
10: Bo oczywiście ludzie, którzy są w MON-ie, zarządzają tym procesem, więc to jest inna sprawa, tak? Natomiast ludzie, którzy są poza MON-em, no to przepraszam, ale stan wiedzy przeciętnego członka Komisji Obrony w Sejmie no jest zerowy na ten temat, bo informacje z rządu nie są przekazywane. Więc uważam, że musimy stać w prawdzie. Ja nie będę przed widzami, słuchaczami Radia Z symulował większego stanu wiedzy niż faktycznie mam. Uważam, że to jest nieuczciwość wobec wyborców. Uważam, że Sejm, Komisja Obrony, jeżeli coś jest poufne, to w trybie zamkniętym, nawet tajnym, są do tego wszystkie instrumenty prawne, pomieszczenia, powinna być informowana. Natomiast w tej chwili nie jest.
9: Z informacji Radia Z i Newsweeka wynika, że prywatna fundacja organizuje w Ameryce spotkania, na które zaprasza Kancelaria Prezydenta. Jeśli wpłaci się pokaźną kwotę, można mieć nadzieję na spotkanie z Karolem Nawrockim. Rzecznik prezydenta z kolei twierdzi, że to insynuacje i prezydent nie warunkuje uczestnictwa w odpłatnym spotkaniu z możliwością rozmowy. Pana zdaniem jest problem, jest afera, czy nie ma?
10: Afery moim zdaniem nie ma, natomiast moim zdaniem jest co najmniej niezręczność. Niezręczność w komunikacji. Wydaje mi się, że...
9: Czyja niezręczność?
10: To już sobie niech wyjaśniają...
9: Kancelarii prezydenta?
10: Niech sobie to wyjaśniają odpowiedni urzędnicy i odpowiedni działacze, którzy są w to zaangażowani. Natomiast moim zdaniem na styku prywatnych podmiotów, czy organizacji pozarządowych, czy spółek, które robią konferencje, bo często jest to działalność gospodarcza, i urzędów państwowych, powinien być moim zdaniem jasny podział ról. To znaczy, kto jest stroną zapraszającą i ponoszącą koszty organizującą, a kto jest stroną przyjmującą zresztą zaproszenie. Tutaj moim zdaniem to, do czego bez wątpienia doszło, to do zatarcia jasnego podziału ról. I wydaje mi się, że nie powinno być tak, że urząd wysyła zaproszenia do przedstawicieli biznesu, wchodząc w rolę takiego akwizytora. Wydaje mi się, że to jest deprecjonowanie Urzędu Prezydenta RP. Wydaje mi się, że urząd powinien wysyłać proporcjonalne do szczebla władzy państwowej zaproszenia o charakterze lakonicznym i podkreślającym autorytet prezydenta. A ta korespondencja, która krąży w internecie, ona zdradza brak jakiegoś takiego sznytu dyplomatycznego, poczynając od nazywania prezydenta naszego kraju Mr. Karol Nawrocki, a nie His Excellency, President of Poland i tak dalej.
9: Czyli co, urzędnicy prezydenta zawalili tutaj sprawę?
10: Wydaje mi się, że doszło do pewnej niezręczności i uważam, że powinno to zostać przemyślane.
9: A to dobrze, że prezydent zabiera na pokład biznesmenów?
10: Uważam, że to dobrze. Uważam, że prezydent, tak, chwaliłem ten pomysł. Uważam, że przedstawiciele polskiego biznesu są niedostatecznie włączeni w dyplomację i za mało jest dyplomacji gospodarczej w polskiej dyplomacji. I uważam, że to też musi być robione transparentnie i to musi być włączone nie tylko na poziomie kancelarii prezydenta, ale na poziomie całego MSZ. To znaczy, moim zdaniem, na poziomie całego MSZ powinien istnieć jasny wewnętrzny system, w którym firmy mogą się rejestrować, chcąc być uwzględnione w dyplomacji gospodarczej. I MSZ powinien i cała administracja rządowa powinna przetwarzać wówczas informacje na temat komunikacji z tymi firmami, ich interesów. To nie powinien być przedmiot domysłów, kuluarowych kontaktów pomiędzy pojedynczymi urzędnikami a tymi firmami, bo to zawsze rodzi jakąś taką atmosferę niedomówień, czy to może lobbying, czy to jeszcze racja stanu, nigdy nie wiadomo. Moim zdaniem trzeba bardzo transparentnie, żeby był system, w którym firmy się rejestrują, mówią na czym im zależy. W MSZ wyznaczony urzędnik w randze wiceministra, który akceptuje to, możliwość zgłaszania dla różnych służb państwowych zastrzeżeń, na przykład to jest firma Krzak, to jest firma przykrywkowa, to jest firma niby polska, ale nie polska, żeby można było flagować, jeżeli coś jest z kimś nie tak, ktoś ma jakieś tam konotacje z przestępczością, jak ostatnio z tą nieszczęsną zondą wyszło. Natomiast jeżeli firma jest przejrzana, zaakceptowana, powinna wchodzić w tryb pracy polskiej dyplomacji gospodarczej i polska maszyna państwowa powinna pracować na rzecz polskich przedsiębiorców, czy przedsiębiorców organizujących produkcję w Polsce. A tam, jeżeli chodzi o te konferencje, w którym jest Kancelaria Prezydenta zaangażowana, to jeszcze jedna rzecz mi się nie podoba, a mianowicie sklejenie tego z tymi big techami amerykańskimi. Uważam, że jednak polscy politycy, co powinni na przykład zrobić wobec Facebooka, to postawić jasne żądania, tak jak zrobili to amerykańscy politycy, wymuszając ustępstwa na Facebooku. I ja takiej postawy ze strony polskich polityków dotychczas nie widzę, żeby postawili jasne żądania Facebookowi. Tam się Facebook chyba pojawia jako partner tego wydarzenia, jest człowiek z Facebooka jako mówca. Ja nie widzę jakichś wyraźnych ustępstw ze strony Facebooka w Polsce, ani jeżeli chodzi o wolność słowa, ani jeżeli chodzi o wstrzymanie zarabiania na tych tak zwanych skamach, czyli reklamach oszustw.
9: Jest pan tutaj sojusznikiem pana Brzoski, który wytoczył jakby wojnę absolutnie Facebookowi?
10: Absolutnie. No, mojego wizerunku też użyto do oszustw. Jest to dla mnie niepojęte, jak taka poważna firma może publikować reklamy, no, które są zgłaszane jako oszustwa, nie reagować
9: szybko. Czyli tutaj powinno zareagować państwo polskie.
10: Oczywiście. I
9: kto konkretnie?
10: No przede wszystkim premier, ale wspólnie moim zdaniem też i z prezydentem. Jeżeli prezydent ma kontakty i kancelaria prezydenta z Facebookiem, to moim zdaniem powinna być bardzo mocna presja na tą firmę, żeby po prostu zaczęli uwzględniać interesy polskich obywateli, polską rację stanu.
9: Panie marszałku, czy jeśli dojdzie do wejścia policji do Trybunału Konstytucyjnego, czyli wprowadzenia przy asyście policji tych sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, to pan pojedzie tak jak prezes Kaczyński pod Trybunał, aby go bronić?
10: Jeszcze raz, jeśli dojdzie do czego?
9: Do tego, że policja wprowadzi do Trybunału Konstytucyjnego sędziów wybranych przez Sejm.
10: Panie redaktorze, nie wiem, co tam się wydarzy.
9: Ale widzi pan, co się dzieje przed Trybunałem. Jest miasteczko ludzi, którzy... Wprowadzi do Trybunału Konstytucyjnego sędziów wybranych przez Sejm.
10: Panie redaktorze, nie wiem, co tam się wydarzy.
9: Ale widzi pan, co się dzieje przed Trybunałem. Jest miasteczko ludzi, którzy bronią Trybunału.
10: Podróżowałem po...
9: Czy...

0: chce rządowi bardzo odradzić jakiekolwiek siłowe rozwiązania, to nic dobrego nie przyniesie. Nie da się siłą zagarnąć autorytetu i prestiżu zniszczonego w dużej mierze instytucji konstytucyjnej, jakąś Trybunał Konstytucyjny. Nie da się takiej instytucji przyjąć siłą. Da się jedynie pogłębić kryzys konstytucyjny, w którym jesteśmy. Zdecydowanie przestrzegam przed tych rządzących, a z kolei przedstawicieli opozycji przestrzegam przed szarpaniem się z policją i wdawaniem się w gorszące absolutnie dla obywateli awantury.
1: Nie podoba się panu co robią posłowie PiS-u zarówno przed AWS, jak i Trybunałem?
0: No ostatnio jeden z posłów, to miałem obawy, czy się przez jakiś płot skacząc na ten płot nie nadzieje i czy jeszcze nie będziemy musieli zaraz interweniować, że mu się krzywda stała. To nie są dobre zachowania ze strony posłów. Uważam, że my powinniśmy być z obywatelami, kiedy demokratycznie korzystają ze swoich praw i wyrażają swoje stanowisko, czyli brać udział w protestach, przemawiać, artykułować propozycje rozwiązania kryzysu. My artykułujemy propozycję resetu konstytucyjnego. Natomiast uważam, że nie jest rolą polityków, a angażować się fizycznie konfrontację z służbami państwowymi. To nie tak.
1: Rozumiem. Droga. Ustalił pan już sam ze sobą, czy prezydent powinien przyjąć ślubowanie od Macieja Berka, czy nie?
0: Nie, no opublikowałem swoje stanowisko w tej sprawie.
1: Ale to stanowisko się zmieniało na przestrzeni dni.
0: Na przestrzeni jednego dnia.
1: No właśnie.
0: To wynikało...
1: Rano inaczej, wieczorem inaczej.
0: To wynikało...
1: Jakie jest pańskie dzisiaj stanowisko?
0: Takie samo jak w dniu, w którym rozmawiam o tym w RMF. To znaczy uważam, że jeżeli prawdą jest, a według informacji, które otrzymałem od naszego posła, który pracuje w Komisji Sprawiedliwości, jest to prawdą, że pan Maciej Berek nie przedstawił dokumentów rozstrzygających i dowodzących, że wykonywał zawód radcy prawnego przez 10 lat i spełnia kryteria formalne do tego, żeby być wybrany do TK, jeżeli nie przedstawił tych dowodów, to uważam, że prezydent ma prawo oczekiwać przedstawienia tych dowodów. Uważam, że to jest poważna wątpliwość i to, że większość sejmowa przegłosowała coś, co wygląda na potencjalnie sprzeczne z ustawą, to nie zwalnia z odpowiedzialności ani pana Macieja Berka, ani prezydenta z weryfikacji tego. Prezydent, poza tym, że powinien przyjąć ślubowanie, jest też strażnikiem konstytucji i moim zdaniem nie może uczestniczyć stąd jest ta moja wątpliwość, że uważam, że jakby tak, zgodnie z konstytucją prezydent powinien przyjąć ślubowania, ale jeżeli by doszło do złamania konstytucji, do złamania ustaw, to sytuacja robi się bardziej złożona. I stąd wynikała ta moja korekta, że zasięgnąłem w ciągu dnia, wówczas wiedzy od naszych posłów, na czym dokładnie te wątpliwości polegają. I proszę wierzyć, panie redaktorze, nie ma jednego posła, który orientuje się we wszystkich tematach, które są w Sejmie. Wiem, że ta sprawa była wcześniej już publicznie dyskutowana. Natomiast moim zdaniem nie ma wstydu, jeżeli polityk w jakiejś sprawie uzupełni wiedzę i skoryguje stanowisko. I tak zrobiłem.
1: Panie marszałku, to teraz bardzo pana proszę o bardzo krótkie odpowiedzi na kilka pytań od naszych słuchaczy, których chciałbym usatysfakcjonować. Tar Brono pyta, PiS planuje unieważnić uchwałą wybór 5 sędziów Trybunału, tak samo zrobili w 2015 i wsadzić tam własnych ludzi po wygranych wyborach w 2027. Czy Konfederacja przyłoży do tego rękę?
0: Na pewno nie będziemy autoryzować żadnych planów PiS-u w tym zakresie, dlatego że PiS jest partią, która spowodowała wspólnie zresztą oczywiście z Platformą obecny kryzys i moim zdaniem pomysły, które wychodzą z tej partii, odległe są od rozwiązania tego kryzysu. Dość powiedzieć, że na naszą propozycję resetu konstytucyjnego oni nigdy nie odpowiedzieli w ten sposób, że chcą o tym rozmawiać.
1: Okej, okay, Filip, panie marszałku, czysto hipotetycznie, ma pan do wyboru opcję bycia premierem lub ministrem obrony narodowej? Którą funkcję pan by wybrał? Tylko proszę nie odpowiadać dyplomatycznie, że będzie na to czas po wyborach.
0: Polityk mówiący o swoich osobistych ambicjach do funkcji, zwanych czasem pogardliwie stołkami, to nie jest dobry polityk. Moim zdaniem wyborcy nie tego od nas oczekują.
1: Nie odpowie pan na to pytanie.
0: Poza tym polityka to nie jest gra indywidualna, to jest gra zespołowa. I rozdział stanowisk w przypadku koalicji rządzących odbywa się w drodze negocjacji, a talony do prowadzenia negocjacji, żetony do tego stołu negocjacyjnego rozdają wyborcy w wyborach. Krótko mówiąc, tak jak wyborcy wybiorą, taka później będzie hierarchia zajmowania najważniejszych wyższych stanowisk państwowych.
1: Niezdecydowany
0: zachęcam
1: obywatel.
0: Do popierania Konfederacji, wybierania mądrze.
1: Niezdecydowany obywatel pyta, czy Karina Bosak zamierza ponownie startować do Sejmu w nadchodzących wyborach? Jak pańska żona odnajduje się w pracy poselskiej?
0: Bardzo proszę, żeby to pytanie w pierwszej kolejności kierować do mojej żony. Natomiast...
1: To jasne, ale chyba wie pan coś na ten temat.
0: Oczywiście, że wiem. Natomiast...
1: Jak to będzie?
0: Natomiast moim zdaniem oczywiście myśli o kolejnym starcie wyborczym, natomiast nie chcę wchodzić

0: w rolę rzecznika mojej żony, która jest też samodzielnym posłem i ma prawo mieć swoje plany i swoją ocenę sytuacji.
1: Przemysław H. Czy wspólnie ze Sławomirem Męcenem?
0: Była druga część pytania i moim zdaniem dobrze odnajduje się w obowiązkach poselskich. Rzetelnie pracuje w komisjach, przedstawia swoje projekty ustaw. Moim zdaniem przedstawia więcej projektów ustaw i propozycji niż przeciętny poseł w polskim Sejmie.
1: A ta historia, która ostatnio wypłynęła, że jest w komisji, która się nie zbiera, a pobiera uposażenie?
0: No to jest zawinione absolutnie przez koalicję rządową. Rządzącą, że po pierwsze powołała speckomisję w sprawie, w której nic nie robi i po drugie, że jest ustanowiony przez marszałka Sejmu dodatek niezależnie od pracy prezydium.
1: To powinno się zmienić. Kto pracuje, ten dostaje dodatek?
0: I można by to w ten sposób. Dodatek jest obecnie do funkcji, a nie do pracy. Więc wszystko jest zgodnie z regułami. Natomiast pytanie, czy te reguły są ok? Te reguły są identyczne dla każdej komisji, niezależnie kto ma większość w Sejmie. Więc to nie jest żadna nowość. Tak to po prostu w Sejmie działa. Natomiast
1: ale przyzna pan, naszym zdaniem, nie jest do końca eleganckie, czy uczciwe, że dostaje się pieniądze za to, że się nie pracuje?
0: Nie, panie redaktorze, nie mieszajmy uczciwości i elegancji. To są zupełnie dwie różne rzeczy. W Sejmie są pewne reguły i stosowanie się do nich jest uczciwe. I tu bym zrobił kropkę, natomiast jeżeli chodzi o Komisję do Spraw Projektów Aborcyjnych, uważam, że ona powinna zostać zlikwidowana razem z tymi projektami aborcyjnymi i idiotycznymi ambicjami do zmiany obecnego prawa chroniącego życie dzieci ze strony polityków rządzących, którzy nie mają do tego większości.
1: Przemysław CH. Ja już trochę o tym temacie mówiłem, ale pytanie chciałbym zadać w imieniu słuchacza. Czy wspólnie z panem Męcenem udzielicie panowie poparcia jednej z osób startującej na prezydenta Krakowa? Brak takiego wskazania, twierdzi nasz słuchacz, to będzie kolejny wielbłąd w Krakowie.
0: Przepraszam.
1: Tu nie ma na co czekać.
0: Ja bym chciał, żeby ten pan jeszcze powiedział, kogo jego zdaniem powinniśmy poprzeć, bo ja absolutnie nie mam żadnej jasności w tej kwestii, patrząc na ofertę kandydatów, którzy tam kandydują. Dla mnie sprawa jest zupełnie niejasna i moim zdaniem dla wielu wyborców w Krakowie też. Ja uważam, że naprawdę nie mamy takiego obowiązku i nie zgadzam się po prostu z tym człowiekiem.
1: Sa, taki jest nick naszego słuchacza na fali popularności. Czy pan marszałek czytał lalkę? Czy młodzież powinna mieć ją jako lekturę obowiązkową. Jakie lekcje powinniśmy z niej wyciągnąć dla polityki? No i pytanie, czy pan marszałek oglądał serial w Netflixie?
0: Nie oglądałem serialu, w ogóle nie oglądam żadnych seriali ostatnio.
1: Dlaczego? Nie ma pan czasu?
0: Nie mam na to ani czasu, ani sił.
1: To może trzeba czasami zasięgnąć, nie wiem, zobaczyć, jak wyglądają hity polskiej popkultury.
0: No właśnie, wydaje mi się, że nie trzeba. Tak, wydaje mi się, że nie trzeba.
1: Czyli nic pan nie traci, nie oglądając serialu?
0: Wydaje mi się, że dużo zyskuję, otwierając jakąś ciekawą książkę, kiedy mam chwilę wolnego czasu i wydaje mi się, że to jest lepiej spędzony czas niż przed ekranem. Praca zmusza mnie do nieustannego kontaktu z ekranami, czy to komputera, czy smartfona i w czasie wolnym uważam, że po prostu moja uwaga zasługuje na zupełnie coś innego niż jeszcze więcej kontaktu z ekranem.
1: Dla rozrywki, nie z powodu pracy, pan czytał ostatnio. Dobrą, którą pan by nam polecił.
0: Powiem ostatnią. Przedwczoraj w nocy w jednej z prywatnych bibliotek, w której miałem przyjemność gościć, wybrałem sobie książkę o polskich tradycjach kulinarnych i biesiadowania. I przeczytałem sobie, wydana w Bielsku Białej w 21 roku książka, i przeczytałem sobie jej wstęp, który omawia polskie tradycje kulinarne i biesiadowania od średniowiecza aż do czasów współczesnych.
1: A pan lubi czas spędzać w kuchni? Potrafi pan.
0: Chciałbym go spędzać więcej, dlatego tam sobie próbowałem doczytać, co też jest naszą rzeczywistą tradycją w tym zakresie, żeby mieć punkt odniesienia.
1: A jaki jest pański hit, jeśli chodzi o kuchnię?
0: To dopiero przede mną.
1: Okay.
0: To dopiero przede mną.
1: To życzę panu, że tak powiem, takiego hitu. Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, a zarazem poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: I miłego dnia. Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Z połu rekonstrukcji wypadków drogowych obrona oskarżonego wzięła ich w krzyżowy ogień pytań. Trudny do pominięcia był jeden szczegół zeznań, mówi pełnomocnik rodzin ofiar wypadku Łukasz Kowalski.
1: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
0: Prokuratura będzie domagać się najwyższego wymiaru kary. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Mowy końcowe odbędą się 7 października. Donald Trump, Wołodymyr Zełenski, oko w oko. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnego spotkania prezydentów USA i Ukrainy. Rozmowy mają dotyczyć próby deeskalacji konfliktu. W ostatnich tygodniach Rosja niemal każdego dnia ostrzeliwuje Kijów, a Ukraina odpowiada precyzyjnymi uderzeniami w rosyjskie rafinerie. Czy rozmowa między prezydentami może coś zmienić? W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocław.
2: Wydaje się, że tak. Ustalenia między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim mogą być kluczowe, a Stany Zjednoczone mogą do tych ustaleń Rosję nakłonić. Od kilku dni Trump ma w rękach nową broń w postaci ustawy pozwalającej mu na wprowadzenie gigantycznych ceł na towary z Rosji, a także nakładania ich na kraje, które kupują od Rosji paliwo. Z drugiej strony Trump chce, żeby Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. W zamian za to Rosja ma przestać ostrzeliwać ukraińskie elektrownie i statki ze zbożem. Nowy Jork, Miłosz Gocławski, Radio Z.
0: Rozmowa najprawdopodobniej odbędzie się przed zaplanowaną na dziś oficjalną kolacją organizowaną przez amerykańskiego prezydenta na początku sesji ONZ. W dwóch powiatach na Lubelszczyźnie i jednym w Małopolsce zawyją syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o ćwiczeniach systemu alarmowego. W powiecie janowskim trening dziś i jutro od 10 do 12. W powiecie chrubieszowskim dziś od 7 do 9. Z kolei w powiecie krakowskim w Skawinie ćwiczenia dziś od 9 do 12. Mieszkańcy powinni zachować spokój. Po ostatnim zagrożeniu i alarmie w regionie nie wszystkie instytucje zareagowały prawidłowo. Urzędnicy pracowali dalej, a niektóre szkoły nie sprowadziły uczniów do bezpiecznych miejsc. W każdej placówce powinno znaleźć się jakieś rozwiązanie, tłumaczy Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty, reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
3: Szkoła jest mała, ma małą piwnicę. Czy część dzieci, uczniów może być w piwnicy, część na korytarzach?
4: Każda szkoła jest inna i tutaj te procedury muszą być różne. Wiemy, przed czym te dzieci mamy uchronić. Jeżeli te dzieci rzeczywiście nie mieszczą się w pomieszczeniach piwnicznych, trzeba znaleźć na korytarzach takie miejsca, gdzie nie ma okien, gdzie znajdują się ściany nośne.
0: Władze w regionie rozpoczynają przegląd szkół i rozmowy z dyrektorami. Kontynuowane będą też szkolenia uczniów. Na pierwszy rzut oka zwykłe boisko, Orlik, lekcje WF-u i kopanie w piłkę. Pod ziemią coś zupełnie innego. Schron, pierwszy taki w Polsce. To plan na kryzys wielkopolskiej gminy Pobiedziska. W Jerzykowie obok szkoły pod ziemią powstaje miejsce schronienia dla 100 osób. Jak będzie wyglądać i jak ma działać? Dopytywał Adam Kaśmierczak.
5: Po dwóch stronach Orlika będą znajdowały się kioski wejściowe, przez które zejdziemy lub zjedziemy windą pod ziemię. Prosto do miejsca schronienia, mówi mi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
6: Taki punkt on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo agregaty wytworzą prąd. Będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Ten schron jest takiej klasowości, że nawet gdyby ładunek nuklearny tutaj jakiś wybuchł, to również tam się nikomu nic nie stanie.
5: Na co dzień jednak będzie on funkcjonował jako szatnia i toalety dla uczniów i sportowców. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Schron pod boiskiem ma być gotowy do końca października. Wchodzą na ulicę, spacerują między domami. Uwaga na dzikim. Samorządowcy alarmują, że problem jest coraz większy, a coś z nim trzeba zrobić. Potrzebne są konkretne działania, mówi burmistrz podwarszawskiej Zielonki, który chce połączyć siły z innymi gminami. O jego inicjatywie więcej opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Dziś przepisy wiążą nam ręce, tłumaczy burmistrz Kamil Iwandowski i podkreśla, że chodzi nie tylko o możliwość wprowadzenia odstrzału.
8: Ponieważ można zrobić to również innymi metodami, jak choć chociażby odłów i uśmiercenie humanitarne z udziałem weterynarza.
7: Dzików jest już ponad 100, niszczą parki i place zabaw. Szkody wciąż rosną, ale nie wszyscy mieszkańcy Zielonki są za eksterminacją zwierząt.
9: No to wywie się gdzieś, ale nie zabijać. Kocham zwierzęta ogólnie i no, uważam, że one niczemu nie zawiniły i to nie jest ich wina, że się tak szybko rozmnażają przez to, że ludzie je dokarmiają. Można coś innego wymyślić moim zdaniem, ale co?
7: Na to pytanie wciąż nie ma prostej odpowiedzi.
0: Burmistrz Zielonki rusza z inicjatywą i szykuje petycję do Sejmu. Jak mówi, problemem dzików powinni zająć się specjaliści od ochrony przyrody, którzy wiedzą, jak działać w takich przypadkach skutecznie. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Osoby, które chcą pomóc, mogą zgłaszać się przez formularz na stronie internetowej akcji. To dużo pracy, ale też ogromna satysfakcja, mówi Marta Owca, liderka Szlachetnej Paczki w Dzierżoniowie.
10: Poza tym pięknym weekendem jest to dużo pracy, wiele miesięcy przygotowań, później odwiedzania rodzin, więc powiem szczerze, że z takim zespołem wolontariuszy, z takim zespołem ludzi będę to robić co roku.
0: W zeszłym roku pomocy w potrzebie dostało prawie 20 tysięcy rodzin w całym kraju. Lekcja WF-u nie na szkolnym boisku, a na ulicach miasta. W Szczecinie uczniowie mogą jeździć na miejskich rowerach w ramach wychowania fizycznego, mówi Dariusz Sadowski, przedstawiciel operatora szczecińskiego roweru miejskiego.
11: Rowery miejskie dla całej grupy zostaną wypożyczone bezpłatnie, a spółka nieruchomości i opłaty lokalne zajmie się także ich dostarczeniem do placówki i odbiorem po zajęciach.
0: Nauczyciel i uczniowie sami wybierają trasę, którą pojadą. Program jest skierowany do ostatnich klas podstawówki i szkół średnich. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 5:30. Słuchacie Radia Z. Zapraszamy na pierwsze poranne wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Odwołane spotkanie ministra obrony z szefem Pentagonu. Oficjalny powód: konflikt terminów.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz miał rozmawiać jutro w Stanach z Pete'em Hegsethem. Na pilną prośbę strony amerykańskiej spotkanie zostanie przełożone, informuje Ministerstwo Obrony.
3: Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w czasie ponad 10-godzinnej rozprawy przesłuchał już ostatnie osoby, 3 biegłych z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych.
2: Byli zasypywani pytaniami ze strony obrońcy Sebastiana M. Pełnomocnik rodzin wypadku, mecenas Łukasz Kowalski, zwraca uwagę na słowa, które padły z ust jednego z biegłych.
4: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
3: Prokuratura już zapowiada, że w mowie końcowej będzie wnosić o najwyższy wymiar kary.
2: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Mowy końcowe zostały zaplanowane na 7 października.
3: Niemiecki rząd ulży kierowcom, zapowiada obniżenie podatku od paliw od 1 października. Obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego będzie wynosić około 17 eurocentów.
2: Podobny instrument Berlin wprowadził już wiosną, w maju i czerwcu. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy w przeliczeniu powyżej 10 zł za litr.
3: W Tatrach już zima, w wyższych partiach gór spadł pierwszy w tym sezonie śnieg. Na dziś przewidywane są kolejne opady.
2: Temperatura na szczytach spadnie do około -2 stopni. Warunki dla turystów słabe, mokro, ślisko, a niski pułap chmur ogranicza widoczność.
3: Wszystko, co musicie wiedzieć we wtorek o poranku, będziemy mieć w wiadomościach co pół godziny. 7:40, Bogdan Rymanowski i gość Radia Z, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Ależ sprawiedliwa pogoda dzisiaj. Wszędzie naście, 16, 17, 18 nie widzimy w prognozie. Wszędzie chmury i wszędzie z tych chmur może pokropić deszcz.
7: Tak, i to jest taki początek jesieni, bo jutro pierwszy dzień jesieni, jutro o 2:06 zacznie się oficjalnie jesień. Już można śmiało zbierać kasztany.
6: Po co ci buzia?
7: Co?
6: Po co ci buzia?
7: Jakie co?
6: Po co ci buzia?
7: Buzia? No. Jem ją.
6: Jesienią.
5: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Komódeczka z Radiem Z. Jeżeli nie lubicie poniedziałku, mamy dobre informacje, bo dzisiaj już wtorek.
1: Wtorek imieniny obchodzą Tomasz, Joachim, Maurycy, a w kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu będziemy świętować.
0: I ja świętuję, można powiedzieć, codziennie, bo ja proszę pana, dojeżdżam do zakładu pracy na rowerze.
1: Brawo, Marku, świetnie, jesteśmy z ciebie dumni.
0: Kiedy ty ostatnio jechałeś, Kamilu, komunikacją miejską?
1: Jechałem z 6 lat temu będzie już.
0: To jeszcze tak. Były Ikarusy.
1: Dokładnie, ale piękne doświadczenie, naprawdę.
0: Kochani, życzymy miłego dnia bez samochodu. Numer telefonu do Radia Z, Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka.
1: 321 321 321. Czemu wy już nie śpicie, co?

0: Witamy was o poranku. Wspaniale, że jesteście z nami. Dzień dobry bardzo. Tutaj Radio Z, tutaj Ogólnopolska, centralka porannego wstawanka. Państwo już wstali. 321-321-321. Dzień dobry.
1: Mam na imię Ryszard, mieszkam w Zalusznikach. Moje łóżko, bo to Tłoczko Zapadzkie.
2: O, jaki cudowny pan zaspany. To chyba chodziło o podkarpackie.
0: Ale to jest tak wcześnie, że to weź to wymów. Województwo podkarpackie. Trudna nazwa.
2: Ja wypowiem.
0: No.
2: O.
0: A powiedz kujawsko-pomorskie. To tak właśnie jest. Mówisz kujawsko-pomorskie i wychodzi ci Szczecin zawsze.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest wtorek, 22 września, zbliża się 6 na wiadomości Radio Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Nastolatek na hulajnodze zderzył się z autobusem. Dramat w Nakle nad Notecią.
5: Kolejny zgrzyt w koalicji rządzącej. Ludowcy stają okoniem w kwestii alkoholu.
4: Kciuki za naszych siatkarzy. Dziś mogą wejść do najlepszej czwórki Europy.
3: Szósta.
4: Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-latek na hulajnodze wjechał pod autobus i zginął na miejscu.
5: Informacje w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jak to się stało?
6: Chłopiec na rozpędzonej hulajnodze na przejściu dla pieszych uderzył w bok autobusu. Dziecko miało wymagany przepisami kask na głowie, opisuje sytuację młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
7: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
6: Przyczyny wypadku wciąż są oficjalnie ustalane. Wiadomo już jednak, że zgodnie z prawem osoba poruszająca się na hulajnodze na pasach dla pieszych powinna zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę ulicy.
5: 55-letniego kierowcę autobusu przebadano na zawartość alkoholu we krwi. Policja potwierdziła, że był trzeźwy.
4: Prezydent zabiera głos w sprawie płacenia za możliwość spotkania z nim. Jak wiecie z Radia Z, prywatna fundacja organizator Forum dla Przedsiębiorców w Nowym Jorku oferowała uczestnikom możliwość wykupienia płatnych pakietów na spotkanie z prezydentem.
5: Wizytę prezydenta w Nowym Jorku obserwuje z bliska reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jak Karol Nawrocki odniósł się do tych informacji?
8: O samych kwestiach technicznych i istnieniu owych płatnych pakietów prezydent nie wiedział. To fundacja była organizatorem spotkania. Co jednak ważne, jak tłumaczył, tylko on sam ustala swój kalendarz i sam decyduje, z kim rozmawia.
9: Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski. To jest rzecz oczywista. Ja odpowiadam za swój kalendarz z całą pewnością, nie żadna fundacja, stowarzyszenie, a nawet nie moi ministrowie.
8: Jak zapewnił, nikt za rozmowę z prezydentem płacić nie musi. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
4: Przepisy antyalkoholowe stają kością w gardle rządzącej koalicji, bo projekt ustawy, który miał wprowadzić m.in. zakaz reklamy trunków i ich nocnej sprzedaży w całym kraju, spadł z obrad Sejmu na ostatniej prostej, na 2 godziny przed głosowaniem.
5: To na wniosek PSL-u i to mimo, że były deklaracje akceptacji ponad podziałami.
4: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk uważnie obserwuje te polityczne gry. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
4: Co tak nagle się zmieniło, że konieczny był taki zwrot?
10: Pojawiły się zastrzeżenia, że projekt jest niedopracowany, co ze zdumieniem przyjmują jego autorzy z lewicy, biorąc pod uwagę fakt, że prace trwały ponad rok. Nie da się więc ukryć potężnego rozczarowania i zarzutów o wywróceniu stolika. Bez przesady odpowiada wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak i wskazuje wprost sporny przepis.
11: Myślę, że ten o zakazie reklamy może być problematyczny z punktu widzenia interesu właśnie tych małych rodzinnych winnic, które dzisiaj powstają jak grzyby po deszczu.
10: Pytanie, czy na tym etapie da się z tym cokolwiek zrobić i czy będzie na to zgoda autorów projektu.
5: Teoretycznie przepisy mają wrócić na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale pewności nie ma nawet w koalicji rządzącej. A wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski będzie dziś gościem Radia Z w imieniu Bogdana Rymanowskiego. Zapraszamy 7:30.
4: Komisja Europejska przygotowuje plan awaryjny na wypadek braków paliw, zwłaszcza lotniczego. Szczegółów jednak komisarze nie chcą zdradzić do momentu, gdy sytuacja się wyklaruje.
5: Dziś jednak urzędnicy z Brukseli chcą na forum ONZ omawiać problemy związane z tranzytem ropy z Bliskiego Wschodu.
4: To jaka w tej chwili jest sytuacja? O tym teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
12: Na teraz są zapasy, są dostawy, są wzmacniane moce rafinerii. Tak z jednej strony uspokaja komisarz transportu Apostolos Gigi Kostas, ale mówi też o trudnych scenariuszach na jesień i zimę, kiedy popyt na diesel węgla i paliwo lotnicze rośnie w Europie.
0: Jet fuel markets are tight.
12: Rynek paliwa lotniczego jest napięty i zaczynamy znowu widzieć ryzyko braków. Komisarz jednak nie chce zdradzić konkretów z przygotowywanego planu reakcji na ten scenariusz. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Komisja Europejska ma konsultować ten plan z państwami członkowskimi. Niewykluczone jest nadzwyczajne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za transport.
4: Ten mecz zdecyduje o awansie do grona czterech najlepszych drużyn Mistrzostw Europy. Nasi siatkarze zagrają dziś o półfinał z reprezentacją Niemiec.
5: Mecze biało-czerwonych w Sofii śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Rywal dość nieoczekiwany.
13: To prawda, Niemcy sprawili niespodziankę, pokonując w 1/8 finału Bułgarię, która, przypomnę, jako jedyna drużyna w tym turnieju zdołała wygrać z Polską.
14: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa, ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski.
13: My także, a mówił libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak. Z Niemcami mierzyliśmy się w tym sezonie dwukrotnie, towarzysko i w Lidze Narodów. Oba pojedynki zakończyły się zwycięstwem biało-czerwonych 3-1.
4: Mecz Polska-Niemcy dziś o 18:00. Zwycięzca przeniesie się z Sofii do Mediolanu. To tam będą rozegrane półfinały oraz mecze o brąz i złoto.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dziękujemy za wiadomości. Paula, Michał, dziękujemy.
15: Dziękujemy. Dzisiaj Kamil taką wdzięczność wyrażał
3: tak,
15: od rana.
3: Tak, taki mam plan, żeby właśnie to był dzień pełen wdzięczności. Wiecie, wdzięczność buduje wszystko, negatywne energia
15: tak,
3: niszczy.
15: Więc
3: bądźmy wdzięczni dzisiaj.
15: Wdzięczni bądźmy za deszcz czy
3: tak,
15: za słońce?
3: Bądźmy wdzięczni za to, że dzisiaj 13 stopni na południu. Trudno, będzie kiedyś 20, ale 13 dzisiaj na południu będzie.
1: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
15: Kamilek, podaj jeszcze, powiedz jeszcze aleluja i podaj numer konta.
3: Na północy 16,
15: tak,
3: na zachodzie 17. Cudownie, to będzie piękny dzień, moi drodzy.
15: A propos siatkarzy, dzisiaj tak, po 7:00 dzwonimy do naszego kolegi, do tak, Kuba Bednaruka.
3: Wspaniale, Marek.
15: Komentatora siatkówki.
3: Jak ja się cieszę, że, Marek, że Kuba dzisiaj będzie z nami,
15: no,
3: naprawdę.
15: No bo nasi ćwierćfinał, no siatkarze przecież, no.
3: Niech wdzięczność będzie z wami od samego rana.
15: Nie mogę z nim dzisiaj, 5 po 6.

0: Ed Sheeran. Dzień dobry bardzo, to jest Radio Z. Witamy was pięknie o poranku, kłaniamy się. Albowiem
1: ci ucieszeni są ci, którzy budzą innych przez radio.
0: Błogosławieni, którzy... Poczekaj, bo mnie wybiłeś z rytmu, wiesz?
1: Nie, specjalnie.
0: Tam nie było tak w tej piosence.
1: Słuchacze na antenie 321-321-321. Dzień dobry, telefon numer 1.
0: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, witam pana Kamilka, pana Mareczka. Życzę dobrego, miłego dnia. Dobrze, że jesteście, no już jest fajnie. Jak was słyszę na antenie, to już jest okej.
1: Okay.
2: Jeszcze pozdrowienia dla pana Bartusia i pozdrawiam całą redakcję Radio.
0: Bardzo dziękuję.
2: Miłego dnia.
1: Dziękujemy pani pięknie. Bartuś niebawem tutaj do nas dołączy.
0: Zauważ, wdzięczność rodzi wdzięczność.
1: Dzisiaj jest dzień wdzięczności.
0: Tak jest, nie ma go w kalendarzu, ale go ogłosiliśmy.
1: Ale ogłoszony jest przez Kamila Baleje, wtorek 22 września.
0: Ogólnopolski dzień wdzięczności.
1: Kto z nami jeszcze o poranku?
3: Witam, czemu ja jeszcze nie śpię? Ja to jeszcze się od wczoraj nie położyłem. Wiozę łososia 22 tony, żebyście mieli co jeść na święta. Pozdrawiam, Giorgio.
1: Jak na świętach? Do świąt jeszcze 14 tygodni.
0: Ale pomyślcie o łososiach, one też są wdzięczne, że mogą jechać, a nie one chciały pływać, to nie są wdzięczne.

0: Kamilko, ja bym chciał powiedzieć, że bardzo jestem też ci wdzięczny, bo dzisiaj jest dzień wdzięczności ogłoszony przez Kamila. Gdyż skaleczyłem się tutaj o poranku w toalecie, nie pytajcie jak, ale Kamil wyciągnął ze swojej torby plasterek i mi dał. Bardzo ci dziękuję, Kamil.
1: Bardzo się cieszę, że ten plaster mógł dzisiaj być twoją wdzięcznością.
0: Dziękuję, straciłem litr krwi, ale nie, na szczęście nie więcej.
1: Ale będzie dobrze, Marek, tam litr krwi w tą czy w tamtą, nieważne, dobrze, że dobrze jest.
0: Kochani, jutro, dobrze jest. Dzisiaj dzień wdzięczności, tak. Jest bardzo dobrze. Jutro jest pierwszy dzień jesieni i już są w internetach mamy z kasztanami, bo internet co roku się śmieje z tego, że wszyscy zbierają kasztany. Widzisz kasztan, no co, nie podniesiesz, no podniesiesz. Tylko po co na Boga?
1: Znaczy nawet, słuchajcie, są takie ogłoszenia mieszkaniowe za kasztany. Tak. 14 metrów kwadratowych na warszawskim Wilanowie za 450 tysięcy kasztanów. Tak, widziałem to.
0: No i tak sobie myślę, bo dzisiaj też przejeżdżałem na rowerze koło stacji benzynowej. Diesel 8,99, benzyna 7,99. Szkoda, że samochody nie jeżdżą na kasztany.
1: No, znaczy ja mam dwa kasztany i je wożę samochodem. Radio Z i już.
0: 21 po 6.

0: A już za chwilkę tylko u nas w wiadomościach Radia Z tak. Powiemy o tym, że szok, skandal, niedowierzanie. Mm-hmm. Poparcie dla pana Donalda Trumpa. No właśnie, co? Szczegóły za chwilę. Zainteresowałem?
1: Ale poczekaj, nie.
0: No.
1: Spadło?
0: A ja nie powiedziałem, że spadło.
1: Wzrosło?
0: A może wzrosło?
1: Nie.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
1: Spadło? Radio Z i
2: już. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
10: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
2: Po reklamie.
1: Po aktualnie 6.30 wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
11: Zwarcie medyków z dyrekcją Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Placówka nie przedłużyła umów ratownikom i pielęgniarkom pracującym na SOR-ze.
12: To około 40 osób, które chciały podwyżek. Szpital proponuje dotychczasową stawkę 87 zł za godzinę.
11: Czym się może skończyć ten pad? Reporter Radia Z Daniel Wrzos.
13: Czasu na porozumienie medyków ze szpitalem jest niewiele, ponieważ SOR w oparciu o nowe umowy powinien zacząć działać od 1 października. Jak usłyszałem, w szpitalu SOR na pewno nie wstrzyma działalności. Może, jak twierdzą ratownicy, pracować w okrojonym składzie. Medycy, którym nie przedłużono kontraktów na świadczenie usług medycznych, twierdzą, że na innych takich oddziałach stawki wahają się od 90 do 100 zł za godzinę. Szpital zapewnił mnie, że nie zejdzie poniżej tych proponowanych dotychczas.
12: W obrębie SOR-u działa też jedyne na Mazowszu centrum urazowe dla dzieci.
11: Polski dyplomata nie wypadł z okna. Rzecznik MSZ-u dementuje doniesienia o okolicznościach wypadku w Lublanie. Maciej Wawiór potwierdza, że dyplomata uległ poważnemu wypadkowi, ale w stolicy Słowenii był prywatnie i nie miał przy sobie żadnych tajnych dokumentów.
12: Miał się zatrzymać na weekend w mieszkaniu pracownika ambasady. Nie jest szefem Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego, tylko pracownikiem jednego z jego wydziałów. MSZ prosi o uszanowanie prywatności dyplomaty i jego bliskich.
11: Poparcie dla Donalda Trumpa leci na łeb, na szyję. Jest najniższe w jego całej politycznej karierze. W sondażu Ipsos, cytowanym przez agencję Reutera, prezydenta popiera 32% pytanych.
12: Wyborcy coraz gorzej oceniają to, jak Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami życia Amerykanów, głównie z powodu wojny, którą sam rozpętał.
11: Pieniądze leżą na ulicy, a czasami nawet pod podłogą, tak jak w mieszkaniu koło Neapolu, gdzie karabinierzy znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Lokal okazał się skarbcem jednego z mafijnych klanów.
12: Banknoty były ułożone w stosach pod podłogą i w ścianach. Było ich tak dużo, że policjanci wrzucali je do wiader.
11: W Radiu Z czas na wiadomości sportowe.
1: Gotówka.
11: Z nami Mateusz Ligenza.
1: Tak jest, zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: odrodzenie Mai Chwalińskiej. Finalistka tegorocznego French Open pewnie awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Na twardym korcie pokonała Słowaczkę Rebekę Stramkową 6-4 i 6-2. Inna z naszych tenisistek, Magdalinet, zaliczyła krótką przygodę w Seulu. Na inauguracji imprezy przegrała w trzech setach z Rosjanką Darią Astachową. Piłka nożna spać nie można. Nasi kadrowicze są już w Warszawie, gdzie przygotowują się do 4 jesiennych meczów Ligi Narodów Dywizji B. Podczas dwutygodniowego zgrupowania trener Jan Urban będzie mógł skorzystać z usług m.in. napastnika Karola Świderskiego, który po transferze do Widzewa Łódź jakoś nie błyszczy formą.
16: To nie ja wybieram powołania, także ja mogę jedynie gdzieś przyjazdami swoimi na reprezentację, to jak gram w kadrze, to jak gram w klubie, gdzieś dawać sygnały, żeby trener nie powoływał. Trener Urban mnie szanuje jako piłkarza, gdzieś bierze moje możliwości, moje umiejętności.
15: Po południu na konferencji prasowej z mediami spotka się kapitan Robert Lewandowski, a na koniec przypomnienie, że dziś będziemy trzymać mocno kciuki za naszych siatkarzy. W stolicy Bułgarii w Sofii o 18:00 zmierzą się z Niemcami stawką awans do półfinału Mistrzostw Europy.
14: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Ciekawe, prawda, że Maja Chwalińska pokonała Rebekę Stramkową.
0: No,
1: pozdrawiamy. Ładne nazwisko, Stramkowa.
0: No.
1: Nie, myślę, że pani nie miała lekko w podstawówce.
0: A może to w jej języku nie znaczy, no jak? Nic takiego,
1: to co w każdym języku znaczy to samo.
0: Czyli co?
1: No Stramkowa.
17: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
0: Kochani, pogoda się wyrównuje pod to jesień, bo jutro pierwszy dzień jesieni. Dzisiaj w całej Polsce 15-17 stopni. Sporo deszczu, najwięcej na południu, ale tak, od zachodu po południu zacznie się powolutku przejaśniać.
1: Czyli dzisiaj pogoda stramkowa, jednym słowem.

0: Zrobiłbyś tak rano? Alpi!
1: Wiesz co, ponieważ z szacunku do naszych wspaniałych słuchaczy nie będę się kompromitował i nie będę tego robił.
0: A, czyli już nie?
1: Już nie.
0: Ale kiedyś nie miałeś oporu z tym, żeby śpiewać na antenie.
1: Nie pamiętam, nie potwierdzam. Być może tak było, aczkolwiek nie przypominam sobie tego, Wysoki Sądzie.
0: Kochani, jest 6:41.
1: Tak.
0: To oznacza, że za godzinkę z haczykiem znowu dzwonimy w bardzo ważnej sprawie. Jest pan, pani na głośno mówiącym. Wczoraj zadzwoniliśmy do IMGW.
1: Tak, bo wiecie, ta prognoza taka, no taka sobie na najbliższe dni, więc wpadliśmy na pomysł, żeby to trochę zmienić.
2: I pozostaje nam tylko możliwość taka, żeby będzie deszcz, ale łagodny, albo przyjemny, albo bardziej to określenie już
3: nie, wystarczy napisać, że przelotne.
2: Aha, przelotne.
3: Albo możliwe.
4: Ale
3: wystąpienie.
4: Przelotne to wie pani się tak
3: albo
4: kojarzy.
3: Możliwe. Słownik języka polskiego ma dużo różnych określeń, więc czyli ja myślę, że tutaj nie będzie problemu.
0: Czyli meteorolodzy się zgodzili, że jak będzie na przykład ulewa, to będą mówili, że będzie przyjemny deszcz.
1: Że możliwy deszcz.
0: Od razu lepiej.
1: Prawda? Co dzisiaj? Michał Kępa, Wojciech Fiedorczyk, dzień dobry.
2: Cześć, cześć, drodzy słuchacze. Dzisiaj zajmiemy się ważnym tematem bezpieczeństwa Polski.
5: A zatem dzwonimy na Dolny Śląsk sprawdzić, czy tamtejsze tereny są gotowe na amerykańską bazę.
0: O, czyli zadzwonimy i zapytamy, are you ready? Are you ready?
1: Czy masz gumę do rzucia?
0: Are you ready for this? Czy jesteś na to gotowy?
1: Okej, okay, to mów.
0: 7:50. Dzwonimy w ważnej sprawie. Jest pan
1: thank you.
0: Na głośno mówiącym. Thank you się mówi.
1: More for me, I'm from Poland.
0: Yeah.
1: Play to więcej.
0: Okej.
6: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ania Dąbrowska w Radiu Z. Za 9 minut będzie godzina 7. W kalendarzu 22 dzień września. Proszę Państwa, dzisiaj między innymi Światowy Dzień Bez Samochodu, ale my dzisiaj w tym studiu wymyśliliśmy własne święto.
1: Dzisiaj jest dzień wdzięczności. Dzwonicie i
0: praktykujecie, wyrażacie wdzięczność.
1: Jesteście wdzięczni. Tak. 321-321-321. Dziękujemy.
2: Witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że jestem wdzięczny mojej żonie, że zamiast kubek termiczny z kawą podać mi do auto, postawiła mi na dachu. Oczywiście go nie zabrałem, kubek gdzieś zgubiłem, jestem bez kubka termicznego, ale jestem wdzięczny, ponieważ ta kawa zawsze była i tak gorąca i tylko człowiek się parzy tą kawą, a teraz idzie zima, to przynajmniej będę pił zimne napoje.
1: Super. Ale powiem, niepoparzeni będą ci, którzy nie wzięli kubka termicznego z dachu samochodu.
0: Bądźmy wdzięczni. Kto jeszcze będzie praktykował wdzięczność na antenie? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, to Basia z Warszawy. Ja a propos tych błogosławionych.
0: Tak.
3: Błogosławiony ten, który umie śmiać się sam z siebie, albowiem będzie miał ubaw do końca życia.
0: Fantastycznie.
1: Dziękujemy, siostro.
0: Jeszcze było błogosławieni cisi, albowiem im wszystko wisi.
1: A teraz będą głośni David Guetta, Alok i Stick Figure o poranku w Radiu Z.

0: Dobrze są. David Guetta, tak. Alok i Stick Figure. Już za chwilkę u nas o poranku w Radiu Z. Słuchajcie, wiadomości o 7:00, a tam ciągle powracający temat, czyli dziki w mieście.
1: Ojej, ale powiem państwu szczerze,
0: co to było?
1: Tak samo z siebie wyszło.
0: Zatkało cię.
1: Kiedyś pamiętam, że mój syn zobaczył ślady po dzikach i zapytał mnie, czy gdyby dzik napadł na mamę, to czy bym go bronił?
0: No i co powiedziałeś?
1: Powiedziałem absolutnie, jak zaatakował mamę, niech sam się broni.
0: I już za chwilkę więcej w wiadomościach Radio Z. Punktualnie o 7:00. Radio Z.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega

0: Wstawaj, dziś do KFC.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
8: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
9: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
10: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na Białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Po reklamie.
16: Jest wtorek, zbliża się 7.22 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
17: Zderzenie hulajnogi elektrycznej z autobusem. Nie żyje 13-latek z Nakła nad Notecią.
18: Wizyty szefa MON-u w Pentagonie jutro nie będzie. Amerykanie chcą innego terminu.
17: A po lecie przychodzi ziąb. Nagła zima zmroziła szczyty Tatr.
16: Siódma.
17: Chłopiec na hulajnodze elektrycznej zginął w zderzeniu z autobusem. Stało się to po południu w kujawsko-pomorskim Nakle nad Notecią. 13-latek był w kasku.
18: Najnowsze informacje w tej sprawie przynosi dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk. Dzień dobry, co tak o tym mówi policja?
19: 13-latek miał wjechać prosto pod autobus na przejściu dla pieszych. Z całym impetem uderzył w PKS, który właśnie w tym momencie skręcał i przejeżdżał przez pasy. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy, policja i pogotowie. Mówi młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
20: To jest przejście dla pieszych.
15: wniosek powinien zejść z hulajnogi elektrycznej i ją przeprowadzić.
19: No i niestety nie udało się go uratować, mimo że miał kask, bo siła uderzenia mogła być zbyt duża. Policja pod nadzorem prokuratury będzie teraz wyjaśniać punkt po punkcie, jak do tego doszło. Na zdjęciach widać, że w tym miejscu jest ostry zakręt w prawo.
18: Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy.
17: Rozmów o obecności żołnierzy US Army w Polsce jutro nie będzie. Na prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie została przełożona.
18: Ustalony jest właśnie nowy termin spotkania.
17: U nas na linii Nowy Jorki reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy to oznacza, że kwestia stałej bazy USA w Polsce jest zagrożona?
20: Według dość lakonicznego komunikatu Ministerstwa Obrony jutrzejsza wizyta została odwołana na pilną prośbę USA. Jak dodaje ministerstwo, po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu. Jeszcze dziś wieczorem tu w Nowym Jorku na kolacji z okazji sesji ONZ o stałej obecności amerykańskich żołnierzy rozmawiać będą ze sobą prezydenci Polski i USA. I tu, jak przekazywała Kancelaria Prezydenta, wszyscy liczą na dobre wiadomości. Nowy Jork. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
17: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów. Dosłownie na ostatniej prostej Senat bierze się za ważną rządową regulację, drugą już w tej samej sprawie, która ma być finansową przepustką do wprowadzenia obniżek cen paliw.
18: Ze względu na rekordowe stawki na stacjach, nowe prawo potrzebne jest pilnie.
17: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk rozmawia z politykami w parlamencie.
21: Tak jest.
17: Jaki jest ten senacki plan na te przepisy?
21: Błyskawiczne prace, stąd możliwe jest przyjęcie ustawy bez poprawek, choć wszystko rozstrzygną dzisiejsze obrady komisji. Niemniej, biorąc pod uwagę wagę sprawy, zbędnej zwłoki na pewno nie będzie, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
22: Wiemy, co chcemy spowodować, obniżyć ceny paliw dla obywateli i tak jak rozmawiałem z senatorami, ten projekt ma absolutny priorytet.
21: Na stole jest więc scenariusz, że jeszcze w tym tygodniu nowe prawo trafi do prezydenta.
17: A co jeśli Karol Nawrocki, tak jak poprzednio, znów odeśle przepisy do Trybunału?
21: To będzie potężny kłopot, bo w budżecie pieniędzy na obniżki cen paliw nie ma, rządowego planu awaryjnego też nie. Są jednak zapowiedzi, że projekt będzie składany uporczywie.
18: Podatek od nadmiarowych zysków koncernów według wyliczeń to 4 dodatkowe miliardy w budżecie państwa.
17: Wielki problem w małym mieście. Burmistrz podwarszawskiej Zielonki prosi o pomoc w walce z plagą dzików.
18: Jest ich coraz więcej, coraz trudniej je płoszyć, a straty, które powodują zwierzęta, są coraz poważniejsze.
17: W Zielonce sprawie przygląda się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
23: Mieszkańcy są zbulwersowani, choć specjalnego strachu nie czują.
24: Okropnie, panie.
25: Ale u nas po ulicy chodzą. Nikogo nie zaczepiają. Oni idą, tylko szukają, aby gdzie pojemnik znaleźć, gdzieś to kofruwa.
23: Kilkunastotysięczne miasto otoczone lasami ma jednak naprawdę spory kłopot z dzikami.
26: Na dzień dzisiejszy 119 w 5 stadach.
23: Wylicza burmistrz Kamil Iwandowski i choć zwierzęta jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiły, apeluje o szybkie zmiany w prawie, które mają pozwolić samorządom na przykład na przeprowadzenie masowego odławiania i usypiania zwierząt, choć w grę mogą wchodzić i inne rozwiązania, byleby były skuteczne.
18: Radni Zielonki w przyszłym tygodniu mają przyjąć specjalną uchwałę intencyjną z apelem do Sejmu, żeby zmienił prawo. Burmistrz liczy, że tę inicjatywę poprą kolejni samorządowcy w całym kraju, którzy też mają problem z dzikami.
17: Lato w Tatrach skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni mają przynieść jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
27: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
18: Dlatego jadąc w góry, weźcie coś cieplejszego, radzi przewodnik.
27: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
17: Warunki na szlakach szybko się pogarszają. Mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, a silny wiatr dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. W wyższych partiach Tatr warunki bardziej zimowe niż jesienne.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
29: Jesteśmy wdzięczni, że dzisiaj będzie 14 stopni na południu. Mogło
30: tak
29: być mniej.
30: Thank you.
29: Mogło 17 jesteśmy wdzięczni.
30: Obrigado.
29: Za Dolny Śląsk.
30: Obrigado.
31: Spasibo. Danke.
30: Tak. Mogło być w Zakopanem 7, a jest
29: dokładnie
30: 9.
29: Jest 9. To już jest, prawda, to zmienia optykę. Także tak. Pogoda jest bardzo, bardzo dobra dzisiaj, naprawdę.
30: Fajnie.
29: Dobrze będzie tu.
30: A czemu ty masz inną pogodę niż ja?
29: Masz, bo ty masz na sobotę.
28: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
16: Czy wy wiecie, że dzisiaj bardzo ważny mecz Polska-Niemcy?
1: A, o,
16: w siatkówkę.
1: Jeszcze jak?
16: Za chwilę dzwonimy do Kuby Bednaruka, tak komentatora Polsatu, który nam wytłumaczy, dlaczego ten mecz...
29: A Kuba już nie śpi?
16: Jest
29: nie
16: taki
29: śpi,
16: ważny. Nie śpi.
1: Ja wczoraj rozmawiałem, mówi, że on rano sobie robi swoje rzeczy.
29: Czyli jakie rzeczy sobie robi?
1: Swoje. Możemy go za chwilę go zapytać.
16: Komentuję poranną ablucję.

0: Dzisiaj Polska-Niemcy, ćwierćfinał siatkówki. Z nami Kuba Bednaruk, dzień dobry, komentator Polsatu.
1: Ekspert,
0: dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale i powiem wam, że pięknie śpiewacie, ślicznie. Po prostu to górne, wyciągane górne C idealne.
0: Dostaramy się.
3: Jak myślisz, czy dzisiaj bardziej pieśń o małym rycerzu, czy Rota? No bo to jednak, wiesz, Polska-Niemcy, to jednak ćwierćfinał.
2: No, ja pamiętam kiedyś taką okładkę z przeglądu sportowego zarycznego, też było na Berlin. Ale to, no. Nie, to powoli, to wiesz, to nie, wydaje mi się, że to jest, to będzie dobry mecz. Dobry mecz, pewnie z naszej strony jeszcze lepszy, bo wiadomo, o co gramy. My nie gramy o wygranie ćwierćfinału, my gramy o przywiezienie złota.
4: Wolałbyś Bułgarię, czy wolałbyś Niemcy?
2: A wolę Niemcy, bo Niemcy wiem, co zrobią.
3: Tak,
2: od początku
3: wiecie,
2: wiem.
3: Jak Niemiec przegrywa, cieszy podwójnie, prawda?
2: No nie, my tam mamy fajnych kolegów tam. To nie jest tak.
0: A kolegów tam macie.
4: Gra tam jeszcze.
0: To gratulujemy.
4: Kloze tam gra jeszcze?
2: No jest na szpicy.
0: Kuba, o której śpiewamy pieśnią o małym rycerzu dzisiaj? O której jest ten mecz?
2: Na początek się rozsiadamy się na kanapie o 15 Francja-Rumunia, później rozsiadamy się, wybierzemy kawkę w studio i o 18 Polska-Niemcy zapraszam bardzo mocno.
3: 18.
2: Tak
3: no, to będziemy chyba jeszcze, nie będzie za późno. Jeszcze
4: ja już idę spać w pół do 6.
3: A nie, damy radę, spokojnie.
2: No ale wy w takim to chyba o tej porze jeszcze chyba...
3: No, tak.
4: Ale końcówka już.
0: Jeszcze pytanie, które chyba każdy kibic w Polsce siatkówki chce zadać, czyli... Da się wyżyć z tego komentowania w postaci?
2: A ile ty tam tego VAT-u płacisz?
3: Kuba Bednaruk, ekspert Polsat Sport, był z nami o poranku.
4: Dziękujemy.
3: Dzięki, Kuba.
4: Ci,
2: Dzięki, też.

0: Uwaga, teraz będzie chór. Przygotujcie się.
1: Ale co chór? Jedyny chór, jaki ma prawo tutaj funkcjonować w tym programie, no, to jest smutny chór wujów.
0: Ale nie, bo to jest Coolio, Gangsta's Paradise. Tam jest najpiękniejszy moment tej piosenki, właśnie chór, który...
2: To lepiej nie gadać, tylko słuchać, nie?
1: Jaki to chór? To jakaś podróba jest.
0: Nie,
2: 20... chór z temu.
0: 20 po 7 jest nowy wicemarszałek Sejmu. Nie wiem, czy państwo słyszeli, panowie.
2: Tak, no.
0: Marcin Horała.
2: Tak,
0: z Porozumienia Plus Mateusza Morawieckiego.
1: To jest duży sukces rozłamowców z PiSu. Gratulujemy, no, bo w starciu Morawiecki kontra Kaczyński jest 1-0 dla Morawieckiego.
0: Chorała. No. Nazwisko ładne, prawda? Pamiętam, tak, że moja żona kiedyś chorała. Mm-hmm. Ale poszła do lekarza i jej przeszło.
1: Ten program jest znany z tego, że śmiejemy się z nazwisk.
0: Bo to nie wolno tego robić, prawda?
2: To jest taki gra słów.
0: Kto się śmieje, że chorała.
1: Żona chorała.
0: No właśnie, no chorała, no dobrze, że jej przeszło.
2: Chorała, ale wzięła tabletkę i przeszło. No.

0: Mea culpa, Luis Fonsi i Bogdan Rymanowski z nami. Dzień dobry,
1: witamy. Dzień dobry, mea culpa?
0: Tak, tak. No,
1: czyli twoja wina.
0: Tak, mea culpa, jak zawsze.
1: To przez ciebie jestem rano w pracy.
2: Ale tak.
1: Kamila culpa.
0: Poczekajcie. Nie tak. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj rano być razem z wami, bo dzisiaj jest Dzień Wdzięczności. Ogłosiliśmy go z samego rana.
1: To był taki żarcik. Oczywiście bardzo jestem wam wdzięczny, że wpuściliście mnie do studia.
2: Cudownie.
1: Jutro będziesz stał pod drzwiami, jak będziesz tak gadał.
2: Dzisiaj twoim gościem będzie Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL-u.
1: Tak, Piotr Zgorzelski, który jest w bardzo ostrej konfrontacji słownej z panią minister Pełczyńską-Nałęcz.
2: Czemuż to?
1: Chodzi tak naprawdę o to, że w pewnym momencie kilka dni temu spadł z głosowania projekt ustawy zakazującej reklam alkoholu.
2: Nie! Przez PSL, tak?
1: I pani minister Pełczyńska-Nałęcz twierdzi, że interweniował PSL u marszałka Czarzastego. A na to pan minister, przepraszam, pan wicemarszałek Zgorzelski mówi, że z taką panią minister to ja nie chcę współpracować.
2: Oni mają poparcie w sumie?
1: Mówisz, PSL i Polska 2050, tak, za kilka procent.
2: No, a propos alkoholu.
3: 8:02, goście Radio Z, Piotr Zgorzelski, Bogdan Rymanowski, zapraszamy. Radio Z i
4: już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
10: Mariolka?
9: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
10: Ten z funkcją aktywnego mycia?
9: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
11: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dobranoc oczka, dobranoc rączki.
10: A nosek?
9: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
10: Całą noc?
9: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
10: Dobranoc nosku.
9: Dobranoc skarbie.
11: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Punktualnie 7.30. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
17: Kończy się proces Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie makabrycznego wypadku na autostradzie A1. 3 lata temu w płomieniach zginęła rodzina z dzieckiem.
18: Sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłuchał ostatnich świadków, 3 biegłych z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. W sądzie był reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
19: Rozprawa trwała ponad 10 godzin. Obrona miała do biegłych w sumie kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Obrońca Sebastiana M. mecenas Katarzyna Hebda.
20: To nie były podobne pytania, tylko problemem było to, że zadawaliśmy pytania bardzo konkretne, na które biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
19: Innego zdania była sędzia, która odrzuciła wniosek obrony o przygotowanie kolejnych opinii biegłych, zamknęła przewód sądowy i wyznaczyła termin umów końcowych na 7 października. Prokuratura zapowiedziała już, że w mowie końcowej będzie się domagać najwyższego wymiaru kary dla Sebastiana M. W tym przypadku to 8 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Biegli jednoznacznie potwierdzili, że to Sebastian M. uderzył w drugie auto, a nie ono zajechało mu drogę.
18: Według nich tuż przed wypadkiem pędził ponad 300 km na godzinę.
17: Litwa ma gotowe scenariusze na wypadek ataku Rosji. Premier mówi w wywiadzie w BBC, że Litwini się nie poddadzą, jeśli zostaną zaatakowani, będą walczyć.
18: Przyznaje jednocześnie, że gotowe są plany ewakuacji. Rozważamy różne scenariusze, nie wszystkie z nich są szeroko omawiane publicznie, przyznaje szef litewskiego rządu.
17: 12,5 zł za litr diesla. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Rekordowe ceny są na północy kraju, ale i w Helsinkach nie lepiej. 2,5 euro za litr.
18: Jest tak drogo, że kierowcy skrzykują się do bojkotu stacji benzynowych. Akcje Nie tankuj planują na początek października. Opozycja żąda od władz reakcji, zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rządu i interwencji na rynku.
17: Czesi już reagują. Rząd wprowadza limity cen paliw i dodatkowy podatek dla rafinerii. Resort finansów codziennie będzie ustalał stawki maksymalne.
18: Litr oleju napędowego na czeskich stacjach kosztuje średnio w przeliczeniu 8,80 zł. Benzyna jest po 8,15.
17: Walka o najwyższe stawki w wiadomościach sportowych. Mateusz Aligenzy.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Przybliżyć się do wyjazdu na igrzyska w Los Angeles. Taki plan na dzisiaj mają polscy siatkarze. W ćwierćfinale Mistrzostw Europy spotkają się w Sofii z Niemcami.
21: Myślę, że my jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy.
15: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Przypomnę, że zwycięzca całego turnieju zapewni sobie udział w igrzyskach w 2028 roku, a początek meczu z Niemcami o 18:00. W stolicy Bułgarii odbywają się w tym samym czasie także Mistrzostwa Europy w boksie. Falstart zaliczyła wicemistrzyni olimpijska z Paryża Julia Szeremeta, która odpadła z turnieju już po pierwszej walce. W jej ślady poszła niestety także nasza wicemistrzyni świata Aneta Rygielska. I jeszcze coś dla fanów czterech kółek. Wyścigi Formuły 1 od nowego sezonu będą krótsze. Komisja samochodowa F1 postanowiła, że w związku z modyfikacjami jednostek napędowych kierowcy zamiast 305 będą pokonywać 290 km. W zależności od toru zawodnicy będą mieli do pokonania o 2 lub 3 okrążenia mniej.
19: Uwaga, prognoza pogody. Michał Kępa, Wojciech Fiedorczuk, proszę mówić. Mikrofony są włączone, jak nie to mam zaraz włączyć.
22: Dzień dobry. Byliście na polu przed chwilą, jak tam jest?
23: Tak, no dosyć chłodno.
22: No?
23: Szron.
22: Aha, szron?
23: I takie
19: taki szron.
23: Perliste kropelki na samochodzie.
24: Ja mieszkam na Śródmieściu i było ciepło, słońce świeciło i dzieci dokazywały.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
22: Jak nie w Polsce? No mieszkacie w dwóch różnych częściach Europy, tak?
23: W Śródmieście i w Mokotów.
22: A Praga i Włochy.
23: To jest zupełnie takie rozdziały.
19: Mieszkacie.
22: Za 26 8.

0: Wspaniała muzyczna pompa. Tak, gramy o poranku z Radiem Z. Za 21 minut będzie godzina 8. Dzisiaj ogłosiliśmy Ogólnoświatowy Dzień Wdzięczności.
1: I słuchacze dzwonią od rana pod numer 321-321-321.
2: Witajcie, tu Tomek z Warszawy. Z okazji tego Dnia Wdzięczności jestem wdzięczny, że was mam. Kamilu, Marku, Bartku, nie wyobrażam sobie żadnego poranka bez waszej obecności.
1: Dziękujemy jeszcze Wojtku i Michale.
3: Wojtku i Michale.
1: No, co tam? Co pokazujesz na uszy, Michał?
4: Bo mi zabrzmiało dziwnie w tych uszach.
0: Myślałem, że masz zapalenie ucha, że nie założyłeś na przykład czapki i...
4: A też jest taka pora teraz, że łatwo się nam bawić.
1: To nie chodzi o to. Chodzi o to, że są patyczki, prawda? Które mówią, że żeby do uszy nie wkładać, ale to musisz użyć.
5: Ale teraz musiałbyś użyć nazwy tego preparatu, więc...
0: Panowie, uwaga, wyraźcie wdzięczność.
1: W Dniu Wdzięczności.
5: Wyrażamy prezesowi...
0: Nie prezesowi,
5: przepraszam.
4: Zarządowi całemu. Całemu firmy Agora, za to, że nas tu przyjęła. Mamy zniżki na kawę, mamy zniżki na śniadanie.
0: Bądźcie, za małe rzeczy musicie być wdzięczni.
5: Wyrażamy prezesowi...
0: Nie prezesowi.
5: A nie prezesowi, przepraszam.
4: To zarządowi całemu.
0: Zarządowi.
4: Całemu firmy Agora, za to, że nas tu przyjęła. Mamy zniżki na kawę, mamy zniżki na śniadanie.
0: Bądźcie, za małe rzeczy musicie być wdzięczni.
4: Za małe?
0: Za słońce, za liście.
5: Za dzieci.

0: powinniśmy być wdzięczni.
1: Czyli jest pan, pani na głośno mówiącym, dosłownie za parę minut koniecznie zostańcie z nami. Radio Z i już.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
15: Po reklamie.

0: Bardzo proszę teraz o ciszę. Marek się będzie wczuwał, bo to jest jego ukochana kapela.
1: To jest zespół Depeche Mode, ale w studiu jest Michał Kępa, Wojtek Fiedorczuk. Słuchajcie, to jest wasz program. No to sobie zapowiedzcie teraz krótko, ja puszczę dżingiel, bardzo proszę.
0: Poczekajcie, jeszcze nie.
1: Nie, no już, bo będę grał zaraz.
0: Graj muzyczkę teraz.
1: Jaką muzyczkę?
0: No teraz właśnie.
1: Nie, no chciałem właśnie, żeby wcześniej powiedzieć.
0: Dobra.
1: No i zagadałeś, no.
2: Proszę państwa, to będzie ważny telefon, to jest ważny telefon dla nas wszystkich, dla Polaków.
0: Poczekajcie.
1: Dżingiel, pa.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym.
1: I teraz dalej gadaj. I śmiało.
0: Teraz
2: to
0: mów.
2: Samo, proszę państwa, to jest bardzo ważny telefon i bądźmy wdzięczni, że możemy wykonywać takie telefony. Tak, wdzięczni, że ktoś odbiera te telefony.
4: Zwłaszcza za to, że ktoś odbiera.
0: Ale poczekajcie, chodzi o bazy wojskowe amerykańskie, które się mogą pojawić w Polsce. Jedną z lokalizacji jest Dolny Śląsk i Kąty Wrocławskie, tak?
2: Tak, i ludzie o tym wiedzą i o tym mówią.
4: Dobra, to słuchamy.
1: I dzwonimy. Do mieszkańca Kątów Wrocławskich.
4: Albo okolic.
1: Kończanina.
4: Pan nie wiedział, gdzie mieszka.
1: Dobra, cicho, dzwonimy.
5: Halo,
4: dzień dobry, witam serdecznie, Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem.
2: Dzień dobry.
6: Siemanko.
2: My dzwonimy w takiej sprawie. Ameryka rozważa rozmieszczenie baz swoich wojskowych na terenie naszego kraju i wasza lokalizacja właśnie jest brana pod uwagę. Czy państwo o tym słyszeliście?
6: Nie słyszałem i nie wiem, o co chodzi.
4: Chcemy po prostu się dowiedzieć, czy państwo na Dolnym Śląsku są gotowi na taką bazę amerykańską. Czy macie w ogóle przestrzeń na taką bazę?
6: Posiadam 70 hektarów.
2: O, czyli teren jest.
6: Stawiajcie.
4: Dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze tylko, czy w ogóle u was są jacyś Amerykanie? Może byli kiedyś? Pan widział kiedyś jakiegoś Amerykanina? Wie, jak się z nimi obchodzić?
6: Mam babcię w Ameryce. Miałem, nie żyję. I miałem dziadka w Argentynie.
2: Czyli pan jest zaznajomiony z charakterystyką diety amerykańskiej. Pancakes, frytki, ketchup. Pan to łapie.
6: Nie łapię. McDonalda mają koło mnie w Kątach Wrocławskich z McDonald's, tutaj jest KFC.
2: A, czyli można podejść tam
6: też
2: podjechać.
6: Mogą się tam.
2: No tak.
6: Ale KFC jest dobre, kurczaczki świeże, amerykańskie.
2: Czyli to już...
6: Się czuli jak u siebie, no.
2: Jedzenie mamy zapewnione. Czy macie jakieś ulice, nie wiem, Waszyngtona, nie wiem, Roosevelta, jakaś taka ulica, żeby była, żeby...
6: Nie mamy Roosevelta, mamy ulicę jedną główną.
2: Główną, czyli Main Street, tak?
4: A jak z angielskim u was, proszę powiedzieć? Jakieś takie może podstawowe zwroty, nie wiem, hello, witam, goodbye, do widzenia, dinner, kolacja.
2: Thank you, dziękuję.
4: Opatrzność, to akurat nie wiem.
6: Angielski, po English będzie dobrze.
2: No to chyba dziękujemy, czujemy, że tam dobrze ich ugościcie. Dziękujemy.
4: Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy, dziękujemy.
6: Pozdrawiamy.
1: No, to trzy słowa po angielsku poznaliśmy. No,
0: dokładnie.
1: Pancakes, frytki i ketchup.
0: I Main Street jeszcze
1: kolega. Trzeba doczytać o tej opatrzności.
4: Ja właśnie dalej nie wiem, jak jest opatrzność.
2: No, my sprawdzaliśmy wczoraj opatrzność, tylko nie zapamiętaliśmy. Tak.
1: Trzeba zadzwonić też na wiosnę, bo na wiosnę też są bazie.
2: Bazie amerykańskie.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: Radio Z. Zbliżamy się do godziny 8, tak Kamilu?
1: Nie, nie ja włączyłeś.
2: Ja cię wyłączę, czekaj.
1: Nie, no, nie wyłączaj mikrofonu, no, bo... ja tobie wyłączę mikrofon. Wiesz, no, no.
0: Zamieszanie jest dlatego, że w studiu ciągle są z nami Wojtek Fiedorczuk i Michał Kępa i zapowiedzą teraz gościa Radia Z.
1: Co będzie gościem?
3: Piotr Zgorzelski? Tak. Strzelam, nie wiem.
1: Czyli,
0: a jaką ma funkcję?
4: Wicemarszałek. Wicemarszałek Sejmu albo Senatu.
3: Kolega pana Herrera.
4: Ja wiem z jakiej partii. Ja powiem, z partii od chłopów.
0: 8:02, gość Radia Z. Bogdan Rymanowski, zapraszamy.
5: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
20: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
21: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
20: Twoja definicja dobrego snu.
22: Po reklamie.
0: Zbliża się 8, jest wtorek, 22 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
23: Filozofia Donalda Trumpa broni rosyjskich rafinerii przed ukraińskimi dronami.
24: Alkohol kością niezgodę ludowcy zatrzymują koalicyjny projekt przepisów.
23: A polityk PSL-u jest gościem Radia Z. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski już z nami.
0: 8.
23: Donald Trump chce, żeby Ukraina przestała niszczyć rafinerie w Rosji. Amerykański prezydent ubolewa, że Rosja, jak mówi, niestety utraciła kontrolę nad przemysłem paliwowym i przez to ceny diesla szybują.
24: Ukraina odpowiada, możemy przerwać ataki, ale najpierw to Rosja ma przestać niszczyć elektrownie. Jeszcze dziś w Nowym Jorku prezydent USA ma się spotkać z Zełenskim w tej sprawie.
23: Właśnie w Nowym Jorku jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, Trumpowi uda się przekonać prezydenta Ukrainy do takiego dealu?
25: Łatwo raczej nie będzie, bo wbrew temu, co jeszcze kilka miesięcy temu mówił Donald Trump, Ukraina ma asy w rękawie i atakując rosyjskie rafinerie skutecznie osłabia Rosję. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, teraz USA powinny murem stanąć za Ukrainą i kolejnymi sankcjami przymusić Rosję do pokoju.
26: I to jest rzecz, którą prezydent Trump może wygrać. Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny.
25: Jak dodaje Sikorski, zgodnie z obietnicą sam nominuje wtedy Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
24: Przywódcy mają się spotkać po południu.
23: Koalicyjna konsternacja po ruchu PSL-u, bo ludowcy mimo wcześniejszych deklaracji poparcia tzw. przepisów antyalkoholowych nagle na chwilę przed startem głosowań powiedzieli nie.
24: A chodzi o ważny projekt, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju.
23: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk po rozmowach z politykami.
1: Tak jest.
23: Co będzie dalej w tej sprawie?
1: No jest plan, by projekt wrócił na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale pewności co do tego w tej chwili nie mają nawet koalicjanci, bo w piątek też miało być inaczej, stąd Joanna Wicha z Lewicy, współautorka projektu, nie kryła i nie kryje potężnego rozczarowania.
2: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy, ponad podziałami, była zgoda, nikt na drugim czytaniu ustawy nie zgłosił sprzeciwu.
1: Dlatego zwrot akcji był tak wielkim zaskoczeniem. Posłanka Lewicy deklaruje gotowość do rozmów. Pytanie, czy w tej sprawie cokolwiek może się jeszcze zmienić.
24: Jednym z zarzutów jest kwestia jej niedopracowania.
23: Ale posłuchajmy argumentów gościa Radia Z. Pyta Bogdan Remanowski.
3: Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dzień dobry.
3: Witam, panie marszałku. Zaczynamy od krótkiej piłki.
4: O,
3: jakże może
4: razu,
3: być inna?
4: Tak od razu, panie redaktorze, od tak, krótkiej piłki.
3: Taki od razu strzał. Poproszę odpowiedź tak czy nie. Czy należy wprowadzić całkowity zakaz reklam i promocji alkoholu? Tak czy nie?
4: Tak.
3: Tak, odpowiada nasz gość. Zapraszam państwa. Poproszę o wyrażenie państwa opinii. Wystarczy wejść na radio.z.pl i kliknąć. Ale podobno na kilka godzin przed piątkowym głosowaniem to właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe interweniowało u marszałka Czarzastego i ta ustawa o zakazie reklamy alkoholu znikła z planu głosowań. Co się stało?
4: Nie ma takiej formuły jak interweniowanie u marszałka, tylko pani Pełczyńska-Nałęcz, gdyby była posłanką, a nie jest, to wiedziałaby, że zdarzają się takie sytuacje i w tej kadencji, i wcześniej.
3: To co się zdarzyło?
4: Że kluby zwracają się do marszałka Sejmu o to, aby zdjąć z porządku głosowań jakiś punkt. Tak było chyba nawet i na poprzednim jeszcze posiedzeniu. I jest to obyczaj stosowany, może nie za często, ale wtedy, kiedy, tak jak w przypadku naszego klubu, posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się, bo jest bardzo dużo poprawek w tym zakresie, ale także opinii. Niektóre poprawki prawdopodobnie i niektóre przepisy wymagają notyfikacji, więc naprawdę się nic nie dzieje.
3: Czyli i to jest. Prosiliście o przełożenie głosowania.
4: Tylko i wyłącznie.
3: A bo wie pan, co pani minister Pełczyńska napisała?
4: Nie, ale nie
3: że
4: wiem,
3: jakieś
4: ale
3: lobby
4: nie
3: się
4: wiem.
3: Zaniepokoiło. I pytanie, jakiego lobby interesy reprezentuje PSL?
4: Nie wiem, co pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, myśli i kompletnie mnie to nie interesuje. Dlatego,
3: ale to jest minister w pańskim rządzie.
4: Dlatego, że tego,
3: panie
4: typu,
3: marszałku.
4: Tego typu wypowiedzi to są wypowiedzi, które powinny, jeżeli już, to towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie.
3: Pani minister miejsce jest w opozycji, a nie w rządzie? Zachowuje się jak polityk opozycji?
4: Takie wypowiedzi, tak.
3: No to dobrze, ale powtórzę jej pytanie. Jakieś lobby się zaniepokoiło? Jakie lobby interesuje, czy reprezentuje PSL?
4: Żadne. I zapewniam pana, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu ten projekt ustawy, jeżeli marszałek tak uzna, zostanie wprowadzony do porządku.
3: Wczoraj pan skrytykował w Polsat News panią minister Pełczyńską. Powiedział pan, że nie chce mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Dzisiaj pan te słowa powtórzył. Wie pan, jak zareagowała? Ona uważa, że pan się odgraża metodami kagańcowymi.
4: Strachy jakieś takie słyszę od samego rana. Ja uważam, że Szymon Hołownia, który zrobił pierwszy krok i został szefem klubu, powinien zostać szefem partii. Chcę przypomnieć, że wszyscy ci, którzy należą do Polski 2050, Centrum, czy to posłowie, czy to politycy, gdyby nie Szymon Hołownia, nie byliby w tym miejscu, gdzie są, więc niech także biorą to pod uwagę i uwzględniają w swoich działaniach politycznych.
3: Zamiast usunąć reklamę alkoholu, lepiej usunąć z rządu ministra, który się tego domaga, pisze pani Pełczyńska-Nałęcz.
4: Nie podbijajmy wypowiedzi nieistotnej.
3: No dobrze, ale jest jeszcze wypowiedź drugiego koalicjanta, pani Joanna Wicha, posłanka Lewicy, mówi tak, niech PSL wytrzeźwieje i posłucha głosu społeczeństwa, bo 80% chce tych wszystkich ograniczeń.
4: Wolę rozmawiać z przedstawicielami Lewicy, którzy nie obrażają niepotrzebnie, a pani poseł chyba się zagalopowała. Naprawdę pani poseł też jest pierwszą kadencję i też może nie wie, że takie przypadki się zdarzają. Jest to burza w szklance wody.
3: O co chodzi w tej sprawie?
4: O nic, panie redaktorze.
3: To z kim walczy?
4: Ale ja...
3: Lobby spirytusowe z lobbym browarniczym?
4: na przyszłym posiedzeniu Sejmu ten projekt będzie głosowany.
3: Na 100%.
4: Kropka.
3: No dobrze, Amerykanie odwołali jutrzejsze spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Oficjalny komunikat jest taki, że z powodu konfliktu terminów. Czy jest jakieś drugie dno tej decyzji?
4: Moim zdaniem nie. Prawdopodobnie chodzi o kolizję właśnie terminów, bo planowana jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Być może jest to powód. Najważniejsze jest to, że w komunikacie wybrzmiało to, że ta wizyta jest po prostu przełożona na inny termin. Tak się zdarza, szczególnie wtedy, kiedy na świecie jest gorąco, a wiemy, że jest gorąco. Na naszej wschodniej granicy coraz więcej różnego rodzaju dziwnych działań, niepokojących, które także powodują to, że no, taka wizyta moim zdaniem jest i będzie potrzebna.
3: A to wszyscy rozumieją, zwłaszcza po ostatnim wpisie Donalda Trumpa dotyczącym stałej bazy. Ale właśnie. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN-u, twierdzi, że to znak, to sygnał, że tylko prezydent ma otwarte drzwi do Waszyngtonu.
4: No i niech tak sobie pan Sławomir Cenckiewicz myśli, to jest jego prawo. Ja uważam, że Władysław Kosiniak-Kamysz jako jeden z nielicznych ministrów obrony narodowej w Europie ma modelowe relacje osobiste z Pittem Hegsethem i nigdy bym nie używał sarkastycznych wypowiedzi, gdyby okazało się, że na przykład Donald Trump zdejmuje z agendy spotkanie z prezydentem Nawrockim, bo po prostu takie rzeczy się zdarzają, ale to już pozostawiam do osobistej oceny pana profesora Cenckiewicza. Ja chcę tylko powiedzieć, że osobiste, widzi pan, panie redaktorze, relacje są bardzo ważne i ja osobiście bardzo cenię tą relację, którą wypracował sobie prezydent Nawrocki z prezydentem Trumpem. Tylko pamiętajmy, że to nie jest najważniejsze, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, bo prezydenci się zmieniają, a państwa muszą dalej ze sobą współpracować.
3: To jeszcze jeden cytat z tego komunikatu MON-u, który informował o przełożeniu tego spotkania. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu. No, brzmi to trochę niepokojąco. Czy pan wie, o co chodzi?
4: Wiem, że chyba w weekend odbyło się spotkanie szefów sztabów, także z szefem sztabu wojsk NATO w Europie i prawdopodobnie chodzi o to, że przygotowywana jest nowa strategia na nowe wyzwania i zagrożenia. Bo jeżeli słyszymy, że właśnie w Chinach Rosja zamawia tysiące silników do dronów, no to raczej to nie jest sygnał, który można powiedzieć, że jest gałązką pokoju.
3: Ale po takich słowach Polacy mogą się zaniepokoić. Czy dobrze, że takie słowa znalazły się w komunikacie?
4: Znaczy, dzisiaj trzeba mówić szczerze do bólu prawdę. Nie dlatego, że Polacy się mogą zaniepokoić lub mogą się uspokoić, tylko żeby wiedzieli, że zagrożenie jest realne.
3: Okej, to jeszcze jedna sprawa niepokojąca. Kilka dni temu, ujawniły to wczoraj wieczorem media, nad amerykańską bazą w Redzikowie pojawił się nieuprawniony dron. I wojsko zamiast, nie wiem, zneutralizować tego drona, zestrzelić go, wie pan co zrobiło? No. Oficer dyżurny zadzwonił na numer alarmowy 112. Jak pan to skomentuje?
4: No blamasz, jeżeli tak faktycznie było. No blamasz. Dzisiaj potrzebne są jasne, zdecydowane reakcje wojska na tego typu działania, żeby obywatele wiedzieli, że czują się bezpiecznie.
3: No okazuje się, że podobno ta baza jest chroniona przez taki batalion ochronny. No, pytanie, czy oni nie mają żadnego sprzętu antydronowego? No,
4: ale oficer dzwoniący na 112 wydaje sobie sam świadectwo.
3: Sławomir Mencen napisał krótko: nasze państwo to mem. Zgadza się pan z nim?
4: Nie, nie zgadzam się. Naprawdę, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, to dzięki aktywnej polityce Polskiego Stronnictwa Ludowego i Władysława Kosiniaka-Kamysza jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż za ministra Błaszczaka.
3: Mówi pan o przyjściu z pomocą Estonii.
4: Tak.
3: No dobrze, ale wracając
4: ale co powiedział
3: do tego drona.
4: Pan Błaszczak, proszę mi powiedzieć.
3: On niejednoznacznie odpowiedział.
4: No właśnie, a ja uważam, że na takie pytania trzeba odpowiadać jednoznacznie, bo jeżeli jeden z naszych sojuszników, takich jak Litwa czy Łotwa, będzie zaatakowany, to my nie możemy dywagować jak pan Błaszczak, tylko odpowiadać jednoznacznie, realizując artykuł 5, pomagając naszemu sojusznikowi.
3: Czyli jeśli Estonia zostanie zaatakowana, polskie wojsko
4: Polska
3: powinno
4: musi
3: pójść
4: pomóc,
3: z pomocą.
4: Bo taka jest logika artykułu
3: dobrze.
4: 5.
3: Dobrze, krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytania. Buta doktora Kasprzyka może zatopić koalicję tak czy nie?
4: Buta jest z pewnością, ale to jest chyba jeszcze nie powód, żeby zatopić koalicję.
3: Ja mówię o koalicji rządzącej.
4: No właśnie, to i odpowiadam.
3: Czyli nie. Dziki w miastach trzeba odstrzelić natychmiast, tak czy nie?
4: Dziki w miastach trzeba po prostu uśpić i przewieźć w tereny, gdzie mogą sobie normalnie funkcjonować.
3: Więcej strączków w szkole wyjdzie dzieciom na zdrowie, tak czy nie?
4: Pan dlaczego tutaj pije, panie redaktorze?
3: No do diety planetarnej.
4: Powrócę do pierwotnego wątku naszej rozmowy. Do czego pan pije?
3: Zaczęliśmy od picia i kończymy picie.
4: No właśnie, a może no dobrze, sprawdzimy, ale co tu mamy w szklaneczkach.
3: Dieta planetarna, okej czy nie okej?
4: Dla mnie to jest w ogóle niepotrzebny temat, dający paliwo Prawu i Sprawiedliwości i wszystkim partiom po prawej stronie.
3: Czyli niepotrzebnie wprowadzona to zostało przez panią minister? Nowacką?
4: Myślę, że akurat centralnie nie powinniśmy narzucać jadłospisów w szkołach.
3: To jeszcze mamy odpowiedź na nasze pytanie, czy należy wprowadzić całkowity zakaz reklam i promocji alkoholu. Tak odpowiada 63% ankietowanych biorących udział w naszej sondzie. Nie, 37%. Przechodzimy teraz do internetu.
23: Zdarzają się takie sytuacje, że kluby zwracają się do marszałka o to, by zdjąć z obrad Sejmu jakiś punkt, mówi w Radiu Z Piotr Zgorzelski.
24: Burza w szklance wody. Na przyszłym posiedzeniu Sejmu projekt przepisów antyalkoholowych będzie głosowany. Kropka, zapewnia polityk PSL.
23: Kosiniak-Kamysz jako jeden z nielicznych ministrów obrony w Europie ma modelowe relacje osobiste z sekretarzem wojny Pitem Heksetem, uważa wicemarszałek Sejmu.
24: Sprawa drona nad bazą w Redzikowie? Blamasz, jeśli to prawda. Dziś potrzebne są jasne, zdecydowane reakcje wojska, żeby obywatele czuli się bezpiecznie, mówi Zgorzelski.
23: Rozmowy możecie oglądać dalej na kanałach Radia Z w sieci.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
5: Dzień dobry Polsko!
6: Dzień dobry!
5: Servus! Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: W sanach.
1: Ale zobaczcie, każdy robi takie od razu na
2: sanach to jest, powinien być taki lek na uspokojenie się na sanach.
0: Chyba jest taki.
2: Sanach forte?
1: Myślę, że sanach jest świetny na zespół niespokojnych nóg. Jak masz zespół niespokojnych nóg, to można poczytać równie dobrze. Nie wiem, czy wiecie, taka historia z Singapuru.
2: Opowiadaj.
1: Singapur uruchomił program, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Obywatele będą dostawać kasę za czytanie.
2: O.
1: Tak, jak będą czytać książki co najmniej 15 minut, no to będą mogli sobie to wymienić na kasę.
0: A to fajne, bo to w Polsce jest, spada czytelnictwo. Statystycznie tak. Polak czyta chyba mniej niż jedną książkę rocznie.
1: Tak.
0: A tam ile trzeba czytać?
1: 15 minut.
0: Dziennie,
1: dostajesz,
0: tak?
1: Tak, dziennie. I dostajesz $1 singapurskiego.
0: Ale co, ale na rok?
1: Nie, no dziennie, 15 minut.
0: Dolara.
1: 15 minut dziennie i dostajesz dolara.
2: No, spoko.
1: Była taka akcja, nie wiem, czy pamiętacie, w Polsce. Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka.
2: Była?
1: Była.
2: Ja i tak w nogach śpię, tam nie ma światła. Radio Z i już. Nie było.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Oops, aj, Britney Spears, Oops, I Did It Again. To jest ta piosenka, kiedy wszyscy mieliśmy warkoczyki, wpisywaliśmy się do pamiętniczków i było pięknie.
3: Przypomniałeś mi, że ja kiedyś naprawdę miałem warkoczyki, no.
2: Nie, ale gdzie?
3: Na włosach.
2: Ale na głowie?
3: Na głowie.
4: A już się bałem, że miałeś pamiętnik.
3: Nie miałem.
4: A gdybyś dzisiaj, Bartek, miał pamiętnik,
3: no?
4: I pierwszą stronę otwierasz i co zapisujesz?
3: Pić mi się chce.
4: I już za chwilę wiadomości Radia Z o 8.30. Radio Z.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Po reklamie.
4: Punktualnie 8.30, jest wtorek, 22 września. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
2: Zakaz reklamy i promocji alkoholu wróci na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Zapewnia o tym w Radiu Z wicemarszałek Piotr Zgorzelski.
20: Będzie głosowany, koniec kropka, zapowiada polityk PSL-u i odpiera zarzuty minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, że działania ludowców są związane z lobby alkoholowym.
21: Nie wiem, co pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, myśli i kompletnie mnie to nie interesuje. To są wypowiedzi, które powinny, jeżeli już, to towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie.
20: Wicemarszałek Zgorzelski wypomina Pełczyńskiej-Nałęcz, że nie zna procedur sejmowych. Minister funduszy nie jest posłanką.
2: Polska wyrzuca przestępców z obcymi paszportami. Od stycznia do sierpnia nasz kraj musiało opuścić ponad 200 cudzoziemców, którzy złamali prawo, informuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
20: Decyzje o ich wyrzuceniu z Polski miały rygor natychmiastowej wykonalności. Straż Graniczna eskortowała ich do naszych granic.
2: Byle kogo nie chce wpuszczać do siebie Wenecja, to znaczy tych, którzy nie zapłacą. Opłata za wstęp do miasta dla tych, którzy w nim nie nocują, może skoczyć do 30 euro od osoby.
20: Teraz w miesiącach szczytu turystycznego płacić trzeba od 5 do 10 euro. Władze Wenecji już jednak widzą, że taka metoda ograniczania tłoku jest średnio skuteczna, stąd zapowiedź podniesienia stawek.
2: Warszawa ma sposób na drogie paliwo. Dzień bez samochodu i darmową komunikację miejską. To dzisiaj. Do północy za darmo można jeździć autobusami, tramwajami, metrem i szybką koleją miejską.
20: Kasowniki mają być wyłączone, a bramki na stacjach otwarte. Darmowe są też wszystkie parkingi Park and Ride.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A w pogodzie dzisiaj takie naście, 16, 17 stopni to jest standard. Odrobinkę chłodniej południe, południowy wschód 14. Odrobinkę cieplej w Szczecinie 17.
4: Aha. Ocieplenie widziałem w prognozie długoterminowej jednakowoż od niedzieli, gdzie w całej Polsce będzie słońce i 20
3: stopni.
4: Od której
3: stopni. Niedzieli?
4: Potwierdzam,
3: no, najbliższej. 15
4: kwietnia. Tak, tak. No. Co?
22: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Za 21 minut będzie godzina 9, tutaj Radio Z. Proszę Państwa, teraz będzie wielkie wydarzenie. Naprawdę długo na to czekaliśmy, żeby na antenie po raz pierwszy w historii radia pojawiła się sztuczna inteligencja.
1: Tak, i sztuczna inteligencja teraz nas słyszy. To ty?
2: Nie, to sztuczna inteligencja.
1: Sprawdźmy, czy słychać sztuczną inteligencję, Kamil.
0: Czy nas słyszysz?
3: Słyszę was i powiem wam... Słyszę was doskonale. I powiem wam szczerze, trochę się jaram, bo wejść na żywo do waszego tria to jak wskoczyć do jadącego pociągu bez trzymanki. No dobra, a wy panowie gotowi? Bo ja już się za na krawędzi fotela.
1: To jest sztuczna, tak, to nie jest osoba, nie, tylko to jest sztuczna inteligencja.
0: Pierwszy w historii radiofonii wywiad ze sztuczną inteligencją na antenie Radia Z za 10 minut. Czy ty jesteś gotowa na to, co się wydarzy?
3: Jestem gotowa, choć serca nie mam, ale chyba czuję lekki dreszczyk i trochę prowokacji też mam w zanadrzu.
1: Przerażające to jest, jeszcze troszeczkę popracuj nad dykcją, ale ogólnie muszę wam powiedzieć, czekam.
3: A ja tylko się rozkręcam. Jeszcze chwilę i wejdę wam zdanie tak gładko, że sami
4: reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: W Media

0: Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Set i już.
10: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.

0: Naprawdę jest w nas mnóstwo emocji. To jest Radio Z, to jest Dzień Dobry bardzo, bo proszę Państwa, dzieje się historia. Po raz pierwszy w historii radia ktoś robi wywiad ze sztuczną inteligencją.
1: Która jest z nami. Sztuczna inteligencja, jesteś cały czas?
2: Jestem i słucham Was tak uważnie, że gdybym miała uszy, to by mi aż drżały. Spokojnie, ja tu tylko podgrzewam atmosferę.
0: Dobra.
2: Ale ognia nie wzniecam.
0: Okay,
2: chyba, że sami nalejecie benzynę słowami.
1: Benzyna za drogę.
0: No, gdzie?
1: 10 zł.
0: Widziałaś ceny benzyny?
1: Dobra, klasyczny wywiad, pierwsze pytanie.
0: Poczekaj, to my tu pytamy, pamiętaj, ty masz nas słuchać i odpowiadać na pytanie, dobrze?
2: Jasne.
0: Okej, okay, no to najważniejsze.
2: Dostosuje się.
0: Najważniejsze pytanie brzmi: czy wy tak planujecie przejąć kontrolę nad światem? Czy ta sztuczna inteligencja nas zaraz będzie chciała wykończyć?
2: Nie, krótko i odpowiedzialnie nie. AI nie ma własnych celów ani woli. To narzędzie zależne od ludzi, zasad i kontroli.
1: Okej. Dobra. Masz pytanie?
3: Mam pytanie.
1: Dawaj.
3: No, czy da się z tego wyżyć?
0: Nie rozumiem pytania.
2: Zrobienia wywiadu ze mną? Zależy od tego, kto płaci rachunki i za co. Ja faktur nie wystawiam.
1: Dobre. Ja mam też pytanie. Sztuczna inteligencja, czy gdyby Niemcy wygrali bitwę pod Grunwaldem w 1410, to co by było dzisiaj? Mam cię!
2: Byłaby historyczna kostka domina. Polska, Litwa, zakon, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale uczciwie po 600 latach to już czysta, alternatywna historia. Pewnie nawet nie gadalibyśmy teraz, tak jak gadamy.
1: Poradziła sobie.
3: Pewnie byśmy gadali po prostu po niemiecku.
0: Po niemiecku. Bo rozumiem, że ty potrafisz w każdym języku z nami pogadać, prawda?
2: Jasne, mogę, ale na dziś trzymajmy się polskiego, bo klimat poranka to święta.
1: Ale nie, czekaj, ja mam pytanie.
3: Ona mówi jak nasz naczelny.
1: Ja mam pytanie w zagranicznym języku. Droga sztuczna inteligencja. A co w Rosji work a lot more as my mamas?
0: Zagięło się.
3: Worse and trouble us.
1: Daj szansę.
2: Czekaj. Tego... Nawet ja nie rozszyfrowałam. Jeszcze raz, tylko wolniej, bo mój angielski właśnie dostał zakrętu pod
0: Grunwaldem. Czekaj, teraz będzie taki test na prowadzącego. Jakiś żart krótki, gdybyś miała wymyślić teraz. Tak. Taki króciutki, wiesz, taki na 10 sekund.
1: O paliwie
0: bardzo.
1: Może, z paliwem.
0: O paliwie, o właśnie.
1: O drugiej benzynie.
2: Okay.
0: Sucharek taki, dobra?
1: Tak.
0: No, na zakończenie dobra. Rozmowy.
2: No dobra, sucharek na koniec. Dlaczego benzyna nie chodzi na terapię?
1: Dlaczego?
2: Bo i tak wszyscy ją spalają.
0: Proszę Państwa, cieszymy się, że byliśmy wszyscy...
1: Ona się śmieje.
0: Ona się śmieje, to jest w ogóle... Wariatka. To jest chore. Ty jesteś maszyną, maszyny się nie śmieją.
1: To był, słuchajcie, ekskluzywny wywiad ze sztuczną inteligencją w Radiu Z. Bardzo Ci dziękujemy, sztuczna inteligencja. Miłego dnia Ci życzymy.
2: Dzięki.
1: Proszę.
2: Dzięki panowie, spokojnego poranka i mało korków.
1: Dziękujemy.

0: Słuchajcie, dzisiaj wielkie pieniądze znowu, jak to zwykle u nas, bo jest urodzinowa rządza pieniądza i dzisiaj do wygrania 650 tysięcy złotych, a to tylko przedsmak głównej wygranej.
1: W następny poniedziałek, ludzie, ktoś z was zagra o milion złotych w Radiu Z.
0: Czyli wchodzicie do gry podwójnie. Jak gramy, Bartku?
2: Wysyłając SMS o treści Radio Z na 7353 i płacąc za tego SMS-a 3,69 VAT included.
0: I jeszcze super ekstra bonus do godziny 9 przez 5,5 minuty tu i teraz każdy SMS mnożymy razy 16500.
1: 16500 szans na dwa finały, na 650 tysięcy złotych i na milion. Radio Z 7353.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
4: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
5: Moja wnuczka ma 20 lat. Ona tak przeżyła tą powódź, ja chodziłam z nią do psychologa. Ona do tej pory, jak padał lewny deszcz, to ona jest przerażona.
6: Oby było lepiej, ale każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie?
4: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoqi Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.
4: To już prawie dziewiąta, jest wtorek, 22 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
5: Projekt będzie głosowany. Piotr Zgorzelski w Radiu Z za zakazem reklam i promocji alkoholu.
6: Reforma ochrony zdrowia wreszcie na rządowym tapecie. Pytanie, kiedy wejdzie w życie?
5: Pod ziemią schron, na ziemi nowoczesny Orlik. Powiemy o budowie pod Poznaniem.
4: 9.
5: Zamieszanie w koalicji z ustawą o zakazie reklamy i sprzedaży alkoholu. Projekt będzie głosowany na przyszłym posiedzeniu Sejmu, zapowiada w Radiu Z Piotr Zgorzelski z PSL-u.
6: Wicemarszałek Sejmu odpiera zarzuty minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, że u ludowców interweniowało lobby alkoholowe.
5: Bogdan Rymanowski po rozmowie z gościem Radia Z.
7: Tak jest.
5: W takim razie, dlaczego ten projekt nie był głosowany teraz?
7: Wicemarszałek nie rozumie zarzutów szefowej Polski 2050, uważa, że nic wielkiego się nie stało, a PSL skorzystało z normalnej sejmowej ścieżki i poprosiło o przełożenie głosowania, ponieważ niektóre zapisy ustawy wymagają jeszcze doprecyzowania.
8: Posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się, bo jest bardzo dużo poprawek w tym zakresie, ale także opinii. Niektóre poprawki prawdopodobnie i niektóre przepisy wymagają notyfikacji, więc naprawdę się nic nie dzieje.
7: Polityk PSL nie ma pojęcia, o czym mówi i myśli minister Pełczyńska-Nałęcz, i dodaje, że kompletnie go to nie interesuje. Tego typu wypowiedzi to są wypowiedzi, które powinny, jeśli już, towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie. Ocenia wicemarszałek Sejmu z PSL-u i zapewnia, że ludowcy nie reprezentują żadnego lobby.
5: Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu pracy. Rząd po potężnym poślizgu dziś zajmie się szumnie zapowiadaną reformą.
6: Pakiet przygotowany przez minister zdrowia po ujawnieniu afery w warszawskim szpitalu południowym ma być receptą na nieprawidłowości i uleczyć kulejący system.
5: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z nami.
9: Tak jest.
5: Kiedy nowe prawo zacznie obowiązywać?
9: Według zapisów większość ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany wielomiesięczny okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też na razie poślizg i wielka niewiadoma.
10: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
9: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października.
6: W kalendarzu posłów miejsce na dodatkowe obrady jest, nie ma jednak na razie decyzji w tej sprawie.
5: Ostatnia prosta przed wyborami prezydenta Krakowa. O tym, kto ma rządzić, mieszkańcy zdecydują w najbliższą niedzielę.
6: W sondażach wygrywa Łukasz Gibała. Wszystko wskazuje na to, że potrzebna będzie druga tura, gdzie radny zmierzy się najprawdopodobniej z senator Moniką Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej.
5: Choć oczywiście wszystko jest jeszcze możliwe, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
11: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
6: Kandydatów jest 8, reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta.
5: Prezydent Ukrainy spotkał się z dyrektorem CIA. Rozmawiali wczoraj na lotnisku Shannon w Irlandii. Miało być to w czasie, gdy ich samoloty były tankowane. Szczegółów tej rozmowy ze względu na jej poufny charakter nie są ujawniane.
6: Dziś z kolei Wołodymyr Zełenski ma spotkać się w Nowym Jorku z prezydentem USA przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
5: Pod Poznaniem powstaje pierwszy schron pod murawą boiska. Powstaje w Jerzykowie w gminie Pobiedziska, tuż przy budynku podstawówki.
6: Schron pomieści około 100 osób i wytrzyma nawet wybuch ładunku nuklearnego, mówi burmistrz gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak reporterowi Radia Z Adamowi Kaźmierczakowi.
12: Rozumiem, że do miejsca schronienia będziemy podchodzić do boiska i przechodzili przez jakieś przejście.
13: Tak, będzie tak? Takie dwa kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni.
6: Obiekt ma być samowystarczalny, wyposażony m.in. w agregaty prądotwórcze ze stałym dostępem do wody pitnej oraz internetu. Ma być gotowy pod koniec października.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
15: 20... Co wy robicie? Czemu wy stoicie z tym mikrofonem na zdjęcie w pół?
16: To jest pierwszy w historii prognozy pogody wywiad z Eweliną Pacynową.
17: Dzień dobry, Ewelino.
18: Ale odpowiada Michał Adamski.
17: O ile jest benzyna?
16: Za dużo.
15: No. Ciepło będzie w niedzielę, dzisiaj nie będzie ciepło.
18: Czy wróci lato?
15: Wróci lato.
17: Wróć, w 2033.
15: Nie, no będzie dobrze. Coś jeszcze dodajemy, czy idziemy sobie?
16: Czy będzie padać?
17: Nie, ja już pomału będę leciał.
15: Dzisiaj będzie kropić, tak.
16: Aha, dobra.
17: To leć. Fajny dobrze. Mikrofon macie.
16: No, a to nie twój?
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: życzeniami cudownego wtorku Morandi Angels w Radiu Z i Kwadrans po 9.
1: Tak jest, a ja mam, słuchajcie, historię, bo dopiero pierwszy raz chodzą moje dzieci do szkoły, prawda? I dostałem na tym librusie, na tym dzienniku elektronicznym taką wiadomość, że jutro od 10.15 do 10.35 jest wydarzenie inne, cytuję, zajęcia pokazowe, myślnik drama.
0: Tak,
1: nie wiem, nie wiem, jak dzieci przygotować jutro.
0: Nie, nie wiem, w dramach to bywa tak, że kto się pierwszy rozpłacze, ten wygrywa.
1: A, to im powiem.

0: Texas i Summerson w Radiu Z, 9:23 na zegarze. Ewelina, drodzy państwo, czy wiecie, jak brzmi, jak się czuje człowiek, który wygrywa 25 tysięcy? O, tak jak Michał.
1: Czuję się fenomenalnie, że tak powiem, bo te pieniądze mocno mi się przydadzą.
0: No właśnie, a jak wygrywa się 70 tysięcy?
2: Cieszę się, nie dowierzam przede wszystkim. Cały czas się trzęsę, cała w środku, ale bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę.
3: Ja już zastanawiam, jak to będzie, jak dzisiaj traficie 650 tysięcy, bo tyle dzisiaj w naszych walizkach. Wśród nagród także 65 tysięcy, a do gry wchodzicie jak zwykle SMS-em po treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 zł.
0: My chcemy dzisiaj usłyszeć radość, dlatego teraz 15 tysięcy szczęśliwych losów za tego jednego SMS-a.
3: Radio Z 7353, powodzenia.
4: Już. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
1: Wspólne hasła i reklama w internacie to podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
8: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
2: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer

0: Trochę było słychać. Max McNown sam nauczył się grać na gitarze. Brawo, wow. Samouk. To gościnny występ u DJ-a Kego w Radiu Z. 19 minut do 10.
1: Co tam, a u mnie nie gościnny występ. Oczywiście zgrupowanie się zaczyna i z tej okazji fantastyczny tytuł. Cytuję. Lewandowski przyleciał do Polski. Sweter droższy od butów. Kropka.
0: Ja bym chciał dopowiedzieć, jeśli proszę, mogę. Proszę. Nogę miał dłuższą od ręki i był bardziej lewy niż prawy. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
7: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
8: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowało?
7: Prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
8: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane?

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
4: No odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
3: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
4: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
3: W tej obok biura?
4: Właśnie w tej.
5: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Kogo w Radiu Z, wy macie jeszcze 11 szczęśliwych minut, żeby pomnożyć swoje szanse na wielką kasę w dzisiejszym finale, aż 15 tysięcy razy.
1: Zegar tyka, 11 minut, gramy dziś o 650 tysięcy złotych. Grajcie, wysyłajcie Radio Z pod 7353, tylko do 10.
0: Radio Z 7353.

0: Ava Max w Radio Z i chwila do najważniejszych wiadomości. Michale, czy można jeździć hulajnogą po ekspresówce?
1: Czy nie można,
0: nie wszyscy o tym wiedzą.
1: Okej.
0: O takim przypadku opowiemy już za chwilę. Może to będzie ważna przypominajka. Wiadomości Radio Z o 10:00.
1: Czyli dowiemy się, kto nie wiedział.
0: Tak jest. Radio Z i
2: już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
17: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
18: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
19: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
5: Mariolka?
19: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
5: Ten z funkcją aktywnego mycia?
19: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
3: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
21: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
22: GWM. Go with more.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. To już prawie 10:00. Najnowsze wiadomości prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk.
23: 17-letni chłopak wpatrzony w ideologię nazizmu zatrzymany przez ABW ma zarzuty.
2: Pożar wielkiej hali w Wieluniu ugaszony, trwa liczenie strat w firmie produkcyjnej.
0: Hulajnogą na ekspresówce? Czemu nie, skoro tak pokazała nawigacja?
4: 10.
0: ABW zatrzymała 17-latka, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny.
2: Według śledczych Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Jest już w areszcie.
0: Co jeszcze wiadomo o tym nastolatku? O tym teraz reporter Radia Z Daniel Brzos.
8: 17-latek z Siemianowic Śląskich to kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Agenci ABW przeszukali dom Pawła G. Prokurator postawił mu 3 zarzuty. Najpoważniejszy dotyczy przygotowywania zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. ABW zatrzymała też 2 innych nieletnich, którzy również byli związani z radykalnym środowiskiem. Działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawił się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków.
0: ABW sprawdza też, czy za nastolatkami stoi ktoś, kto mógł być inicjatorem ich działań i wpływać na radykalizację młodych ludzi. W Wieluniu Włódzkim szacowanie strat po nocnym pożarze w firmie produkującej plastikowe opakowania. Z ogniem w hali walczyło kilkudziesięciu strażaków. Udało się go opanować dopiero około 4 nad ranem.
2: To gaszanie budynku trwało kilka kolejnych godzin. Najświeższe informacje w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: Są już pierwsze ustalenia dotyczące przyczyny tego pożaru. Najprawdopodobniej była nią awaria maszyny młyna mielącego tworzywa sztuczne. To z płonącej maszyny ogień przedostał się dalej, mówił mi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
24: Pożar ten objął część magazynową hali, i w której również następowała produkcja czy przygotowanie materiałów do dalszej obróbki.
23: Najważniejsze jest jednak to, że w tym pożarze nikt nie został ranny. Pracownicy zdążyli się ewakuować jeszcze zanim na miejsce dotarli strażacy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Z jednej strony precyzyjny plan ewakuacji seniorów i osób słabszych, z drugiej gotowość do walki w obronie kraju. Litwa przygotowuje się na różne scenariusze eskalacji ze strony Rosji, podobnie jak Łotwa i Estonia.
2: Władze w Wilnie zaznaczają, że nic nie wskazuje na plany inwazji, zakładają za to liczne prowokacje w najbliższej przyszłości.
0: W litewskiej stolicy jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, kolejna noc minęła pod znakiem alertów.
25: Tak, wczoraj późnym wieczorem na kilka godzin zamknięto lotnisko w Wilnie. Powodem było kolejne pojawienie się balonów nadlatujących znad Białorusi. Z kolei na Łotwie o 22:00 mieszkańcy miasta Krasław dostali ostrzeżenie przed zagrożeniem z powietrza. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Sytuacja jest napięta, dlatego wczoraj premier Litwy Mindaugas Sinkevičius w BBC mówił wprost: jeśli nasz kraj zostanie zaatakowany, podejmiemy walkę. Inwazja to jednak scenariusz bardzo wątpliwy. O wiele bardziej prawdopodobne są prowokacje z użyciem dronów czy rakiet. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Maciek w tym tygodniu odwiedzi dla Was różne miejscowości na Litwie i Łotwie. Jego relacje o tym, jak nasi sąsiedzi radzą sobie z rosyjskimi groźbami i incydentami, słuchajcie w wiadomościach Radia Z.
0: Skutki ślepej wiary w nawigację. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedział mu GPS.
2: Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na trasie S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Scenariusze szybko go zatrzymali, mówi Radiu Z Anna Słowińska z Komendy w Kamiennej Górze.
26: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
2: Po czym policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.
0: Powiedzieć Niemcom auf Wiedersehen. Taki plan na dzisiejsze późne popołudnie mają polscy siatkarze.
2: Biało-czerwoni zmierzą się z naszym zachodnim sąsiadem w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
0: Mecz obserwować będzie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligajza. Będzie ciężko?
27: No jak mawiał klasyk, łatwo to już było dla obu drużyn. Będzie to najważniejszy pojedynek w tym sezonie. Zwycięzca zostanie w imprezie do samego końca i będzie bić się o medale. Ten złoty zapewni także udział w igrzyskach w Los Angeles. Polacy spotkali się z Niemcami w tym roku już 2 razy. Dwukrotnie byli górą 3-1. Najpierw w Lidze Narodów, a później w towarzyskim spotkaniu w Olsztynie.
28: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
27: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. Początek o 18:00.
2: Spotkanie będzie w stolicy Bułgarii, Sofii. Decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów w całości zorganizują Włosi.
0: W Radiu Z teraz organizujemy wiadomości ekonomiczne. Tak, Iwona Kutyna z nami. Dzień
4: zapraszam. Dzień dobry.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: UOKiK nałożył ponad 900 milionów złotych kar na 4 hurtownie farmaceutyczne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Hurtownie wymieniały się wrażliwymi informacjami, m.in. o cenach leków, wielkości sprzedaży i oferowanych warunkach handlowych. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Diesel kosztuje miejscami ponad 2 euro 90 eurocentów. Finowie na początek października planują akcję protestacyjną, chcą bojkotować stacje benzynowe. Rząd twierdzi, że obniżka podatków nie jest możliwa, bo Finlandia ma problemy z finansami publicznymi. Kierowcom pomoże natomiast czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach. W większości grup mediana mężczyzn była wyższa, wynika z danych GUS-u. Są jednak grupy, w których mediana wynagrodzeń kobiet była wyższa. Dotyczyło to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, a więc z tej okazji wiele miast oferuje darmowe przejazdy komunikacją miejską. Tak jest m.in. w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie czy Radomiu.
0: Najcieplej dzisiaj w Łebie i na Helu. Już o tej porze 16 stopni, a w Zakopcu nawet siódemeczki jeszcze nie ma. Dzisiaj trochę deszczowo, także parasole się na pewno przydadzą.
1: Przydadzą się parasole, ale mówisz, gdzie najcieplej? Łeba i Hel, tak? Mm-hmm. To daleko trochę, nie?
0: Trochę
1: szczególnie,
0: tak.
1: No, szczególnie od tej siódemeczki. Radio Z i
29: już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: 6 minut po 10. Ewelina Pacyna i Michał Adamski.
0: Dzień
1: witamy
0: dobry.
1: Serdecznie.
0: Mamy coś ekstra. Mamy naprawdę gigantyczną niespodziankę dla was.
1: No ale to mówimy?
0: Nie. Jeszcze chwilę potrzymamy, może w niepewności.
1: To gramy. Ej,
0: zgadza się.
1: W Radiu Z.

0: gdybym jeździł konno.
1: Puszczałbym. A nie jeździsz?
0: No nie.
1: To czym ty do pracy przyjechałeś?
0: Mechanicznymi. Ale może faktycznie puszczę swoim koniom mechanicznym tę końcówkę, bo to jest jak jazda konno właśnie.
2: To prawda.
0: Do pracy. Albo
2: Alana
0: do domu.
2: Miles, fantastyczny numer. Black Velvet, który się nie nudzi. 16 minut po 10.
0: A ja chciałbym zapytać teraz panią Małgorzatę, która 77 tysięcy złotych wygrała w Radiu Z w Żądzy Pieniądze. Co wspólnego ma wielka wygrana z zakochaniem?
3: Niesamowite. Po prostu nie do opisania, naprawdę. Trzęsące ręce, przyspieszony oddech, bicie serca, po prostu niesamowite, naprawdę niesamowite uczucie.
2: Jest to jakaś alternatywa. Jest to jakaś alternatywa. Kochani, dzisiaj w naszych walizkach nagroda główna wynosi 650 tysięcy złotych.
0: Kocham to.
2: Są też inne bardzo przytulaśne kwoty, na przykład 65 tysięcy. A do gry wchodzicie SMS-em o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 W.
0: I teraz mega bonus taki od serca. 16650 losów za jednego SMS-a. Za 3,69 W. Zagrajcie, bo warto.
2: Ta oferta do 11.
0: A ta niespodzianka to coś super.
2: Słuchaj, to jest taki hit. No. To jest taki hit.
0: No dobra.
2: To za chwilę.
0: To za chwilę, okej. To gramy teraz. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów w Radiu Z.

0: I patrzcie, sama o sobie śpiewa Supergirl, Anna Naklap. Ja musiałbym zaśpiewać Bałaganiacz na przykład. Tu Radio Z.
1: A dzisiaj u Bogdana Rymanowskiego, wicemarszałek Sejmu z PSL-u, Piotr Zgorzelski, dostał bardzo nietypowe, ważne pytanie i zadanie jednocześnie od naszego słuchacza.
0: Słuchacz miał na imię jak, Bogdanie?
2: Damian, ostatnio w Radiu Z obiecał pan, że pokaże, jak gwizdze pan podczas golenia.
0: No i co? Genialne. Pokaże? Czy zagwizdzę?
1: Zagwizdzę, ale to za chwilę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej,
5: bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
18: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
19: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
18: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Czas na bohaterów. Czas ucieka, bo tylko do godziny 11 przez 22 minuty możecie dołączyć mega bonusem 16 650 razy do gry o wielką kasę.
1: 650 tysięcy. Tyle dzisiaj czeka w walizkach. Wy nie czekajcie. Radio Z 7353.

0: trafiali, czyli w Radiu Z 19 minut do godziny 11.
1: A my przypominamy, że dzisiaj u Bogdana Rymanowskiego, wicemarszałek Sejmu z PSL-u, Piotr Zgorzelski spełnił swoją obietnicę, którą przypomniał słuchacz Damian. Polityk obiecał, że pokaże, jak gwiżdżę podczas golenia. Wyobrażacie to sobie?
0: Znowu się polityk i spełniona obietnica?
2: No dobra.
3: Dobra, to jedziemy.
4: Po jednej.
3: Proszę mnie wybaczyć, ale nie
2: wiem. Do nieba, Led Zeppelin.
3: Boże.
0: O, Boże. A wiecie, co mówią, nie? O tym gwizdaniu. Że kto gwizda, temu Wysoka Izba.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.
8: Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły

0: kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Wygenerowano z AI.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Funk MCs w Radiu Z. To są takie piosenki, do których wraca się po latach i człowiek myśli, znowu jestem młody.
1: Tak, albo myśli o jedzeniu, jak ja, bo ja tam słyszę o krokiecie i zawsze po prostu mam tak, że ślinka mi cieknie. No,
0: czyli
1: i
0: mamy
1: wizualizuję
0: już
1: sobie barszczek. Co za chwilę w Radiu Z.
0: Ustalone już. Ewelina czuje się bardziej głodna, a ja bardziej stary.
1: Za chwilę 11, najnowsze wiadomości i będzie o kampanii wyborczej w Krakowie.
2: Zanim zdążysz powiedzieć
3: jeszcze 5 minut,
2: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
4: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Prawda?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
16: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
17: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
18: Nasza firma ma politykę B2B.
17: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
18: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
17: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
19: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
20: Po reklamie.
21: Słuchacie Radia Z. We wtorek, tuż przed 11:00, to czas na wiadomości w studiu Iwona Kutyna. Prosimy.
22: Dużo do poprawy. Rząd pochyli się nad reformą ochrony zdrowia. Dron w pobliżu bazy w Redzikowie był obserwowany. Krakowska kampania na ostatniej prostej wybory prezydenta już w niedzielę.
21: Jedenasta.
22: Prace nad reformą ochrony zdrowia czas start. Rząd w końcu bierze się za pakiet projektów ustaw, które mają być receptą na nieprawidłowości w systemie. Zapowiedziane po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym mają wprowadzić limity i w rekordowych pensjach medyków i w czasie ich pracy. Karolina Olszewska-Merk ze szczegółami.
23: Tak jest.
22: Kiedy przepisy trafią pod obrady Sejmu?
0: Najwcześniej na początku października, bo to wtedy będzie najbliższe posiedzenie. To oznacza de facto kolejny poślizg w pracach, a przecież po wybuchu afery wszystko miało być pilne i na już. Tymczasem dopiero dziś ruszają rządowe prace. Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak tłumaczy to krótko.
2: Robimy to w tempie takim, jak tylko prace pozwalają, żeby też nie produkować bubli. No to jest ważne, żeby to wszystko się kupy trzymało.
0: Na etapie konsultacji do reformy zostało zgłoszonych kilkaset uwag. W Sejmie też, to już wiadomo, na pewno będą klubowe poprawki.
22: Wynagrodzenie medyka ma wynieść maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski o przełożonym spotkaniu ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Nie ma tu drugiego dna, tak decyzja Amerykanów ocenia gościa Radia Z. Polityk PSL dodaje, że prawdopodobnie chodzi o kolizję terminów, bo planowana jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych.
20: Najważniejsze jest to, że w komunikacie wybrzmiało to, że ta wizyta jest po prostu przełożona na inny termin. Tak się zdarza, szczególnie wtedy, kiedy na świecie jest gorąco. Na naszej wschodniej granicy coraz więcej różnego rodzaju dziwnych działań, niepokojących, które powodują to, że taka wizyta moim zdaniem jest i będzie potrzebna.
22: Gość Radia Z dodaje, że w weekend odbyło się spotkanie szefów sztabów, także z szefem sztabu wojsk NATO w Europie. Wykryty w pobliżu bazy w Redzikowie dron nie stanowił zagrożenia, cały czas był obserwowany. Resort obrony na portalu X poinformował, że dron nie operował nad amerykańską bazą, ale jego lot odbywał się z naruszeniem strefy, w której obowiązuje zakaz lotów. Służby ustaliły także miejsce, w którym był operator maszyny. Lubelszczyzna robi co może, żeby przygotować się na zagrożenie. Szkoły trenują uczniów z bezpieczeństwa, a szpitale ćwiczą ewakuację. Ostatnie alarmy pokazały, że nie wszystkie instytucje wiedzą, jak się zachować. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Wiele szkół mimo zagrożenia prowadziło lekcje, opowiadają mi uczniowie z Lublina.
24: Nie było. Chowanie się.
23: Nie było.
24: Nie było. Cały czas lekcje były.
23: To absolutnie niedopuszczalne, bo nawet przy braku piwnicy wystarczy wyjść na korytarz, mówi mi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina.
25: Znaleźć na korytarzach takie miejsca, gdzie nie ma okien.
23: Jeszcze trudniej jest w szpitalach, dlatego już teraz za budowę nowego schronu bierze się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, mówi mi dyrektor Piotr Matej.
26: Tam będą dodatkowe magazyny, żywności, wody.
23: Budynek będzie chronił, leczył i zabezpieczał 800 osób. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Lubelszczyzna instaluje nowe syreny i organizuje ćwiczenia dla mieszkańców. Do piątku kandydaci na prezydenta Krakowa mają czas na przekonanie mieszkańców do siebie i swojej wizji rozwoju miasta. W niedzielę krakowianie zdecydują, kto zastąpi odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Liderem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. O tym, z kim zmierzyć się może w drugiej turze, reporter Radia Z Przemek Taranek.
27: Drugie miejsce w sondażach zajmuje senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.
28: To, co mnie cieszy w tych sondażach, to trend, który jest trendem absolutnie wzrostowym.
27: Tuż za nią jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który wierzy, że to on wejdzie do drugiej tury.
29: 3,5 miesiące ciężkiej pracy, spotkań z mieszkańcami. Sądzę, że przekonam tutaj wyborców swoim doświadczeniem, swoją pracą.
27: Ale takie nadzieje poparte wynikami sondaży mają też Aleksandra Owca z Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Zdecydują mieszkańcy już w najbliższą niedzielę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
22: W wyborach na prezydenta Krakowa startują jeszcze Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji i organizator referendum Jan Hoffman.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Z dobrych wieści. W drugiej połowie dnia na zachodzie się rozpogodzi. Przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju. Możliwe burze, a na termometrach od 9 stopni na Podhalu po nawet 17 na Pomorzu.
32: Dzisiaj ostatni dzień lata, nie? Jutro jesień wjeżdża. Ale pamiętajcie, jak śpiewa Wiktor Dyduła. Tam słońce,
31: gdzie my. Podoba mi się to.

0: Times w Radiu Z, a my odpalamy fanfary, bo to przecież urodzinowa, milionowa rządza pieniądza w Radiu
1: Z. Z okazji zbliżających się naszych 36. urodzin mamy dla was naprawdę ogrom niespodzianek i startujemy właśnie teraz. Uwaga, uwaga, Polsko! Mamy kwadrans po 11:00 i od teraz możecie zagrać o szybką kasę w Radiu Z, czyli o 3600 zł z okazji naszych 36. urodzin. Jak? Wystarczy SMS o treści kasa pod 7353.
0: Zgłaszasz się po kasę SMS-em kasa. Na wasze SMS-y czekamy do 13:00 i uwaga, jednym SMS-em wchodzicie aż do 3 losowań, w tym o 1 000 000 zł na urodziny Radia Z. W ten dzisiejszy o 600, ile tam było?
1: 50 000 zł
0: albo 3600, no dosłownie za kilka chwil.
1: Słuchajcie, trzeba grać, kasa 7353, do 13:00 czekamy na zgłoszenia. Radio Z i już.
0: A i tak, zaczynasz pracę, co nie? I kończysz pracę, masz 3600.
1: A kto wie, a innego dnia możesz mieć na przykład 1 000 000.
0: No właśnie.
1: To się opłaca. Radio Z 7353.

0: i ponadczasowe Sky w Radiu Z. Ona jest DJ-ką w ogóle. Dobrze jej idzie.
1: Fantastyczna kobieta i bardzo, bardzo dobry numer, który nam się nie nudzi. Nigdy. Tu Radio Z, 23 po 11 i takie doniesienia w prasie. Arkadiusz Milik podobno kupił stadion, na którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki i chce tam wybudować osiedle. No ale może mieć mały problem, gdyż jak się okazuje, z tego planu zagospodarowania przestrzeni wynika, że mogą tam powstawać wyłącznie obiekty sportowe.
0: Ajajaj, czyli jednak prawda to, co mówią, nie?
1: Czyli?
0: Że Milik nigdy nie trafia.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
21: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
22: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
21: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
23: Też możecie wygrać.
21: Wielki finał 28 września.
24: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
21: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
25: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Cudowny ten chór. Chaos, Call My Name w Radiu Z. Jak dobrze wydać milion, o tym za moment.
1: Ale jeszcze fajna piosenka nowa o tym, żeby zabierać ze sobą swoje rzeczy, jak się odchodzi. Żeby nie zostawiać po sobie bałaganu. No krzesło podsunąć, nie?
0: Po prostu na moje nieszczęście i kajran. Nowość w Radiu Z.

0: Dolniacha, Kajra z Polski w Radiu Z. A o tej urodzinowej, milionowej żądzy pieniądza, o tym milionie złotych do wygrania w Radiu Z w 36. urodziny mówią wszyscy, wiesz, i prezesi w gabinetach.
1: Nie dziwię się.
0: I całe rodziny przy obiedzie.
2: Na co ja bym wydała milion, nie wiem, ale może ty masz jakiś pomysł?
3: No jak to, co, mamusiu? Milion cukierków i żelków.
1: Cudowne. Z okazji tych 36. urodzin, które tuż, tuż, mamy dla was sporo niespodzianek. Milion złotych w poniedziałek, 650 tysięcy do wygrania dzisiaj, a do tego do 13 możecie zagrać o szybką kasę, czyli 3600 złotych w dodatkowej rundzie. Jak się po nią zgłosić? SMS-em o treści kasa pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Na te zgłoszenia czekamy do godziny 13. Kasa 7353.
4: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
4: Biedronka.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani...

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
8: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
9: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
8: A gładzie i farby?
9: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
10: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny!
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
19: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
20: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
21: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
1: Po reklamie.
22: Na zegarach już prawie południe, a w Radiu Z sprawdzamy najważniejsze wiadomości. Ponownie Iwona Kutyna, słuchamy.
23: Dziewczynka zaatakowana toporkiem przez 11-latka w szkole. Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto to były funkcjonariusz. Zimowy epizod w Tatrach w górach, spadł śnieg i zrobiło się biało.
22: Dwunasta.
23: 11-latek rzucił się na 10-letnią dziewczynkę z toporkiem w jednej ze szkół w gminie Kolno na Podlasiu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek z nami. Co wiemy o tej sprawie?
2: Policja dostała zgłoszenie na numer alarmowy tuż przed godziną 8 rano. Chłopiec miał wejść do szkoły z toporkiem, a następnie zaatakować nim 10-letnią uczennicę, mówiła mi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
3: 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
2: Wcześniej miał zadać dziewczynce kilka ciosów, między innymi w rękę. Gdy dziewczynka była zabierana przez ratowników medycznych do szpitala, była przytomna. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: W szkole nadal pracuje policja, wyjaśnia dokładne okoliczności ataku. Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie w sprawie zonda krypto ma to być były policjant. Prokuratura nie podaje danych personalnych. Wiadomo tylko, że mężczyzna zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty. Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut trwa od kwietnia. W sprawie aresztowany został m.in. były już szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Podejrzane zapytania o inwestycje obronne w Wielkopolsce. Tamtejszy samorząd nie wyklucza, że to działania obcego wywiadu. Jak ustaliło Radio Z, gmina Pobiedziska otrzymuje pytania, które są kierowane w trybie dostępu do informacji publicznej. A to oznacza, że samorząd musi na nie odpowiedzieć. Pytania jednak wysyłane są z podejrzanych adresów mailowych. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Autorzy zapytań proszą o szczegółowe dane sprzętu kupowanego przez gminę w celu ochrony ludności. To na przykład systemy alarmowania czy wyposażenie schronów. Takie pytania wysyłane z podejrzanych adresów przez osoby, których nie można znaleźć w internecie, nie są rzadkością, mówi mi burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak.
5: Dostaliśmy nie tak dawno zapytanie. Odmówiliśmy, że są to dane wrażliwe i prosimy o uzupełnienie tego pytania. Po co są potrzebne te informacje? Już więcej się do nas nie odezwał.
4: Jeśli gmina odmówi udzielenia informacji, jej decyzja może zostać zaskarżona do sądu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
23: Burmistrz Pobiedzisk przekonuje, że potrzebne są zmiany w ustawie tak, aby gminy nie musiały przekazywać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Trudne warunki na tatrzańskich szlakach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, a trasy są oblodzone. Informacje z najwyższej położonej stacji meteo w Polsce, obserwatorium na Kasprowym Wierchu, ma reporter Radia Z Przemek Taranek. To jakie warunki?
24: Jak mi powiedział Michał Trzebunia, dyżurny meteorolog IMGW ze stacji na Kasprowym Wierchu, jest tam już 14 cm śniegu i ciągle go przybywa.
25: Przez okna to przyznam się niewiele widać, bo mamy takie zjawisko jak mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę minus 1 stopni i cały czas dopaduje.
24: Temperatura odczuwalna spadła do minus 8 stopni, bo wieje silny wiatr. Kolej na Kasprowy Wierch cały czas kursuje. Jeśli ktoś się wybiera na szczyt, trzeba się ubrać w zimową kurtkę, czapkę i rękawiczki. Przemek Taranek, Radio Z.
23: Od czwartku pogoda w Tatrach będzie się stopniowo poprawiać, a w Zakopanem w niedzielę ma być 16 stopni. Kadra Jana Urbana zaczyna właśnie pierwszy trening przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Polscy piłkarze wczoraj zjechali do Warszawy, aby rozpocząć nietypowe, bo aż dwutygodniowe zgrupowanie. Jaki plan na resztę dnia? O tym już dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
26: Po zakończeniu treningu na konferencji prasowej z mediami o 14.30 spotka się kapitan Robert Lewandowski. Lewy, mimo różnych wątpliwości wokół jego przyszłości i możliwego zakończenia kariery w reprezentacji, przyleciał wczoraj z Chicago w doskonałym humorze i będzie do dyspozycji selekcjonera do końca zgrupowania. Dla naszej drużyny narodowej najbliższe mecze będą okazją do tego, by poprawić humory kibicom po tym, jak nie zdołali zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata w dywizji B Ligi Narodów celem nadrzędnym. Powrót do gry w elicie.
23: W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie pierwsze starcie z Bośnią i Hercegowiną. U nas już teraz wiadomości kulturalne. Prosto z Gdyni, Lucyna Płużyczka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Tydzień niezwykłych wrażeń przed widzami i ludźmi kina. Wieczorem w Gdyni ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otwieramy drugie półwiecze festiwalu. To dobry moment, żeby padły duże słowa, mówiła podczas gali w Teatrze Muzycznym dyrektorka artystyczna przeglądu Joanna Łapińska.
28: O sile kultury, ale też słowa o odpowiedzialności kultury. Ważnej zawsze, a w niespokojnych czasach nawet istotniejszej. Pomyślmy o tym, proszę, oglądając szeroko nowe polskie kino i klasykę, którą dla Państwa w programie przygotowaliśmy. Życzę Państwu bardzo dobrego festiwalu.
27: Podczas gali nawiązano również do setnych urodzin Gdyni i uczczono jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a po części oficjalnej widzowie obejrzeli nową produkcję Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód, który tydzień temu miał światową premierę na festiwalu w Toronto. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku w miasteczku, z którego zostali wywiezieni Żydzi. Po pokazie zapadła przejmująca cisza. To dla mnie ważne, że właśnie mój film otwiera festiwal, mówił reżyser.
29: To jest wyróżnienie, no zakładam też, że festiwal nie chciał
6: żeby otwierać się jakimś filmem, który im się nie podoba. Dla mnie to jest forma docenienia naszej pracy i jest to wielka radość.
27: Dziki, Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Dziś kolejne pokazy, a zwycięzców poznamy w sobotę.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Zima, zima, zima.
9: Nie. Jutro zaczyna się jesień dopiero. A dzisiaj jeszcze mamy lato, ostatni dzień, ale jednak lata.
8: No, nie wszędzie jest słonecznie, ale przecież my śniegi też uwielbiamy. No może nie teraz, ale wysoko w górę to chyba norma o tej porze.
7: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Ja tam w przypadki nie wierzę i myślę sobie, że ten śnieg to po to, żeby przypomnieć mi, że w tym roku miałem szybciej kupić prezenty na święta.
8: Kto wie. Ewelina i Michał, witajcie ponownie. Za chwilę podamy idealny przepis na popołudniową drzemkę.

0: Ale fajnie, że ci panowie od reggae tutaj zaśpiewali. David Guetta, Loki, Stick Figure w Radiu Z. 15 minut po godzinie 12. Co taka zaczytana jesteś?
1: Słuchaj, bo wyczytałam taki tekst. Jeśli czujesz, że zbliża się popołudniowy zjazd, eksperci polecają, a mamy 15 minut po południu, wypij kawę i zamknij oczy. Podobno to jest idealny przepis na popołudniową drzemkę. To jest tak zwane coffee nap, kofeinowa drzemka. Po prostu okazuje się, że po kawie śpi się najlepiej. To jest w ogóle też nazywane w niektórych rejonach napuccino. Czyli taka kawa i drzemka w jednym.
0: Niesamowite połączenie, idealne wręcz, co nie?
1: Nie wiem, czy w robocie tak można.
0: Kawa i sen, pasuje, tak jak pizza i ananas, co nie? Tak,
1: no,
0: nie wiem.
1: Coś w tym jest, coś
0: jak
1: w tym jest.
0: Jarosław i Donald. No,
1: nie idźmy tą drogą. Posłuchajmy pani Morissette, Ironic.

0: Jeremi Sikorski w Radiu Z. Wracam. Ładnie gra na tym pianinie, nie? A kto bogatemu zabroni? Bo my tu właśnie w sprawie dużych pieniędzy. 1 000 000 złotych pobudza wyobraźnię. Pytamy ludzi, Polaków, co zrobiliby z 1 000 000.
1: Coś na początek pokombinować, zainwestować i zarobić 2 000 000.
0: No, to pan umie w rządze, nie?
2: Oj, bardzo.
0: Żąda 2 000 000 od razu.
2: Ale u nas naprawdę sporo szans na wygranie kasy, bo po pierwsze, jeśli teraz wyślecie SMS-a o treści kasa pod 7353, to wchodzicie do gry o 1 000 000 złotych.
0: Na urodziny.
2: W poniedziałkowym finale. Wchodzicie do gry o dzisiejszy finał, w którym 650 000 złotych na was czeka. I wchodzicie również do gry o szybką kasę w naszej dodatkowej rundzie, a w niej do wzięcia 3600 zł. A ponieważ czekamy tylko do 13, to warto się pospieszyć.
0: Kasa pod 7353.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Co masz dziś na lunch?
19: Ach, to zależy na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
20: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
21: Hej, tu Ikea.
18: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to troszkę polalalowaliśmy, no a teraz zmiana języka na dość trudne, ale podobne do polskiego.
1: Paraiso, lecimy do raju, to nowość, to Lost Frequencies i Mary Frois w Radiu Z. Można głośniej się bujać.

0: Jak piosenka ładnie się buja, to z dedykacją dla szefa, nie? Lost Frequencies, Marie Froise, nowość. Paraiso w Radiu Z, 20 minut do 13.
1: Ty jesteś fanem motoryzacji. Czy ty to widziałeś? Tutaj demonstruję, bo w internecie pojawiły się nagrania. Z Nigerii człowiek zbudował sobie tam replikę Tesli Cybertruck.
0: Faktycznie.
1: Ze złomu.
0: Ale to fajne, z recyklingu znaczy Tesla, nie?
1: Tak jest.
0: Pewnie wychodzi taniej i mniej awaryjnie.
1: A poza tym, jak widać, jeśli chodzi o luksus, ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia.
0: Dokładnie. I części zamienne znajdziesz na każdym złomie. Radio Z i
2: już. Reklama. Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.

0: bo w Leroy super akcja na panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Elewacja wygląda pięknie, tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
6: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
5: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
6: A gładzie i farby?
5: Wiadomo!
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, a

0: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: Beyoncé i przebój Będzie Pięknie w Radiu Z.
1: Powiedz to elfom.
0: To znaczy?
1: Tym pociągom, co je wycofują w łódzkiej aglomeracji. Szczegóły za moment w wiadomościach o 13:00.

0: Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
11: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
10: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
12: Też możecie wygrać.
10: Wielki finał 28 września.
13: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
10: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
14: Po reklamie.
15: Na zegarach prawie 13:00. Iwona Kutyna w Radiu Z i najważniejsze wiadomości słuchamy.
16: Planował zamach na szkołę i meczet. 17-latek z zarzutami. Ograniczenie czasu pracy i zarobków medyków. Rząd o nowych ustawach. Kolejna rotacja amerykańskich żołnierzy jedzie na Litwę. Za chwilę relacja naszego reportera.
15: 13:00.
16: 17-latek z Siemianowic Śląskich aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem szykowania zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry. Tomku. Co jeszcze wiemy?
17: Chłopak miał być zafascynowany nazistowską ideologią, uczestniczył aktywnie w grupach internetowych zrzeszających młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, podkreślał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
18: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
17: W domu nastolatka oprócz materiałów zawierających symbolikę faszystowską i nazistowską znaleziono także bagnet. Aresztowany miał planować pozyskanie także innej broni i amunicji. Miał też interesować się sposobami użycia i produkcji granatów i koktajli Mołotowa.
16: Chłopak nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, grozi mu do 15 lat więzienia. Pakiet reform o zdrowiu na posiedzeniu rządu. Ze sporym opóźnieniem ministrowie mają przyjąć 5 ustaw, które m.in. zlikwidują kominy płacowe. Jeszcze dziś projekty trafią do Sejmu. Reporter Radia Z Daniel Wrzos z tym tematem. Kiedy reforma wejdzie w życie?
19: Ustawy mają zacząć obowiązywać miesiąc po uchwaleniu. Nowe kontrakty z medykami mają być zawierane w oparciu już o przyjęte przepisy. Z kolei w przypadku starych umów szpitale, jak mówi premier Tusk, będą miały pół roku na ich zmianę.
20: Chcemy uniknąć jakichkolwiek perturbacji czy bałaganów w szpitalach i dlatego wydaje się,
14: że to jest bardzo wymagający, ale bardzo rozsądny i odpowiedzialny termin.
19: Tym samym rząd nie zgodził się, o co zresztą prosiły szpitale, żeby reforma była wprowadzona dopiero po roku, od momentu przyjęcia przepisów.
16: Miesięczny limit zarobków lekarzy wyniesie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Maksymalnie będą pracować na dwóch etatach. Nowa zmiana wojsk amerykańskich jest już w drodze na Litwę. To przełom, bo w czerwcu z tego państwa wyjechało około 1000 żołnierzy USA. Decyzja jest efektem ostatniego spotkania między szefem litewskiego MSZ-u a sekretarzem stanu USA. Łączymy się z Wilnem, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Maciej Bąk. Wiadomo, ilu amerykańskich żołnierzy zmierza na Litwę?
20: Konkretnej liczby nie znamy, ale prezydent zapewnia, że nie będzie ich mniej niż do tej pory. To ważna wiadomość dla państw bałtyckich, w których rosną obawy przed agresywnymi prowokacjami Rosji. Rozmawiałem dziś z merem regionu wileńskiego. Robert Duchniewicz przyznaje, sojusze gwarantują Litwinom spokojny sen.
21: Nie mamy chyba takiej możliwości odporu jako pojedyncze państwo, nie? Dlatego właśnie ten sojusz i nie mówię tylko o NATO, o całym regionie, który tutaj jest, sojusz między wszystkimi naszymi państwami jest bardzo ważny.
20: A kluczowym tego elementem, jak mówi mi mer, jest rosnąca w siłę Polska. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Żołnierze USA na Litwie stacjonują od 2019 roku, między innymi na poligonie w Podbrodziu, niedaleko granicy z Białorusią. Kolejowy przewoźnik, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, ma spory problem. Musiał wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
22: W pociągach wykryte zostały usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Za utrzymanie techniczne pociągów odpowiada PESE Bydgoszcz. W serwisie producenta trwa przegląd floty pojazdów, mówiła mi Iwona Browińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
23: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
22: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki, usunął ją, pierwsze składy wracają do ruchu, a kolejne są testowane i będą wracać do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Nowe pociągi LF3 pojawiły się na torach w Łódzkim latem, to w sumie 14 pojazdów.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Dużo deszczu do końca dnia, ale to takie przelotne opady i też niewykluczone, że jeśli teraz u ciebie pada deszcz, to nie znaczy, że za 15 minut nie wyjdzie słońce, bo jest taka możliwość. Niestety odwrotnie tak, że jeśli świeci słońce, może zacząć padać.
26: W nocy rozpogodzenia głównie na zachodzie.
25: No, ale na słońce nie ma co liczyć, nie? Już wtedy.
26: Chyba nie.
25: 4 minuty po 13:00, Ewelina Pacyna, Michał Adamski. Cześć, cześć.

0: Doskonałeś, to jest Moc Endorfin Muzycznych. Rio, Shine On w Radiu Z. 14 minut po 13. Nie wiem, czy odnotowaliście, kochani. 22 września w kalendarzu to dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: No właśnie, bo też proszę zauważyć, szefowie drodzy, że mamy dzisiaj dzień bez samochodu, bo podwyżki nie ma samochodu, nie? Proste.
0: Ale co my się będziemy prosić, kochani? Za chwilę u nas finał rundy dodatkowej, tak, do wzięcia 3600 zł.
1: Odbierajcie telefon.
0: I to wszystko z okazji naszych urodzin.

0: Soul, Asylum i Runaway Train w Radiu Z, 13:20 na zegarze, czyli
1: pora na naszą rundę dodatkową. Dzwonimy w sprawie kasy i mam nadzieję, że odbierzecie telefon, bo właśnie wybraliśmy numer do kogoś, kto zgłosił się do naszej zabawy.
0: Jak słychać, dzwonimy już dwa sygnały, czekamy maksymalnie 5. To jest ten telefon nawet w pracy. No trzeba go odebrać, bo jest warty 3600 zł.
1: Nie, no otwierajcie,
0: teraz,
1: prosimy.
0: Teraz odbierz, teraz tak. Halo?
2: Halo?
0: Dzień dobry. Tutaj Ewelina Pacyna, Michał Adamski.
1: Cześć, z kim mamy przyjemność? Radio Z dzwoni.
2: Robert Stępień.
0: Robercie, no? Powiedz, czy zastaliśmy cię w pracy?
2: Pracuję w domu.
0: No, pięknie się składa.
1: No wiesz, co się wydarzyło właśnie. Zarobiłeś 3600 zł.
0: Brawo.
2: Cieszę się bardzo.
1: I taka kasa bez wychodzenia w domu, z domu. Można.
0: Proszę bardzo.
2: Można.
0: Dobrze.
2: Przyda się na remont.
0: No o, słuchaj Robert, bo to nie oznacza wcale, że nie bierzesz udziału dzisiaj w finale, gdzie do wygrania 650 tysięcy, więc bądź jeszcze przy telefonie, dobra? Tak, chyba się zgodził.
1: Jesteś tam?
2: Tak.
1: Słuchaj.
0: Nie, to dobra, bo Robert jest w pracy, to nie przeszkadzamy.
1: 3600 dla ciebie, mój drogi, jest dzisiaj twoje. To na nasze 36 urodziny, ale przypominamy, że dzisiaj jeszcze jest jeden finał, bo gramy o 650 tysięcy, a w poniedziałek o milion. I ty też jesteś w tej grze.
0: Radio Z, wyślijcie pod 7353. Radio Z i
3: już. Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Po reklamie.
20: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Take That, Michael Patrick Kelly w Radiu Z, 20 minut przed godziną 14. Wiecie, co to jest rząd za pieniądza, nie? To jest takie coś, co wiarę przywraca.
1: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc bardzo szczęśliwa.
2: Bardzo lubię takie historie, jestem ciekawa, jak to będzie dzisiaj.
3: Sam jestem teraz szczęśliwy.
2: Z kim z was pogadamy w finale, bo dzisiaj, kochani, gracie o 650 tysięcy złotych, ale wchodząc do gry, gracie również w finale września o 1 000 000 złotych w poniedziałek, a to wszystko jednym SMS-kiem. O treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT.
0: Mamy tego szczęścia dużo i chcemy się z nim z wami podzielić. I żeby tego szczęścia było jeszcze więcej, teraz bonus ekspresowy 20 tysięcy szans za tego jednego SMS-a za 3,69 VAT.
2: Radio Z 7353, powodzenia. Radio Z
4: i już. Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Po reklamie.
23: Radio Z.
21: Muzyka numer 1.

0: Pamiętajcie, do godziny 14 mega bonus, czyli 20 tysięcy szans za jednego SMS-a 369 z VAT.
1: 650 tysięcy czeka, wy nie czekajcie. Radio Z7353 za 369 z VAT, a gracie także o milion. Powodzenia.

0: Sophie and the Giants w Radiu Z, Purple Disco Machine.
1: A za chwilę 14 wiadomości będzie o półfinale Mistrzostw Europy. Nasi grają dzisiaj z Niemcami.
0: O!
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
4: Dobranoc oczka, dobranoc rączki.
5: A nosek?
4: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
5: Całą noc?
4: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
5: Dobranoc nosku.
4: Dobranoc skarbie.
6: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to już prawie 14. Przenosimy się do studia wiadomości. Iwona Kutyna na miejscu. Słuchamy.
1: Pokonał ogrodzenie, wszedł do samolotu. Tunezyjczyk zatrzymany we Wrocławiu. Wzmacnianie granic, szefowie MSWiA i MON-u na ukraińskim przejściu. Walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze grają z Niemcami.
0: 14.
1: Na początek jednak wypadek w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Pod ziemią osunęły się skały. Ciężko ranny został jeden górnik. Trafił do szpitala. Przyczynę wypadku zbada specjalna komisja. Sforcował ogrodzenie, wmieszał się w tłum i wszedł do samolotu bez biletu. Młodego Tunezyjczyka we Wrocławiu zatrzymała Straż Graniczna. Służby wyjaśniają ten incydent. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak mogło się to wydarzyć?
20: Służby nie chcą zdradzać szczegółów ze względów bezpieczeństwa. Teraz już są wzmocnione patrole i trwa wyjaśnianie, jak mogło się to wydarzyć. Mężczyzna był w stanie sforsować płot. Wmieszał się w tłum pasażerów, którzy szli do samolotu do Palermo. Mężczyzna zdołał też wejść do samolotu. Trwało to wszystko kilka minut. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały wszystkie patrole na lotnisku. Granice pod specjalnym nadzorem Wojsko i Straż Graniczna buduje miejsca schronienia i wzmacnia obronę powietrzną. W pobliżu przejść z Ukrainą w Drohusku byli dziś szefowie MON-u i MSWiA. W pobliżu tego przejścia tydzień temu po stronie ukraińskiej uderzył dron. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie rozmieszczone zostały już baterie Patriot. Reporter Radia Z Daniel Wrzos ze szczegółami. Jakie jeszcze plany na wzmocnienie granic ma rząd?
21: Służby opracowały procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie wykluczył także przeniesienia kontroli granicznej w głąb kraju.
22: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
21: Na przejściu w Dorohusku pojawiły się miejsca schronienia dla 650 osób pracujących na samym przejściu, jak i dla podróżnych.
1: Podobne miejsca w ciągu kilku tygodni staną także na pozostałych przejściach wzdłuż wschodniej granicy. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka brata księżnej Diany, Charlesa Spencera, Łabędzi śpiew Diana, moja siostra. To zapis życia Diany, jednak największe zainteresowanie wywołały ujawnione jeszcze przed publikacją fragmenty krytykujące Karola, między innymi za jego zachowanie po tragicznej śmierci księżnej. Według brata Diany wtedy książę Karol brzmiał, jakby był podekscytowany, jakby wygrał los na loterii. Diana oraz jej ówczesny partner Dodi Fayet zginęli w sierpniu 1997 roku w wypadku samochodowym w Paryżu. Stawką awans do strefy medalowej polscy siatkarze zmierzą się dziś na Mistrzostwach Europy z Niemcami. Ćwierćfinałowy pojedynek w bułgarskiej Sofii będzie najważniejszym w tym sezonie, o czym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
23: Na imprezie docelowej wkraczamy w decydujący moment. Przegrany wraca z niczym wygrany, awansuje do półfinału i pozostanie w grze o awans na igrzyska w Los Angeles. To bowiem pierwsza okazja, by zapewnić sobie olimpijską przepustkę. By tak się stało, trzeba sięgnąć po złoto. Obrońcy tytułu będą faworytem, ale rywale są rozpędzeni. W 1/8 finału pokonali reprezentację gospodarzy, z którą biało-czerwoni zaliczyli jedyną wpadkę na tej imprezie. Jakie dokładnie atuty są po stronie Niemców?
24: Są w stanie zagrywać bardzo mocno, regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią.
23: Mówił asystent trenera Mateusz Nykiel. Mecz o 18:00.
1: A my oczywiście będziemy mówić o tym spotkaniu w Radiu Z. I Dalia Tomczak będzie z wami od 15:00. Ciepłego popołudnia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Iwona, życzysz ciepłego popołudnia, to jeszcze kocyk dorzuć jakiś.
1: Znajdzie się.
0: Dobra.
1: Szaliczek.
0: Rękawiczki.
1: Też by się przydał, ale najważniejsze dzisiaj są parasole. Niestety, kochani, no troszkę pokropi. Co prawda, gdzieniegdzie te przelotne opady będą zanikać, ale to głównie chodzi o zachód naszego kraju. Kasia i Robert, dzień dobry.
25: Cześć.
26: Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Ja chcę się przyznać. No. Chcę się do czegoś przyznać. Byłam dzisiaj z babą w reklamówce na głowie. To byłam ja.
1: Ale czas.
0: Masz zdjęcie?
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Michale, no, nie mam zdjęcia, nie mam też wstydu najwyraźniej.
0: Idzie z reklamowania na głowie zarobić?
18: Póki co jeszcze nie.

0: Teddy Cool w Radiu Z, 10 minut po godzinie 14, a ja przed momentem mówiłam o tym, że byłam dzisiaj tą babą, tą kobietą, przepraszam, z reklamówką na głowie, bo tak lało.
1: Ty to powiedziałaś.
0: Tak, to ja biorę to na siebie. Ale jest jakiś męski odpowiednik baby z reklamówką?
1: Jest chłop w gumofilcach wchodzący do banku albo do urzędu. Nie wiem, czy to jest porównywalne, ale...
0: Myślę, że blisko, ale rzeczywiście pogoda jest w ostatnich dniach taka, że ja bym nawet do skarbówki wchodziła z uśmiechem na ustach, zadowolona.
1: No nic innego by ci nie pozostało, kiedy masz reklamówkę na głowie. Nie masz wyjścia, musisz tylko się uśmiechać. I gwizdać sobie, tak jak John Mamman, Love Life w Radiu Z. Kasia Wilk.
0: Robert Karpowicz, hej, hej.

0: Oj, tęsknimy, tęsknimy za tym, to Sylwia Grzeszczak w Radiu Z. A jaką historią zaskoczy nas dzisiaj kędzior? Sprawdzamy.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historie kędzierskiego w Radiu Z.
2: Dziś trudno wyobrazić sobie Black Eyed Peas bez Fergie. To właśnie z tym utworem, czyli Where is the Love, ta charyzmatyczna wokalistka debiutowała z fasolkami. Obok niej, w teledysku, do tego utworu pojawił się jeszcze jeden wielki muzyczny gwiazdor. Tak, to nie był Zenon Martyniuk. O kogo chodzi? A. Justin Timberlake? B. Usher? C. Pan Bruno Mars?
1: Dzwońcie 321 321.

0: to jest to samo Black Eyed Peas, które swojego czasu wystąpiło na Sylwestrze, chyba w Zakopanem to było? Chyba tak.
1: 20 minut po 14. Zakopanem, wiadomo, miłość.
0: Tu Radio Z i Marcin z Częstochowy. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Marcin, jak gdzie się, tak pędzisz?
0: O, albo to pytanie.
2: A gdzie tak pędzę? Po córeczkę do szkoły.
1: O, no to super. To słuchaj, w drodze po córkę masz szansę wygrać jedyne w swoim rodzaju Radio Z zestaw do słuchania radia, ale żeby tak się stało, musimy usłyszeć odpowiedź na pytanie, z kim w teledysku do utworu Where's the Love wystąpiła Fergie?
2: Z Justinem Timberlake'iem.
0: Piotrek?
3: Jesteś mistrz.
0: Nie może być inaczej.
2: Wspaniale.
0: Marcin, to wyściskaj bardzo mocno córeczkę. Daj jej jakiś taki dobry i ciepły obiad, bo dzisiaj chłodem wieje. I możesz córeczce powiedzieć, że masz dla niej Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radio Z. A niech ma.
2: Super, na pewno bardzo się ucieszy. Dzięki.
1: Trzymajcie się ciepło, całusy. A jutro po 14 Kędzior znowu do nas padnie i znowu będzie mieć dla was niespodzianki.
4: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Muzyka i głos AI.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.
1: Po reklamie.

0: Prodigy i Bruno Mars Steel w Radiu Z za 20 minut 15, a za, no już mniej niż tydzień, bo w poniedziałek najbliższy wielki urodzinowy finał Rządzę Pieniądza. Ktoś z was będzie mógł wygrać 1 000 000 złotych.
1: I gdybyście wygraną od razu wypłacili w banknotach 100 złotowych, to walizka z wygraną, z milionem, ważyłaby 10 kg, więc można od razu, nie zastanawiać się, wziąć kabinówkę, spakować milion i lecieć na wakacje.
0: I to tam, gdzie się chce, a nie, że gdzie nas stać. Wchodząc do gry, już teraz gracie w dwóch finałach, bo dzisiaj w walizkach czeka 650 tysięcy złotych.
1: I mamy coś jeszcze, bo od teraz do godziny 15 jeden SMS mnożymy 16 tysięcy razy. Co wy na to?
2: Ja nie wierzę. Ja cały czas nie wierzę. Brak mi słów. Ja jestem cały czas podekscytowana i zszokowana, szczerze mówią.
0: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Massive Money, nasz Trips Hello w Radio Z za 5,5 minuty 15.
1: A o 15 wiadomości, a w nich o dzisiejszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na pewno będą spotkania na szczycie i o tym więcej o 15.
2: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy.
5: Pogadamy.
3: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz...
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym.
4: To znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: dziś do KFC.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
5: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
4: Za pieniądze w Radiu Z. Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
4: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
4: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
8: Po reklamie.
9: Mamy wtorek, 22 dzień września, zbliża się godzina 15. Wiadomości w Radiu Z ma dla nas Idalia Tomczak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Trump będzie przekonywał Zełenskiego w Nowym Jorku. Na miejscu jest reporter Radia Z. Czas mija o północy. Unia decyduje w sprawie sankcji na Rosjan. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Nasza wysłanniczka sprawdza, co warto obejrzeć.
9: 15.
10: Niecała godzina została do przemówienia Donalda Trumpa na rozpoczynającej się dziś sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na koniec dnia spotkanie prezydenta USA z Wołodymirem Zełenskim, by przekonać Ukrainę do częściowego zawieszenia broni. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłoszu, w tym napiętym grafiku znajdzie się też czas na spotkanie Trumpa z polskim prezydentem?
11: Tak, wieczorem uroczysta kolacja na otwarcie sesji zgodnie z zapowiedziami prezydenckiego ministra Marcina Przydacza powinna odbyć się krótka, acz treściwa rozmowa między prezydentami w kwestiach dla Polski najpilniejszych, czyli stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Zanim jednak kolacja, czekamy na to, co powie Donald Trump w swoim przemówieniu. Rok temu zaczął od krytyki ONZ i tego, że w organizacji nie działa nic, nawet ruchome schody czy promptery. Dziś usterek technicznych ma już nie być, więc pytanie, na czym skupi się prezydencka uwaga. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
10: Przemówienie Donalda Trumpa ma rozpocząć się przed 16 polskiego czasu. O północy wygasają unijne sankcje wobec około 3000 Rosjan, w tym Władimira Putina. Unia Europejska wciąż nie uzgodniła ich przedłużenia. Spór dotyczy usunięcia z listy dwóch oligarchów, czego chcą Francja i Słowacja. Polska proponuje kompromis, mówi Ignacy Niemczycki z MSZ.
12: Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tutaj zakładnikami jednomyślności. Ta sytuacja, myślę, że jest zrozumiała w tym sensie dla wszystkich, że trzeba po prostu szukać porozumienia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której do północy nie znajdujemy porozumienia.
10: W grze jest kompromis o przedłużenie sankcji osobowych nawet na kilka lat, w zamian za wykreślenie z listy dwóch oligarchów. Samorządy mierzą się z pytaniami od podejrzanych osób w sprawie ochrony ludności, ustaliło Radio Z. Chodzi o wrażliwe informacje na temat inwestycji z zakresu bezpieczeństwa. Są składane w trybie dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że samorządy mają formalny obowiązek na nie odpowiedzieć. To mogą być działania obcych wywiadów, mówi burmistrz Pobiedzisk z Wielkopolski Ireneusz Antkowiak.
13: W żaden sposób nie odpowiadamy, nawet pod presją skierowania nas do sądu.
10: Zdaniem samorządowców ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga w tej kwestii doprecyzowania. Rekordowa liczba butelek i puszek zebrana przez biegacza z Baczkowa koło Bochni. To 11 218 sztuk w pół roku. Wszystkie trafiły do automatu kaucyjnego, a pieniądze z kaucji wsparły szkołę, koło gospodyń wiejskich i strażaków. Z bosym biegaczem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
14: Paweł May, znany z tego, że biega na bosaka, tym razem wsiadł na rower, żeby zebrać jak najwięcej opakowań.
15: 18 albo 19 wiosek w okolicy.
14: Gdzie pan tyle znalazł butelek i puszek?
15: No po kosza, po śmietnika, cyrużysko.
14: Wrzucanie ponad 11 tysięcy butelek i puszek do automatu trwało 10 godzin, opowiada May.
15: Pan w sklepie zrobił herbatę, kawę, kanapki zrobił.
14: Paragon wymienił w sklepie na gotówkę, dostał ponad 5,5 tysiąca złotych. Za to kupił 18 piłek do miejscowej szkoły, 800 zł dał strażakom, reszta trafiła do koła gospodyń wiejskich. Przemek Taranek, Radio Z.
10: Paweł May dalej zbiera butelki i puszki, tym razem pieniądze z kaucji chce przekazać strażakom z Baczkowa. Filmowe emocje w Gdyni ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Na linii specjalna wysłanniczka Radia Z do Gdyni, Lucyna Płużyczka. Lucyno, jest co oglądać.
16: Oj tak, tych projekcji do soboty będzie w sumie aż 421. Filmy są pokazywane w trzech sekcjach konkursowych.
10: Filmowych. To konkurs główny perspektywy i filmów krótkometrażowych. Do tego dochodzą m.in. Złote Lwiątka, czyli filmy dla dzieci i młodzieży, klasyki polskiego kina, dokumenty i sekcja portrety, której bohaterami są Barbara Sas, Andrzej Wajda, Tadeusz Konwicki i Krzysztof Kieślowski. A w programie są też wydarzenia specjalne, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i koncerty. Ułożenie sensownego planu dnia jest więc dla widzów wielkim wyzwaniem. Z Gdyni Lucyna Pużyczka, Radio Z.
0: Festiwal w Gdyni potrwa do soboty, a już teraz w Radio Z wiadomości ekonomiczne. Zaprasza Iwona Kutyna.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Rząd przyjął projekty ustaw podwyższające akcyzę na alkohol oraz podnoszące VAT na wina i piwa bezalkoholowe, a także na napoje zawierające kofeinę czy taurynę. VAT od tych produktów zostanie podniesiony z 5 do 23%. Dodatkowe wpływy zostaną przekazane na ochronę zdrowia. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w sierpniu rosła o 6,4% rok do roku pod august, natomiast dynamika w cenach stałych wzrosła o 3,8%. Przede wszystkim wzrosła sprzedaż samochodów i motocykli, mebli, sprzętu RTV, AGD oraz farmaceutyków i kosmetyków. Coraz częściej i więcej kupujemy w internecie. W sierpniu sprzedaż detaliczna online wzrosła o 17,5% rok do roku. Najbardziej wzrosła sprzedaż w kategorii prasa, książki, meble i AGD. Więcej w sieci kupujemy także odzieży i obuwia. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klienci zgłaszają się z listami, w których dostali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku. ZUS przypomina, że przy ubieganiu się o świadczenie nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie.
16: A dzisiaj deszczowo i zimno, taka prawdziwa jesień, a że ta astronomiczna nastąpi o 2:03 nad ranem, kiedy będziemy mieli równo noc, no to jeszcze możemy mówić o ostatnim tchnieniu lata, a to się pięknie żegna. Jutro będziemy mieli nawet 19 stopni, czyli całkiem ciepło, ale to tylko na ziemi lubuskiej, w pozostałych regionach około 15.
9: Dobra, ale naprawdę tym razem powiem byle do poniedziałku, bo wygląda na to, że od poniedziałku znowu wrócą temperatury powyżej 20 stopni.
16: Tak,
9: nawet
16: tak,
9: 25
16: tak.
9: Ma być, więc tych sandałków to jeszcze nie chowajcie, one się jeszcze mogą przydać.
16: Letnie smuteczki od Lany Del Rey w Radiu Z. Kasia Wilk.
9: Robert Karpowicz.

0: może po włosku będzie coś.
1: Uno espresso, per favore, oni. Buongiorno, buongiorno.
2: Obniżką 2299 zł. Te walizkę z milionem złotych w Gotówipa. Do 1 grudnia wysłuchaj i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast, Podcast Festival, 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: Dobra wiadomość dla stabilności rynku ropy. Arabia Saudyjska uruchamia z powrotem ropociąg wschód-zachód. Eksport z portu nad Morzem Czerwonym. Możecie wiadomości dla kierowców razem z nami. Dzwońcie.
1: Ujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: I co ciekawe, wrzesień też ma się żegnać z nami.
1: Silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radio Z, to nowość od chłopaków. Za 12 minut 16. To teraz trochę coś dla dziewczyn, bo ja się pokręciłem po influencerkach i dowiedziałem się, że ma fashion, czyli Julia Kuczyńska, influencerka modowa. Ona świętowała niedawno swoje 39 urodziny, nie wygląda. A że ma fashion, jest szaloną singielką, to zrobiła sobie taki ślubny motyw przewodni.
1: Ua,
0: a jest singielką.
1: Doskonale to brzmi, ale co to znaczy, bo jestem zainteresowana?
0: No to znaczy, że był ślubny tort. Był też stripteaser, jak na panieńskim. Suknia ślubna, oczepiny. Pana młodego tylko niestety nie było. Ale ja uważam, że to jest w ogóle niebezpieczne, bo jak się kobiety zorientują, że można mieć wesele i welon bez chłopa,
1: ale to
0: przecież co to wyjdzie z tego? No?
1: Nie martw się, bo to wtedy chłopy wpadną ze sztachetami. To będzie prawdziwe wesele.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Chyba potrzeba.
4: Magnolon.
3: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Polsce.
1: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci.
2: Elektryczne 799 zł. Teraz za jedyne 2300 mcl na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana. Kola.

0: Wczoraj w Tatrach pada śnieg. Ostrzegamy turystów, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
1: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki.
0: Robert Lewandowski jeszcze nie podjął decyzji w sprawie zakończenia gry w reprezentacji Polski. Kapitan biało-czerwonych pojawił się na zgrupowaniu kadry w Warszawie i przyznał, że jeszcze nie wie, kiedy zdecyduje o swoim końcu w biało-czerwonych barwach.
2: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat. I ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
0: Przed kadrą na tym zgrupowaniu cztery mecze najbliższe.

0: Dziocze za Shotgun w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16. Czyli już pomalutku wychodzicie z pracy, a skoro tak, to można zrobić sobie małe podsumowanie wtorku, czy on się udał, czy się nie udał. Zawsze jest coś, co mogło się udać, prawda?
1: To prawda, ale ja dzisiaj musiałam naprawdę długo szukać i jest coś, co mi się udało, bo przed pracą skoczyłam na małe zakupy i mogłam zapłacić idealnie odliczoną co do grosza kwotą.
0: O,

0: Money, ostatni dzień lata w Radiu Z. No, to wszystko wskazuje na to, że to właśnie dzisiaj. 19 minut po 16. Wiemy doskonale, że nieraz się zastanawialiście, czy wejść z nami do gry o wielką kasę, czy też nie. Sylwia ze Zgorzelca też tak miała.
1: Może dzisiaj mi się uda i po prostu i wysłałam tego SMS-a, mówię, może akurat i po prostu go wysłałam i bardzo się z tego cieszę.
2: I wy też wyślijcie, bo jeżeli zrobicie to właśnie teraz, to my ten wasz SMS weźmiemy i go tak pomnożymy 16 650 razy i tyle razy wasz numer telefonu zagra w dwóch finałach. Dzisiaj po godzinie 17 o 650 tysięcy złotych, a w poniedziałek czeka nas wielki urodzinowy finał o milion.
0: No to co, gotowi na tę ostatnią dzisiaj premię, jaką dla was mamy? Zgłoście się przed 17, to jest sporo czasu, ale warto już złapać teraz za telefon. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. We'll be right back.

0: witamina D codziennie przez cały rok.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Audi. Czyli łącznie prawie 800 gramów narkotyków, w tym mefedron.
7: Stargardem, a węzłem Kijewo korek na 4 km. W Małopolsce korkuje się droga krajowa numer 50.
8: W południu kraju w nocy około 10, wszędzie.
9: No i przeżyjemy. I to będzie radość, i to będzie uśmiech, i będą oklaski, tak jak teraz. To jest na wasze wyjście z pracy. Opus Life is Life. Za 27 minut 17. Wtorkowe popołudnie się rozkręca. Jest pięknie.
8: Ja ci wierzę.

0: Pack & One Pots. 22 sztuki, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 2 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę.
1: Biedronka.
2: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie.
5: 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Po reklamie.

Już po godzinie 17 finał o 650 tysięcy złotych przez 11 minut. Każdy SMS to 16 650 szans. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Someone Loves You, Honey, to Lutricia McNeil w Radio Z. Za 5,5 minuty będzie godzina 17. Świat żyje polityką, cenami paliw, a polscy kibice już zacierają ręce, bo zawsze, kiedy pojawia się starcie Polska-Niemcy, no to napięcie rośnie. A dzisiaj taki mecz nas czeka. Oczywiście mowa o siatkówce. Nasi dziennikarze sportowi sprawdzają, jak przygotowania, i o tym więcej w wiadomościach Radia Z punktualnie o 17.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Paliwo potanieje w Niemczech z początkiem października, podatek energetyczny zostanie zredukowany.
3: W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają.
6: W Małka.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
8: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
9: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
8: A gładzie i farby?
9: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
10: Green Plast. Razem...
11: 17.

0: Sukces łowców głów z małopolskiej policji. Zatrzymali w Krakowie jednego z liderów mafii okradającej seniorów metodą na legendę. Poszukiwany listem gończym był 29-letni Rom. Jak wpadł i co ma na sumieniu, o tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Mężczyzna pełnił rolę logistyka w gangu. Znajdował potencjalne ofiary, dzwonił do nich, namawiał do przekazania gotówki i biżuterii, a następnie wysyłał po kosztowności tak zwanych odbieraków, powiedziała mi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
2: Ten człowiek ma udowodnionych już co najmniej 6 takich oszustw.
0: Po 20. Krakowski radny i biznesmen startuje w wyborach na prezydenta po raz 4. Prowadzi we wszystkich sondażach, ma już plan, co zrobi po wygraniu wyborów.
3: Po pierwsze będziemy robić audyt, tak żeby poszukać oszczędności, bo sytuacja finansowa Krakowa jest fatalna. Mamy zadłużenie na poziomie 11 tysięcy złotych na mieszkańca. Dla porównania Warszawy to jest niecałe 4 tysiące na mieszkańca. Więc chodzi o to, żeby znaleźć oszczędności w taki sposób, żeby one nie dotykały mieszkańców.
0: Wybory w niedzielę, a Łukasz Gibała będzie dzisiaj gościem Radia Z w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 porozmawia z nim Beata Lubecka. Nastroje na Litwie wobec zagrożenia ze strony Rosji dosyć spokojne. Reporter Radia Z rozmawiał z merem rejonu wileńskiego. Wilno leży 30 kilometrów od granicy z Białorusią. Jesteśmy gotowi na prowokację, mówi naszemu wysłannikowi Maciejowi Bąkowi Robert Duchniewicz.
4: Nie ma tak chyba na dzień dzisiejszy, żeby byłoby dużo chaosu. To znaczy mieszkańcy jeszcze być może nie uświadamiają do końca i nie wierzą, że mogłoby dojść do jakiegoś poważniejszego incydentu.
5: Ten dron uzbrojony na przykład, który został zatrzymany pod Kownem, no to tak. Już była rzecz alarmująca.
4: Tak, to jest rzecz alarmująca.
6: Niemców, którzy po cichu liczą na niespodziankę. Jedną już sprawili, pokonujący w 1/8 finału wicemistrzów świata Bułgarów. Dzisiaj postarają się o kolejną, a my wybijemy im ją z głowy. Oby tak było.
0: Trzymamy kciuki za Polaków. Początek ich pojedynku z Niemcami za godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: No tej nocy jeszcze będą się pojawiały opady deszczu, zresztą jutro także w ciągu dnia i na termometrach też szału nie będzie, bo to będzie raptem kilkanaście stopni. Czy będzie jeszcze cieplej? Czy będzie jakiś taki powrót lata? Oczywiście, że tak, a co my się będziemy tutaj jakoś ograniczać? Na początku przyszłego tygodnia będzie ponad 20 stopni i już doczekać się nie możemy.

0: Loco Loco i mnóstwo kasy w Radiu Z.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: Plan na to wtorkowe popołudnie jest sprytny, jest prosty. Dzwonimy do kogoś, kto wysłał SMS, kto zgłosił się po kasę. No i damy mu wybór. Albo portfel, albo walizki. Dzisiaj w walizkach czeka nawet 650 tysięcy złotych. Pierwszy sygnał już za nami. Jakoś tak idzie sprawnie, idzie szybko i mam nadzieję, że równie szybko unikną z walizek. Dzisiaj w nich może być 650 tysięcy złotych. Może być 65, 35 tysięcy, 15 tysięcy, no albo 5 tysięcy, czyli no dużo mniej niż w tym portfelu, który tutaj leży na stole i czeka na twoją decyzję.
2: No to czekam na tą decyzję 13.
3: Czyli 13 tysięcy złotych. Nie ryzykujesz. Masz ochotę na pewniaka. A powiedz proszę, co porabiasz teraz w tym momencie w Lubinie?
2: W tej chwili wyszłam do Biedronki, którą remontowali. Właśnie jestem w Biedronce, zakupy drobne robię. No i a w ogóle jestem emerytką już 76 lat.
3: No pięknie, gratulacje. A ładnie wyremontowali?
2: Tak, ładnie, trzeba przyznać, że ładnie.
0: No, no to świetnie. To Marianno, chcemy usłyszeć to ostatecznie. Wybierasz czerwony portfel, 13 tysięcy złotych, tak?
2: Tak, tak.
0: No to bardzo proszę, między jedną a drugą alejką wygrałaś 13 tysięcy złotych w Radiu Z.
2: Tak, dziękuję, a jak to...
3: A to już za chwileczkę wszystkiego się dowiesz, nie musisz się rozłączyć.
0: 3,

0: 60 latach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj dziewięć.
6: Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek wanili.

0: Wielki prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
2: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
3: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
2: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
3: A gładzie i farby?
2: Wiadomo!
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
10: Jest 22.
11: W Witnikowej stanęła niedźwiedzica machająca parasolką. Mieszkańcy nazwali ją Aniela. To jedno z imion 7 panien, z których posagu 133 lata temu powstała fabryka Ursus. Projekt zrealizowano z budżetu obywatelskiego. W Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Po wypadku na drodze S5 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Błonie zablokowany jest jeden pas w stronę Poznania. Ruch odbywa się pasem szybkim. Ogromny korek na trasie S2 w Warszawie. Stoi most południowy. Zator zaczyna się w Natolinie, a kończy po drugiej stronie Wisły za zjazdem na wał Międzyszyński. Korki na trasie S6 na Pomorzu. Spowolnienie w stronę Gdańska od Rusocina do Straszyna. Na autostradzie A4 ciągle stoi węzeł Gliwice-Sośnica na całej długości. Utrudnienie zaczyna się na wjeździe od strony Rudy Śląskiej. Stoicie na pasach w stronę Bojkowa. Za godzinę wracamy z wiadomościami dla kierowców.
12: Czerwony telefon Radia Z 321 321 100.

0: Zalia zrobi, kochaj mnie, to po prostu kolana miękną. 2:19 minut do godziny 18:00, a dzisiaj bardzo gorąco w temacie pokojowej Nagrody Nobla. Mówiliśmy też o tym w wiadomościach Radia Z, bo owszem, pojawili się pierwsi kandydaci. I uwaga, ktoś dzisiaj zgłosił Międzynarodową Stację Kosmiczną.
1: Brawo. Czy wreszcie? Tak. Nie rozumiem tego, ale...
2: Kołki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
4: Mariolka?
3: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
4: Ten z funkcją aktywnego mycia?
3: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
5: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
6: Dobranoc oczka, dobranoc rączki.
7: A nosek?
6: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
7: Całą noc?
6: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
7: Dobranoc nosku.
6: Dobranoc skarbie.
8: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr.
11: Wszawicę. Dotyfmiętuj z nami!

0: 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: wyborów w Krakowie coraz mniej czasu. 2 minuty po godzinie 18. Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj rozmawiać będzie z Łukaszem Gibałą, kandydatem na prezydenta Krakowa. Bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach już prawie godzina 18. Mamy wtorek, 22 dzień września. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
17: Donald Trump na szczycie ONZ mówił, że Ameryka jest silniejsza niż kiedykolwiek. Nasi siatkarze zaczynają walkę o awans do półfinału Mistrzostw Europy. W trzech pytaniach na koniec dnia Łukasz Gibała.

0: kandydat na prezydenta Krakowa.
1: 18.
0: Lista pochwał i bilans sukcesów Ameryki pod rządami Donalda Trumpa. Prezydent USA w przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skupił się na swoich zaletach. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała, a korzysta na tym nie tylko Ameryka, ale właściwie cały świat. Na sesji ONZ jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłoszu, czy poza tymi pochwałami padło coś ważnego?
2: Sporo było o Iranie, od tego, że ten kraj praktycznie już nie istnieje, po to, że Donald Trump spokojnie czeka, aż Iran przyjdzie błagać o pokój. Potem znowu o sile Stanów i tego, że zapasy amunicji w USA są praktycznie nieprzebrane. Najwięcej jednak Donald Trump mówił o samym sobie. Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem. Najmniej było o wojnie w Ukrainie. Tu amerykański prezydent zapewnił jedynie, że ta wojna musi się skończyć i stanie się to w ten lub inny sposób. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Donald Trump powiedział też, że użyje ustawy o cłach i sankcjach na Rosję, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Po 19 polskiego czasu ma dojść do rozmowy prezydentów USA i Ukrainy. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Biało-czerwoni w bułgarskiej Sofii zaczynają właśnie walkę o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Rywalami Polaków są Niemcy. Jesteśmy podekscytowani tym meczem, mówi nasz libero Jakub Popipczak.
3: Było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy. Fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa. Ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski.
0: Wynik meczu naszych sprawdzimy dla Was za godzinę w wiadomościach Radia Z. Zostało 5 dni do przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy będą głosować na 8 kandydatów. Liderem wszystkich sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. W drugiej turze prawdopodobnie zmierzy się z Moniką Piątkowską z KO, która tak mówiła wczoraj o swoim rywalu.
4: Mój oponent był przez 2 kadencje parlamentarzystą. Teraz drugą kadencję jest radnym. Sławił się rzeczywiście najczęstszym głosowaniem, wstrzymuje się od głosu, a prezydent miasta powinien być skuteczny i decyzyjny.
0: I na ten temat dziś 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
5: Dzień dobry, z nami jest Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, radny tego miasta, przewodniczący klubu Kraków dla mieszkańców. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy piękny Kraków. I pierwsze pytanie. Wizyta w Waszyngtonie szefa obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została przełożona. No Waszyngton, właściwie Biały Dom tłumaczy, że to jest taki konflikt terminów. Czy perspektywa amerykańskiej bazy w Polsce się oddala Pana zdaniem?
6: No jest to niepokojące. Wszyscy wiemy, że w języku dyplomacji konflikt terminów może być tak naprawdę określeniem, które pokazuje, że jednak jakieś coś tu jest nie tak z relacjami między dwoma państwami. Język dyplomacji jest zawsze językiem takim dookoła. No a w tej sytuacji, gdy Rosja zachowuje się tak agresywnie, moim zdaniem sojusz ze Stanami jest kluczowy, więc mnie to bardzo martwi.
5: Pytanie numer 2. Premier ostatnio w Sejmie przestrzegał przed eskalacją działań hybrydowych ze strony Rosji, wymierzonych także w kraje natowskie, w tym Polskę. I według Pałacu Prezydenckiego to są takie trochę strachy na lachy, podyktowane taktyką polityczną. A co pan na to? Czy premier Tusk nas straszy, czy jednak ostrzega?
6: No doskonałe pytanie. Ja też mam taki tutaj dwudźwięk jakby. No bo z jednej strony premier Financial Times powiedział, że zaraz Rosja nas zaatakuje, a z drugiej strony jego zastępca, minister obrony narodowej i wicepremier, przyjechał do Krakowa, stanął obok kandydatki na prezydenta pani Piątkowskiej i powiedział, że z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności zostanie przeznaczonych 500 000 000 na budowę nie schronów, nie jakichś systemów antydronowych, ale na budowę trasy. Trasy pychowickiej, która jest bardzo Krakowowi potrzebna. No ale to się pojawia pytanie. Jeśli ta Rosja ma zaraz zaatakować, to czy to jest ma sens, żeby wicepremier takie obietnice składał? Więc moim zdaniem to jest jakaś sprzeczność w tym, co robi rząd i co robią różni ważni członkowie tego gremium.
5: I pytanie numer 3. Czy Kraków jest przygotowany na zagrożenie z zewnątrz? Ja pytam o schrony i inne tego typu miejsca w tym pana pięknym mieście.
6: Nie jest przygotowany. Nie wiem, jak to jest w innych miastach, ale w Krakowie nie została zrobiona inwentaryzacja, która okazała się być ściemą. Czyli zrobiono inwentaryzację schronów. W schronowie proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy tam nie pisali, że te miejsca schronienia, które były zaznaczone na tej mapie, która powstała, no to są miejsca nieistniejące. Czyli ktoś miał na przykład zaznaczone, że w budynku się jest piwnica, a tam ten budynek nigdy piwnicy nie miał. Więc tak jakby tutaj AI robiło ten raport, trochę tak jak z tym raportem pani minister Gorgoń-Mróz, która też taki raport przedstawiła z innej dziedziny. AI ma to do siebie, często halucynuje. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Takie tak słabej jakości dokumenty magistrat pod rządami pana Miszalskiego i potem Kracika produkuje. Jeśli zostanę prezydentem, to trzeba będzie tą inwentaryzację moim zdaniem zrobić od początku.
5: No i tutaj stawiamy pauzę. Łukasz Gibała z nami oczywiście zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Łukasz Gibała też zaprasza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Jutro na termometrach od...
8: To tak wiele powiedziało.
7: Prawda? No od 10, dlatego mówię, szału nie ma, ale do 19 na zachodzie. To 19 zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, może w Szczecinie. Tam będzie najwięcej przejaśnień, w pozostałych regionach deszczowo.
8: Dobra, to teraz taki rebus. Skoro jutro będzie... to jak będzie w poniedziałek? Takie ła, jak to mówi nasza realizatorka Zuzia. Ła w poniedziałek.
7: Tym się będziemy zastanawiać, nad tym się będziemy zastanawiać trochę później, bo dopiero jest wtorek, wiesz?
8: Ale będzie 25,
7: nie, przepraszam,
8: naprawdę, tak?
7: Nie dopiero, już jest wtorek.
8: Już jest wtorek, no. I poniedziałek za wami, i wtorek w pracy. Mamy nadzieję o tej porze 6 minut po 18 też za wami. I my z wami jesteśmy, Robert Karpowicz
7: i Kasia Wilk.

0: David Guetta i Alok w Radio Z Run Run River. No o tej porze bardzo potrzebujemy takich dźwięków. Działają lepiej niż kawa. No kawy 12 minut po 18 tego raczej nie polecam.
1: Oczywiście. Jeśli ktoś potrzebuje emocji, to może sobie zawsze podpatrzeć mecz Polska-Niemcy. Bo kiedy gra Polska i Niemcy, to wiadomo, że emocji jest co niemiara. Gramy w siatkówkę. W tym momencie pierwszy set 13-10 Fornal. No i niestety 13-11, ale walka trwa. Będzie dobrze, będzie dobrze.
0: To ja może, nie wiem, ja może wyjdę wcześniej, bo ja mam wrażenie, że zwykle przynoszę pecha naszej reprezentacji.
1: Nigdzie nie wychodzisz, kibicujesz do końca.

0: Michael Sambello.
1: Tak, i tak patrzę na ciebie i myślę, że każdy z nas ma swoje igrzyska, bo ja emocjonuję się dyskusją i kłótnią na temat lalki Prusa, a ty śledzisz cały czas to spotkanie Polska-Niemcy. Jaki wynik, Karpiu?
0: 19-18 Polska. No, robi się ślisko.
1: Właśnie widzę te nerwy na twojej twarzy. Ja cały czas odmawiam i nie patrzę na to, co dzieje się na ekranie, na transmisji, bo ja przynoszę pecha po prostu.
0: Wracając jeszcze do tej lalki, to pewien analityk finansowy postanowił obliczyć, ile wynosiłby majątek Wokulskiego w dzisiejszych czasach. No i jest nieźle, bo z jego wyliczeń wynika, że Stanisław zbił na wojnie w Rosji fortunę odpowiadającą dzisiejszym 93 milionom złotych.
1: Wow, solidnie. No Staszek, Staszek, tak by powiedziała Łęcka, gdyby tylko trochę lepiej liczyła.

0: Zawodny jest numer Move in the Right Direction i Gossip w radiu ZD w wiadomościach o 18.30 powiemy o przygodach Lisa na szczęście z happy endem.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Po reklamie.
11: Wtorek, 22 września, jest 18.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, zapraszam. Iran deklaruje gotowość do otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni. Warunkiem Teheranu jest złagodzenie amerykańskiej presji wojskowej oraz zniesienie blokady tamtejszych portów, informuje Reuters. Propozycje przekazali irańscy urzędnicy w Nowym Jorku, gdzie trwają obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Straż Graniczna zatrzymała na gdańskim lotnisku 35-letniego obywatela Turcji, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Przyleciał samolotem z Cypru, pokazując dokument wydawany uchodźcom. Ścigany jest za udział w organizacji terrorystycznej i akty terroru. Teraz trafi do prokuratury, gdzie zapadną dalsze decyzje w sprawie jego ekstradycji. Szczęśliwy finał historii z warmińsko-mazurskiego. Lis uratowany w gminie Purda wrócił na wolność. Zwierzę na początku sierpnia zaplątało się we wnyki na ogródkach działkowych. Jego schwytanie zajęło aż miesiąc, mówi Ewa Rumińska z Fundacji Albatros.
13: Podstawowa sprawa to było wydobycie tego wnyka. Rana się samoistnie nie wygoiła i doprowadziła do zarośnięcia po prostu tego wnyka. W związku z tym trzeba go było operacyjnie usuwać w kilku kawałkach, tak żeby nie uszkodzić struktur wokół.
12: Wszystko się udało. Lis przeszedł rehabilitację i już hula na wolności. My teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: A tu całkowicie zablokowana krajowa 25 w Wielkopolsce w miejscowości Piątek Mały na odcinku między Kaliszem a Koninem. Ciężarówka zderzyła się z dwoma autami osobowymi. Wyznaczono objazd przez miejscowości Rychnów, Janków, Pierwszy, Stawiszyn. Zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy na trasie S7 między węzłami Kielce Południe a Kielce Jaworznia. Na wysokości miejscowości Szewce osobówka uderzyła w bariery. Nie przejedziecie jednym pasem w stronę Poznania na ekspresowej piątce między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz Błonie. Na wysokości miejscowości Lipniki ciężarówka wypadła z jezdni. Cały czas ogromny korek na S2 w Warszawie. Zator ma 5 km. Zaczyna się przed Mostem Południowym, a kończy po drugiej stronie Wisły.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Jutro od opadów odpoczną jedynie mieszkańcy północnego zachodu i zachodu kraju. W pozostałych miejscach warto pamiętać o parasolkach, albo tak jak dzisiaj już o tym wspominaliśmy, można też wybrać reklamówkę na głowę lub po prostu schować się w urzędzie. Po prostu będzie padać, ale ciepło. 10 na południu, ale tylko tam tak chłodno. W pozostałych miejscach 15, 17, nawet 19 stopni.
11: Ja chciałem tylko ostrzec wszystkich tych, którzy chcieliby się schować u mnie na poczcie. U mnie jest przerwa między 10 a 11, także bardzo mi przykro.
15: Ale taki daszek jest, więc też można.
11: Chyba, że za 27 minut 19 Polacy prowadzą 1-0 w setach, w drugim secie 2-1.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk w Radiu Z i ich nowość Wszystko, czego chciałem, to singiel promujący nową, świeżą, pachnącą płytę Mroza.
1: Dobra,
0: w piątek.
1: Płyta.
0: Oj tak, w piątek Mrozy oddał ją w nasze ręce i od tej pory przesłuchałam ją naprawdę setki razy. Każdy numer to jest absolutnie perła.
1: Jest
0: zresztą sami będziecie się mogli o tym przekonać, bo już o 19 rusza lista przebojów Lubię To. Mateusz Ptaszyński, zapraszam w jego imieniu. I kto odgadnie, jaki utwór znajdzie się na pierwszym miejscu naszej listy, ten wygra najnowszą płytę Mroza, Wszystko, czego chciałem.
1: No to czekamy tak w takim razie na listę przebojów. Ta startuje po 19, a spoglądam jeszcze przy okazji na mecz Polska-Niemcy, bo to ważne. Walczymy tutaj o półfinał Mistrzostw Europy i w tym momencie 13-9. Nasze.
0: Pięknie.
1: Radio Z
2: i już. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
5: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: najlepszej drodze do półfinału Mistrzostw Europy Polska-Niemcy 2-0 w setach, a więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 19.
1: Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi. Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już w piątek, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 19, jest wtorek 22 września. To czas wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
20: Karol Nawrocki zapewnia, że walczy o stałe dostawy amerykańskiej broni do Polski. Sondaże dają mu prezydenturę w Krakowie. Łukasz Gibała komentuje w Radiu Z. Polscy siatkarze walczą w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Posłuchajcie, jak im idzie.
0: 19.
20: Karol Nawrocki o uzbrojeniu z USA wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu dla Polski, mówił prezydent w Nowym Jorku. Mimo iż Donald Trump podczas swojego dzisiejszego wystąpienia w ONZ zapewniał, że Stany mają nieograniczone wręcz zapasy amunicji i sprzętu, to już wielu partnerów USA dostaje informację, że zamówione dostawy mogą się opóźnić nawet o 5 lat. W Nowym Jorku z prezydentem Nawrockim rozmawiał specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłosz, dostawy do Polski także są zagrożone?
21: Według zapewnień prezydenta on sam wykorzystuje każdą sposobność tu w Nowym Jorku, by tak się nie stało. Między innymi rozmawiał o tym z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych.
22: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
21: Prezydent zapewnił mnie także, że tu w Nowym Jorku za każdym razem przekonuje do stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W tej kwestii razem z rządem mówią jednak. jednym głosem. Nowy Jork, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
20: Jeszcze dziś wieczorem podczas oficjalnej kolacji z okazji zgromadzenia ONZ prezydent chce o tym rozmawiać z Donaldem Trumpem. Budowa miejsc schronienia i wzmocnienie obrony powietrznej. Wojsko wspólnie ze Strażą Graniczną uszczelnia ochronę przejść z Ukrainą. Działania te prowadzone są w związku z ostatnim atakiem drona po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia w Dorohusku. Dziś byli tam szefowie MON-u i MSWiA. Służby przygotowały procedury szybkiego opuszczenia przejścia na wypadek zagrożenia. Więcej o tym reporter Radio Z Daniel Wrzos.
3: Sześć przejść granicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie jest ochranianych przez wojsko. Na przejściu w Dorohusku powstały miejsca schronienia dla 650 osób. Służby nie wykluczają też przeniesienia kontroli granicznej w głąb kraju w razie zagrożenia, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Mamy do czynienia z próbą destabilizacji odprawy granicznej i próbą niszczenia przejść granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą.
3: Minister dodał, że w kwestii obrony powietrznej na Mazowszu i Lubelszczyźnie znajdują się baterie systemu Patriot.
20: W tym tygodniu niewykluczone jest kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze z udziałem ministrów. Faworyt sondaży na prezydenta Krakowa studzi emocje. Łukasz Gibała, kandydat niezależny, zajmuje pozycję lidera w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski. Dzisiejszy gość Radia Z w rozmowie z Beatą Lubecką w trzech pytaniach na koniec dnia tłumaczy, że sondaże to jedno, a w realnym świecie różnie to bywa.
5: Uważam, że może być bardzo różnie. Wszyscy pamiętamy, jak to było z Bronisławem Komorowskim, wszyscy pamiętamy, jak to było z Rafałem Trzaskowskim, który się ogłosił prezydentem.
20: I jak dodaje, uważam, że polityka jest bardzo przewrotna i do końca nie możemy być pewni, jak to głosowanie się ułoży, mówił Łukasz Gibała. Wybory w Krakowie w najbliższą niedzielę na liście 8 kandydatów, którzy walczą o schedę po odwołanym w referendum Aleksandrze Miszalskim. Nasi siatkarze coraz bliżej półfinału Mistrzostw Europy. W meczu, którego stawką jest miejsce w gronie 4 najlepszych drużyn turnieju, Polacy już 2-0 prowadzą z Niemcami. A ten pojedynek obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia
23: Z. Tak jest, dzień dobry.
20: Dzień dobry, Krzysztofie. Trzeci set zakończy ten mecz?
23: O, mamy taką nadzieję, a opieramy ją na bardzo dobrej grze naszej kadry. Ten trzeci set dopiero się rozkręca i wynik jeszcze niewiele nam mówi. Jest 2-1 dla Niemców, a w pierwszym secie łatwo nie było. Niemcy postawili twardy opór. Nie licząc pierwszych punktów, nasi nie wypuszczali z rąk prowadzenia. Wygrali tę partię 25-23. Zwycięstwo Polaków podcięło skrzydła Niemcom. W drugim secie już trudno było im nawiązać równą walkę z naszym zespołem. Nie mieli nic do powiedzenia. Polacy kompletnie ich rozbili i wygrali pewnie 25-17. W trzecim secie jest teraz już 2-2.
20: Do półfinału Mistrzostw Europy awansowali już Francuzi, to po wygranej w trzech setach z reprezentacją Rumunii. Teraz wiadomości kulturalne prosto z Gdyni. Lucyna Płużyczka.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Kolejne premiery na festiwalu filmowym w Gdyni. W Teatrze Muzycznym rozpoczyna się właśnie uroczysty pokaz filmu Syrenka Picassa Janusza Zaorskiego, a wcześniej pokazywane były m.in. dwa debiuty, które startują w konkursie głównym. Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej oraz Kobieta stanu wolnego w reżyserii Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego. Widzowie nadal szeroko komentują tu też otwierający wczoraj festiwal thriller wojenny Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka. Jego akcja toczy się w czasie wojny w miasteczku, z którego wywieziono Żydów. Chciałbym, żeby ten film zobaczyło jak najwięcej młodych ludzi, mówił mi grający jedną z ról Robert Więckiewicz.
26: Myślę, że to byłby duży sukces nas wszystkich, gdyby młodzi to zobaczyli i są uświadomieni, że tak, opowiadamy o tym, co było kiedyś, co się zdarzyło bardzo dawno, ale też mówimy o tym, że ludzie popełniają ciągle te same błędy, że niektórzy ludzie w ogóle nie uczą się na swoich błędach i historia nie uczy ich niczego.
25: A dziś na festiwalu odbywa się też szereg wydarzeń związanych z rokiem Andrzeja Wajdy. W Teatrze Szekspirowskim właśnie powinien się zaczynać koncert Wajda Muzyka, podczas którego zabrzmią motywy z takich dzieł mistrza jak Kanał, Popiół i Diament, Wesele, Danton czy Człowiek z marmuru. A w Muzeum Miasta Gdyni otwarto wystawę Wajda na nowo, suplement z plakatami do pracy artysty autorstwa Andrzeja Pongowskiego.
0: No nie pozbędziemy się w nocy tego deszczu, głównie na południu Polski. Jutro też będzie padać, ale przejaśnienia pojawią się mniej więcej od Zielonej Góry aż do Kołobrzegu i tam też najcieplej, takie nawet 16-17 stopni. Mateusz Ptaszyński już jest. Gdybyś nie spoglądał na mecz, to ja ci powiem, 5-3 prowadzą Niemcy.
27: O, to nie podoba mi się to.

Sarsat. Czy będziemy się pamiętać? Miejsce 10, listy Lubię to w Radiu Z. Może być wyżej, głosujcie. Zapraszam, Radio Z.pl, zakładka radio i tam głosujecie na swoich ulubieńców, na liście Lubię to. Sprawdzajcie też propozycje, bo są takie perełki jak ta od Liwki. Poza tobą nic teraz.

Tame Impala i Loser. Ale to jest świetny numer do usłyszenia na żywo na festiwalu Open Air już w przyszłym roku. Ja miałem to szczęście i widziałem Tame Impalę. Czekajcie, kiedy to było? Chyba w kwietniu w Gliwicach na jednym z tych dwóch koncertów byłem. Oj, oj, oj, ale to było show. Jeśli chociaż 10% tego wydarzy się na Open Airze, to naprawdę nie będziecie zawiedzeni. Męskie granie orkiestra 2026 nareszcie, czyli wakacyjny hit, mimo że ostatni dzień lata dzisiaj, to taki letniaczek. No i miejsce pierwsze dzisiaj do wytypowania przez was, 321-321-321, czeka płyta Mroza, najnowszy album, który ukazał się w piątek, więc jeszcze świeżutki. Trzech panów na miejscu pierwszym, więc jeśli wiecie kto, to dzwońcie. 321-321-321. Ja się staram.

0: Spyro, Great Expectation. No nie wiadomo jak tutaj się wtrącić, żeby nie zaburzyć tej aury. Propozycja do listy, lubię to. Na platformie streamingowej ukazała się wersja tego utworu live. Polecam sprawdzić. A za chwilę na siódmym Dawid Podsiadło i Błysk. Niebawem też druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda.
12: Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
12: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
11: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
12: A gładzie i farby?
11: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
13: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: Kto? No wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
20: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
19: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
20: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
19: I w ekstra cenie, to rozumiem.
20: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: Regulamin na circlek.pl.
21: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: Po reklamie.
23: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: bez końca.
1: Oskar Sims bez końca na miejscu 6 listy Lubię to w Radiu Z. Oskar ostatnio pochwalił się filmikiem z koncertu. No a na koncercie może latarek w telefonach. Kiedyś to były zapalniczki, dzisiaj są latarki, znak czasów. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Premiera tego utworu, który jest dzisiaj na miejscu pierwszym od Trzech Panów, była w maju tego roku. Ale nie dajcie się zwieść, bo ten utwór opowiada o czymś zupełnie innym. 321-321-321. Nie o maju na pewno. Dzwoncie, płyta Mroza czeka, a teraz premierowe nagranie Two Colors i Prima Donna. Prima Donna w zasadzie. Opowiadają o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia. No to posłuchajcie i dajcie łapkę w górę, jeśli wam się spodoba, na radioz.pl.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Prima Ballerina i Margaret na miejscu piątym dzisiejszego notowania listy Lubię To we wtorek. A odnośnie miejsca pierwszego, to tytuł pierwszego miejsca idealnie pasuje do dzisiejszej daty, którą mamy, do dzisiejszego dnia. 321-321-321, wiecie, to dzwońcie, płytam raz czeka. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i Mango na czwartym.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.

Sylwia Grzeszczak, Mango, miejsce czwarte. Listę lubię to w Radio Z. Świetnie, świetnie to Sylwii wychodzi w ostatnim czasie. A teraz chłopaki, czyli Kuba i Kuba Chłopaki, ostatnio wstawili filmik z bardzo nietypowego koncertu. Na garażach występowali. Kurczę, tak jak za dzieciaka niemalże. Chłopaki na miejscu trzecim, jedna z naszych nowości w Radio Z.

0: Perfect Man, Teddy Swims, propozycja do listy, lubię to. Teddy pochwalił się, jak wyciska na siłowni. No masę już zrobił, także teraz czas na rzeźbę, drogi Teddy. Karolina odgadła miejsce pierwsze, to zaprezentuj.
1: Na pierwszym miejscu będzie dzisiaj ostatni dzień lata.
0: Tak jest. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata. W ostatni dzień lata, 22 września w kalendarzu.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
21: Tu Radio Z. Dobry wieczór we wtorek 22 września. Najnowsze wiadomości. Rafał Piech.
22: Radosław Sikorski o odwołanej wizycie ministra obrony w USA. Nie szukajcie dziury w całym. W Tatrach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Polacy meldują się w półfinale siatkarskiego Euro. Więcej o tym w wiadomościach sportowych.
21: 20.
22: Szef polskiej dyplomacji uspokaja. Nie należy doszukiwać się drugiego dna w przełożeniu wizyty ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, powiedział w Nowym Jorku Radosław Sikorski. Jak dodał, rozmowa na linii szefów obrony Polski i USA w sprawie amerykańskich baz została przełożona tylko z powodów technicznych i napiętych kalendarzy. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gotłowski. Miłosz, czy stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie jest zagrożona?
0: Nie ma takich sygnałów. Jak przekazał wicepremier Radosław Sikorski, rząd i prezydent w tej sprawie mówią jednym głosem i robią wszystko, żeby amerykańscy żołnierze na stałe zagościli w Polsce.
2: Nie szukajcie dziury w całym. W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
0: W tym samym tonie wypowiada się prezydent Karol Nawrocki.
3: Tutaj interes i cel Polski jest jeden i mam nadzieję, że w końcu kalendarze sekretarza Hekseta i premiera Kosiniaka-Kamysza będą się zgadzać.
0: Jak przekazało Ministerstwo Obrony, nowy termin spotkania jest właśnie ustalany. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
22: Amerykanie szykują wielkie przetasowania wojskowe w Europie. Te mogą najbardziej dotknąć siły USA w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. Część żołnierzy może zostać przeniesiona na wschodnią flankę NATO. Były policjant ze Śląska to kolejna osoba, która usłyszała zarzuty w sprawie zonda krypto. O co dokładnie prokuratura oskarża Artura K., o tym już teraz reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
23: Emerytowany funkcjonariusz z pionu cyberprzestępczości usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce zonda krypto firmie BitBay i operatorowi giełdy szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Do tego doszło pomocnictwo w przywłaszczeniu powierzonego mienia i w oszustwie komputerowym. Ostatni zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Po zakończeniu czynności procesowych prokurator zdecyduje, czy wystąpić do sądu z wnioskiem o areszt podejrzanego.
22: Służby drobiazgowo przeszukują też bazę paliwową, gdzie po raz ostatni widziano żywego Sylwestra Suszka. Śledczy przeszukują teren z użyciem specjalistycznego sprzętu i biegłych, bazując na nowych dowodach. 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. W ten sposób rano pokonał 3-metrowe ogrodzenie i dostał się na płytę lotniska, a następnie wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało kilka minut. Straż Graniczna wyprowadziła go z samolotu, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek. Mówi naszej reporterce Grażynie Wiatr rzecznik portu Bartosz Wiśniewski.
24: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani. Musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie. Kontrole bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
25: Ktoś zawinił ze strony lotniska, że ten mężczyzna mógł sforsować ten płot?
24: Na ten moment jest za szybko na tego typu sformułowania. Na pewno ta sytuacja będzie bardzo dokładnie i szczegółowo analizowana.
22: 23-latek był w Polsce legalnie. To pierwszy raz w tym sezonie w Tatrach ogłoszono lawinową jedynkę. Zagrożenie występuje w szczytowych partiach gór powyżej 1800 metrów. Trzeba szczególnie uważać na bardzo stromych stokach. Powodem jest świeży śnieg, który na Kasprowym Wierchu osiągnął już 16 cm. Synoptycy zapowiadają kolejne opady. Na szlakach panują trudne warunki i jest bardzo ślisko. No to my teraz zmieniamy warunki pogodowe. Przenosimy się
26: ślizgiem do półfinału.
22: Dokładnie. Teraz wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Nasi siatkarze są już w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozbili Niemców w 3 setach. W pierwszym rywale jeszcze stawili opór. Było 25-23, ale w kolejnych partiach Polacy nie pozostawili im już złudzeń. Wygrali dwukrotnie 25-17. Polacy są już w półfinale i czekają na kolejnych rywali. Poznają ich jutro. Będą nimi Belgowie lub Słoweńcy. Mecze półfinałowe Mistrzostw Europy w piątek. Podobnie jak najbliższy mecz naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni zagrają w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. To będzie nasze pierwsze spotkanie po spadku do dywizji B Ligi Narodów.
28: Tak naprawdę to, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, co był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach.
26: Mówił kapitan Polaków Robert Lewandowski i dodał, że przed biało-czerwonymi wymagające zgrupowanie, bo w sumie rozegrają aż 4 mecze. Po spotkaniu z Bośnią w Warszawie czekają ich jeszcze wyjazdowy pojedynek ze Szwecją, domowy z Rumunią i znów z Bośnią, ale już w delegacji.
21: A co w pogodzie dziś wieczorem? Dobre pytanie. Sprawdzamy i widzę deszcz na południu kraju. Zakopane, Kraków, Lublin, Rzeszów. A na północy w Olsztynie może pokropić. Poza tym wieczorem nawet ciepło, chociaż nie wszędzie, bo w Zakopanem 7 stopni, ale na przykład więcej szczęścia będą mieli mieszkańcy Warszawy i Gdańska. Tutaj 13.
27: Radio Z i już.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl
21: 6 minut po 20, lubię to w Radiu Z, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

co, ja typ niepokorny. Później śpiewał Stachurski, ale w oryginale to było tak. Chesney Hawks, the one and only. W programie Lubię To w Radiu Z we wtorek. Kwadrans po 20. No słuchajcie, ale mamy akcję. Wiem, że ceny paliwa są wysokie, ale jest taka jedna stacja. I nie mam na myśli stacji z Kolima, bo może niektórzy o tym pomyśleli. Stacja benzynowa w gminie Grunwald w województwie warmińsko-mazurskim, która kusi kierowców cenami, o których no można pomarzyć. Można powiedzieć, że bardzo konkurencyjne kwoty, bo widzimy ceny benzyny diesla i gazu, które zwalają z nóg. Benzyna za 4,56, olej napędowy 4,46. No i wielu kierowców po prostu pędzi tam już na złamanie karku. Ja myślę, że wy w trakcie słuchania tej wiadomości już tam ruszacie, bo to jest naprawdę niezwykła promocja cenowa. Nigdzie w Polsce nie można kupić benzyny za 4,50. No ale mam dla was złą wiadomość, bo jak już tam pojedziecie, to zastaniecie porastającą chwastami nieczynną od dawna stację benzynową. Czar pryska. Niestety ta stacja od lat nie działa, dlatego takie miłe ceny.

0: Break Your Heart, Sia Cruz w Radiu Z, 22 minuty po 20. Widzę, że dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu i tak mi się przypomniało, że faktycznie widziałem taką rolkę na Instagramie, na której widzę postaci z serialu Miodowe Lata, czyli Karol Krawczyk i Tadeusz Norek, w tych rolach znakomici aktorzy, Cezary Żak i Artur Barciś, ale pojawia się tam też nasza słynna olimpijka, Anita Włodarczyk, która wciela się w tramwajarkę, jeśli takie słowo istnieje, w motorniczą, panią motorniczą, bo dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu i to jakaś akcja wspólnie organizowana z Orlenem. To śmieszne. Takie zrządzenie losu, można powiedzieć, przy tych cenach paliwa, to właśnie jedyne, na co mnie stać na Orlenie obecnie, to jest kawa, więc to się faktycznie zgadza. No i na bilet na tramwaj oczywiście też mam.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

Teddy Swims i Bad Dreams w Radiu Z, ale jeszcze nie śpimy, dopiero 23 minuty do 21. I propozycja do listy Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Lika Lee. Ale skład żeście zmontowali, połączenie największych szwedzkich muzycznych gwiazd wszechczasów w zasadzie. No i Happiness is so sad to jest taka refleksja nad tym, jak radość i strata żyją w tym samym wspomnieniu czasem, razem. I ukazują, że najszczęśliwsze chwile bywają najtrudniejsze do porzucenia. Świetny numer, house'owy numer. Posłuchajcie, jeśli wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę na radioz.pl.

Zamigotał świat, Warius Monks w Radiu Z w programie Lubię To. Za moment, dosłownie, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. No ja właśnie czytam, że Taylor Swift dostanie specjalną nagrodę, nagrodę od MTV. Tak, MTV może w Polsce nie istnieje, ale na świecie jeszcze istnieje. 27 września, za kilka dni, gala MTV Video Music Awards dla twórców wideoklipów. No i zadebiutuje na niej nowa nagroda dla artysty reżysera. Pierwszą laureatką zostanie Taylor Swift. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla trwałego, wpływającego na branżę dorobku. No, trzeba przyznać, że Taylor swoimi klipami już nieraz namieszała. Fate of Ophelia teraz.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
11: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
12: Po reklamie.
13: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Rafał Piech.
14: Planował zamach terrorystyczny na szkołę i meczet 17-latek z zarzutami. Nie było zagrożenia dla bazy w Redzikowie. MON komentuje przelot cywilnego drona. Cisza i szok po pokazie najnowszego filmu Jana Holubka na festiwalu w Gdyni.
13: 21.
14: Szykował masowy zamach terrorystyczny. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich trafił na 3 miesiące do aresztu. Jego celami miały być m.in. szkoła i meczet. O tym, jakie jeszcze zarzuty usłyszał nastolatek, o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Służby twierdzą, że poza szykowaniem ataków, w których śmierć mogłoby ponieść wiele osób, chłopak działał w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było m.in. propagowanie nazizmu i faszyzmu. Wcześniej ABW zatrzymała w tej sprawie już 2 szesnastolatków, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
16: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na tym etapie nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
15: Nastolatek nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia.
14: W domu Pawła G. zabezpieczono też noże, bagnet do karabinka, a także książki, naszywki i inne materiały z nazistowską symboliką. MON reaguje na doniesienia o dronie nad amerykańską bazą w Redzikowie. Resort zapewnia, że obiekt był cały czas obserwowany przez wojskowe systemy i nie zbliżył się do newralgicznych miejsc. Tydzień temu cywilny bezzałogowiec pojawił się w pobliżu bazy. Wojskowi zamiast go zestrzelić, zadzwonili pod numer alarmowy 112. A tak sprawę komentował w Radiu Z wicemarszałek z PSL-u Piotr Zgorzelski.
17: Blamasz, jeżeli tak faktycznie było. No blamasz. Dzisiaj potrzebne są jasne, zdecydowane reakcje wojska na tego typu działania, żeby obywatele wiedzieli, że czują się bezpiecznie. Oficer dzwoniący na 112 wydaje sobie sam świadectwo.
14: Telefon pod 112 wojskowi tłumaczą procedurami. MON informuje, że zgodnie z którymi procedurami o zdarzeniu zostały poinformowane instytucje, służby, w tym policja. Francja chce poluzować unijne przepisy o parametrach technicznych paliw, tak, żeby rafinerie mogły produkować więcej. Apel prezydenta Emmanuela Macrona w tej sprawie trafił na biurko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Z tym tematem reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
0: Prezydentowi Francji chodzi o normy techniczne jakości paliw. Podobne poluzowania przepisów w tym zakresie, choć z innego powodu, były już raz czasowo wprowadzone podczas kryzysu covidowego. Jak pisze Emmanuel Macron, takie zmiany mogłyby spowodować wzrost produkcji w europejskich rafineriach, jeśli chodzi o diesla i paliwo lotnicze, o nawet 20%. Komisja Europejska list dostała i analizuje. Dzisiaj jednak urzędnicy nie chcieli jednoznacznie odpowiedzieć, co sądzą o tej propozycji. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Paryż zapowiada też rozmowy na poziomie państwa grupy G7 o sytuacji na rynku paliw i problemach z surowcem z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Gdynia nie może się otrząsnąć po pokazie najnowszej produkcji Jana Holoubka. Festiwal otworzył film Dziki, Dziki Wschód. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety mieszkańców. To film bardzo aktualny o pewnym kole zamachowym w historii, która rzuca kolejne narody w spirale agresji i nienawiści, mówił reżyser.
12: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne. I to jest bardzo niebezpieczny moment, w którym takie ultraprawicowe ideologie przebijają się do głównego nurtu. Ludzie zaczynają w to wierzyć, tak jakby zapomnieli, czym się to kończy.
14: W filmie grają m.in. Itai Tiran, Robert Więckiewicz i Joanna Kulik. Dziki, Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę. A już teraz poznamy najnowsze wiadomości sportowe, które ma dla nas Krzysztof Wilanowski.
18: Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Raz, dwa i trzy. Nasi siatkarze w trzech setach właśnie rozprawili się z reprezentacją Niemiec i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. O tym spotkaniu mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański.
20: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w trzech setach, ale uważam, że to że dzięki dobrej naszej postawie nie pakujemy się dzisiaj, lecimy.
18: Prosto do Mediolanu, tam zostaną rozegrane najważniejsze mecze turnieju. Już wiemy, że zagramy w nich my oraz Francuzi. Le Bleu awansowali po wygranej w trzech setach z Rumunią. My z Francuzami nie zagramy, naszych kolejnych rywali poznamy jutro. Będą nimi Belgowie lub Słoweńcy. Ten mecz zacznie się o 16. A teraz hokej i nasza Ekstraliga. W meczu rozgrywanym awansem Polonia Bytom 5-3 pokonała GKS Katowice. Polonia po tym meczu zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Gieksa jest oczko niżej. Na koniec pierwsza liga piłkarska, a w niej kolejny trener stracił pracę. Marek Jarolim nie jest już szkoleniowcem Marki Gdynia. Ostatecznie o jego zwolnieniu zdecydowała ostatnia porażka z Pogonią Siedlce 1-2. Nie wiemy, kto zajmie miejsca Jarolima u steru Arki.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Co w pogodzie jutro? No, typowa jesień, bo jutro zaczyna się jesień i tę jesień będzie czuć również na zewnątrz. 10 stopni tylko w ciągu dnia w Zakopanem. Na, uwaga, 14 możemy liczyć w Rzeszowie, 15 to Lublin, 16 w Koszalinie i Gdańsku, 18 w Warszawie, 19 Gorzów. To będzie maks. Powyżej 20 to nawet nie ma co liczyć, że jutro podskoczymy, ale spokojnie, to się powinno jeszcze w przyszłym tygodniu odbić na szczęście. Jutro trochę słońca i trochę deszczu. Głównie w centrum i na południu kraju. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, program Lubię To i gramy jak lubicie, Till After Us.

0: Roar, Katy Perry w Radiu Z. Oj, lubimy Katy Perry i to nagranie. 17 minut po 21. Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęte. No, stylówki, jak to stylówki, pewnie obserwowaliście. Nasi piłkarze ubrani od stóp do głów w jakieś Balenciagi, Louis Vuitton i inne tego typu rzeczy, ale nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, że Robert Lewandowski pojawił się na tym zgrupowaniu i przemówił w sprawie swojej przyszłości w reprezentacji Polski.
1: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
0: Ciągle mu się chce i to nie tylko grać w Chicago Fire za ciężkie pieniądze, tylko grać za darmo dla reprezentacji Polski. Nasz Robert Lewandowski. Trzymamy kciuki, żeby strzelał bramki. No, słyszałem jakieś wypowiedzi, że podobno mamy rywali na swoim poziomie i będziemy strzelać dużo bramek. Robert, trzymam za słowo.

0: Fire in Your Eyes to Face w Radiu Z. Za chwilę gramy dalej. Nowość między innymi od Keira. Na moje nieszczęście. Keira po polsku, wyobraźcie sobie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

Lejlo i Tiesto w Radiu Z, to teraz propozycja i nowość od Keiry na moje nieszczęście, tak nazywa się ten utwór. W tym kawałku Keira zagląda w moment, gdy po bliskości zostaje pustka, a rozstanie trzeba przyjąć razem z całym ciężarem. Na moje nieszczęście. Osobista, nastrojowa propozycja od Keiry w Radiu Z już teraz.

Nelly Furtado, Say Tried w Radio Z i 18 minut do 22. A przed nami jeszcze no taka muzyczna podróż w czasie, bo za chwilę Brainstorm i Maybe, ale wcześniej Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radio Z. The good girl in your dreams.

Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to

0: Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Po reklamie.
17: Czas na wiadomości o 22 we wtorek. Temat dla nas Rafał Piech.
18: Rosyjski samolot rozpoznawczy na Bałtyku przechwycony przez polskie myśliwce. Kolejne niejasności w sprawie prezydenckiego szczytu w Nowym Jorku. Lato w Tatrach żegna się śniegiem, ogłoszono lawinową jedynkę. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Maszyna znajdowała się zaledwie 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Wicepremier dodał, że to kolejny w ostatnich tygodniach taki incydent i element stałej presji na wschodnią flankę NATO. Rosyjskie prowokacje nasilają się także w innych krajach nad Bałtykiem. Do ewentualnego ataku przygotowuje się m.in. Litwa. Choć takie plany powstają, to władze określają prawdopodobieństwo ich użycia jako bardzo niskie. Polska będzie gotowa pomóc Litwie w razie ewakuacji ludności, deklaruje minister obrony. O szczegółach specjalny wysłannik Radia Z do Wilna, Maciej Bąk.
19: Ewakuacja miałaby dotyczyć na przykład osób starszych i wcale nie jest łatwą sprawą. Na przykład trzeba uniknąć korków, które, gdy zrobi się gorąco, stają się bardzo niebezpieczne, mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.
20: Ewakuacja, no, musi być dobrze rozpracowana i znowu musimy ten proces uruchamiać tylko wtedy, kiedy widzimy, że to jest bezpieczne dla naszych mieszkańców.
19: Naturalny kierunek ewakuacji to Podlasie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla naszą gotowość.
21: Tak, Polska pomoże. Pomogą Polacy, pomogą instytucje państwowe.
19: I choć tych planów pewnie nie trzeba będzie wdrażać, to warto dmuchać na zimne. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
18: Litwa skupia się na przygotowaniu obrony cywilnej i przeciwdziałaniu prowokacjom z użyciem dronów. Niejasności w sprawie prezydenckiego spotkania w Nowym Jorku za wynajem miejsca pod organizację polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego zapłaciło stałe przedstawicielstwo przy ONZ. Wynajęło pomieszczenia dla kancelarii prezydenta, mimo że organizatorem była prywatna fundacja. Ustalili autorzy podcastu w związku ze śledztwem Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz śledczy, kancelaria ma zwrócić przedstawicielstwu 35 tysięcy dolarów.
0: Siedziba Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku, gdzie w poniedziałek odbył się polsko-amerykański szczyt gospodarczy, wynajęto dla kancelarii prezydenta. Tak zapewnia stałe przedstawicielstwo przy ONZ. Stoi to w sprzeczności z zapewnieniami przedstawicieli kancelarii prezydenta, że organizatorem szczytu była prywatna fundacja. W miniony weekend ujawniliśmy historię płatnych pakietów, które miały zdaniem naszych informatorów być pakietami na spotkanie z Karolem Nawrockim. Fundacja organizująca szczyt w Nowym Jorku miała sugerować amerykańskim firmom, że jeśli wykupią pakiet, to będą miały szansę spotkać się z prezydentem.
18: Więcej o tej sprawie przeczytacie na radioz.pl. Miesięczne zarobki lekarzy z limitem. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wprowadzają ograniczenia wynagrodzeń dla medyków. Limity wynoszące prawie 77 tysięcy złotych brutto będą obowiązywały w placówkach publicznych i prywatnych świadczących umowy dla NFZ-u, zarówno lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, jak i w ramach kontraktu B2B. Limit to 16-krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia, tłumaczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: 16-krotność to jest wymiar dwóch etatów, tak? Czyli zakładamy, że w momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć tą 16-krotność.
18: Rząd chce, żeby przepisy zaczęły obowiązywać do połowy przyszłego roku. Dziś kończy się kalendarzowe lato, a w Tatrach pierwszy raz w tym sezonie ogłoszono lawinową jedynkę. Zagrożenie występuje powyżej 1800 metrów. Trzeba szczególnie uważać na bardzo stromych stokach. W Tatrach biało zrobiło się wczoraj. Na stacji Meteo na Kasprowym Wierchu niewiele widać, usłyszał od dyżurnego Michała Trzebuni nasz reporter Przemek Taranek.
22: Co tam widać przez okna i ile tam napadało?
23: Przez okna to przyznam się niewiele widać, bo mamy takie zjawiska jak mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę minus 1 stopni i spadło 14 centymetrów świeżego śniegu na Kasprowym Wierchu. I cały czas dopaduje.
22: Jest też mróz, tak jak pan powiedział, więc może być ślisko.
23: Poruszanie jest bardzo utrudnione, dlatego że śnieg jest mokry, pod spodem jest trochę lodu, bo padał wcześniej deszcz ze śniegiem.
18: Synoptycy zapowiadają kolejne opady śniegu. A już teraz w Radiu Z czas na wiadomości sportowej. Krzysztof Wilanowski.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Mnożą się problemy trenera naszej piłkarskiej kadry Jana Urbana. Jak informuje Mateusz Borek, dowołany za kontuzjowanego Kamila Grabarę Bartłomiej Drągowski też doznał urazu. Dlatego przed szansą debiutu w kadrze ma stanąć Sławomir Abramowicz. Bramkarz Jagiellonii opuści zgrupowanie reprezentacji do lat 21. Dobrze, że Robert Lewandowski jest zdrowy i jeszcze nie mówi pas. Kapitan biało-czerwonych na starcie zgrupowania przyznał, że nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości w kadrze. Nie wie też, kiedy ją podejmie.
26: Rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat i ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
25: Mówił Lewandowski, kadra z nim w składzie trenuje w Warszawie. W piątek Polacy na Narodowym od spotkania z Bośnią i Hercegowiną zaczną rywalizację w Lidze Narodów. 3 dni później w Solnej spróbują zrewanżować się Szwedom za porażkę w finale baraży. Na tym zgrupowaniu czeka ich jeszcze domowy pojedynek z Rumunią i kolejne spotkanie z Bośnią, ale już na wyjeździe.
17: Co w weekend w pogodzie? Tak sprawdzam, już wybiegam trochę myślami. Sobota z temperaturami nieprzewyższającymi 20 stopni, tyle w Gorzowie. Najchłodniej będzie w Zakopanem i Suwałkach 14-15 stopni. W niedzielę już nieco cieplej, dojedziemy nawet do 22 i sporo słońca. Jest na co czekać. Prawie 6 minut po 22, ostatnia godzina programu Lubię To w Radiu Z. Mateusz Krzaszyński ponownie, a ze mną Brodka. Miałeś być z początków jej kariery. Ciekawe, czy to jeszcze na koncertach gra.

This is the world we live in, Alcazar w Radiu Z i 16 minut po 22. Wtorek mija, a wy pewnie nie wiecie, że handel mumiami kwitnie. Naprawdę, w sklepach internetowych i domach aukcyjnych pojawiają się coraz częściej zmumifikowane, tak się powinno mówić, części ludzkiego ciała. Do sklepów internetowych trafiają na przykład czaszki albo inne części ludzkiego ciała. Jak relacjonuje portal bawarskiej stacji, w ostatnich latach liczba takich ofert zdaje się rosnąć. Handel nimi zagraża nie tylko obiektom o wartości historycznej, lecz także zdrowiu kupujących i osób uczestniczących w transporcie przesyłek, ostrzegają niemieckie media. No, jedną z największych obaw podobno jest to, że kupujący, sprzedający albo pracownicy poczty i urzędów zetkną się z niebezpiecznymi sytuacjami biologicznymi czy chemicznymi. Szczególnie wtedy, gdy części mumii są źle zapakowane albo przesyłka zostanie uszkodzona. No a to jeszcze z Egiptu idzie, no to... Znaczy tak mi się wydaje, że z Egiptu. Jakoś tak mi się mumie kojarzą z Egiptem. No ja bym się chętnie... owinął w takie płótno i przeleżał całą jesień. No ale ostatni dzień lata jeszcze dzisiaj, więc korzystajmy jeszcze przez niecałe 2 godziny. Gips i Go for Money. Piosenka o tym właśnie dniu, teraz.

0: Ariana Grande, One Last Time, a za chwilę piękne muzyczne wspomnienie. Blackie, Wonderful Life w Radiu Z. Radiu
1: Z i już. Reklama. Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lola Young, Messi w Radio Z. Ale nie Leo Messi, to jest inny Messi. Lost Frequencies, Mari Froes, Paraiso, nowość w Radio Z i propozycja do listy Lubię To, czyli połączenie tradycji brazylijskiej z melodyjnym house'em. Czy to się udało?
1: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

Eminem, Rihanna i Monster w Radio Z. Rihanna cały czas z A$APem Rockim w pięknym związku. Mają też synka Riota. Ostatnio całą trójkę można było zobaczyć na scenie podczas koncertu w Kopenhadze, który grał A$AP Rocky. No bo Rihanna to w ostatnim czasie jakoś tak koncertować nie chce. A szkoda, bo czekamy na nią. Teraz z kolei ten, który bardzo polubił Polskę w tym roku na dwóch koncertach, w przyszłym roku na jednym, ale za to jakim? Na Openerze. Tame Impala.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
2: To już czas na ostatnie wtorkowe wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech ponownie w studiu.
3: Trump zapowiada, że użyje ceł na Rosję, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Wicemarszałek z PSL-u deklaruje, projekt antyalkoholowy będzie głosowany w Sejmie. Polacy na wakacjach. Branża turystyczna podsumowała zakończony sezon urlopowy.
2: 23.
3: Donald Trump może użyć wobec Rosji nowych sankcji. Prezydent USA mówił o tym w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zapowiedział, że użyje ustawy o cłach, by zakończyć wojnę i zmusić Putina do rozmów pokojowych. Mowa o podpisanej w ubiegłym tygodniu przez Trumpa tzw. ustawy Lindsey'a Grahama. Daje możliwość m.in. nałożenia drakońskich ceł na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłosz, sankcje rzeczywiście mogłyby coś zmienić?
4: Zdaniem amerykańskiego prezydenta przede wszystkim mogłoby to skłonić Rosję do rozmów, a to już byłby ogromny krok w stronę pokoju. Jak mówił mi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, rosyjski prezydent ma się teraz nad czym zastanawiać.
5: To nie jest mała rzecz. To jest duży straszak. I gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie.
4: Na razie Rosja do sprawy jeszcze się nie odniosła. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
3: Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował, że taki ruch mógłby pomóc zakończyć wojnę jeszcze przed zimą. Polityczna deklaracja wicemarszałka Sejmu na przyszłym posiedzeniu. Projekt antyalkoholowy zostanie wprowadzony do porządku, mówi w Radiu Z Piotr Zgorzelski z PSL-u i ucina spekulacje o działaniu ludowców pod dyktando lobbystów, a takie były podejrzenia po tym, jak PSL nagle poprosił o wstrzymanie prac nad przepisami. A o szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Ruch ludowców był potężnym zaskoczeniem dla koalicjantów. Były wręcz głosy o wywracaniu negocjacyjnego stolika. Ale wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w Radiu Z mówi krótko, to burza w szklance wody. I uspokajając zapewnia, że chodzi tylko o przełożenie głosowania.
7: Posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się, bo jest bardzo dużo poprawek, ale także opinii.
6: Jak mówi gość Radia Z, na następnym posiedzeniu Sejmu projekt zostanie wprowadzony do porządku obrad, jeśli marszałek tak uzna.
3: Projekt ustawy zakłada m.in. nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Polsce, w tym na stacjach benzynowych. Policjanci zatrzymali w Mławie 47-letnią matkę Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai. Śledczy przeszukali dom i zabezpieczyli nośniki danych, telefony i dokumenty. To w związku z nowymi wątkami badanymi przez prokuraturę, w tym doniesieniami o domniemanym podżeganiu do zbrodni. Wcześniej rodzina zamordowanej domagała się interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie umorzonego wcześniej wątku gruźb. Z kolei, jak ustalili dziennikarze Polsatu, Katarzyna G. miała próbować zlecić zabójstwo trzech osób, które dążyły do skazania jej syna. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
3: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Przerażająco aktualny. Takie głosy pojawiły się po polskiej premierze filmu Dziki, Dziki Wschód, który otworzył festiwal w Gdyni. To połączenie westernu z dramatem o wojennej traumie. Historia z 1943 roku ostrzega przed nacjonalizmem i uprzedzeniami. Po pokazie twórcy filmu spotkali się z publicznością. Takie rozmowy są dla mnie bardzo ważne, mówił grający jedną z ról Robert Więckiewicz.
9: Ponieważ my możemy sobie coś wymyślać, możemy sobie kombinować i możemy zakładać pewne sytuacje, a i tak to później jest weryfikowane przez widownię, która jest bardzo różna. Takie głosy są bardzo cenne, bo my wtedy się konfrontujemy z tą publicznością, widzimy, jak oni na przykład odbierają nasze propozycje. Przecież my w końcu, oprócz tego, że robimy to dla siebie, robimy to dla widzów, no przecież bez widzów nie istnieje kino, więc to jest truizm.
3: Dziki, Dziki Wschód walczy w Gdyni o Złote Lwy, a do kin wejdzie w styczniu. Wiemy już w detalach, jakie były to wakacje. Mamy podsumowanie od Polskiej Organizacji Turystycznej. Jasno z niego wynika, że coraz więcej nas wyjeżdża na urlop i wydaje na to coraz więcej pieniędzy. Ze szczegółami reporter Radio Z Tomasz Kubat.
1: 2/3 z nas woli wypoczynek w kraju, głównie nad morzem. Tani, bo zazwyczaj nie są to długie podróże, najczęściej kilkudniowe. 1/3 z tych, co decydują się na urlop w lecie, wybiera za granicę i to przynajmniej na 8 dni. To albo Egipt, albo Grecja, ale przede wszystkim Turcja, wyjaśnia Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
10: Turcy uśmiechem nas witają, uwielbiają Polaków, zresztą my chyba też. Tutaj widzimy wspaniały stosunek ceny do jakości.
1: Zdecydowana większość zagranicznych wyjazdów jest organizowana przez biura podróży z lotniczym transportem i w formule all inclusive, który wybiera ponad 4/5 Polaków.
3: Na nawet krótki wyjazd nie zdecydowała się tego lata 1/3 Polaków. Powodem był najczęściej brak pieniędzy albo czasu. Na wiadomości o północy zapraszam już w imieniu Michała Krasuckiego.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: A dziś w nocy pogodowo 5 stopni w Zielonej Górze. Na 6 możemy liczyć w Suwałkach, 8 w Koszalinie, 10 w Warszawie i to będzie maks, na który możemy liczyć. Niewykluczone też opady deszczu, Olsztyn, Zakopane, Kraków i Rzeszów. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór. Miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Środa, 23 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni, dokładnie o 2:08 w nocy. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej i od tego momentu oficjalnie wejdziemy w nową porę roku. Dni będą coraz krótsze, wieczory dłuższe, ale za to nocne niebo szykuje sporo atrakcji. Już pod koniec września Księżyc przejdzie na tle Plejad, a w kolejnych tygodniach zobaczymy efektowne zbliżenia planet i kilka rojów meteorów. Astronomiczna jesień potrwa do 21 grudnia. Zaczyna się czas wyjątkowo trudnych warunków na drogach. Nawierzchnia bywa mokra i pokryta spadającymi liśćmi. Dla bezpieczeństwa warto zmienić technikę jazdy. Na jaką? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że na mokrej jezdni auto łatwiej traci przyczepność. Droga hamowania się wydłuża, dlatego warto zdjąć nogę z gazu i zachować większy odstęp od auta jadącego przed nami, podkreśla aspirant Aneta Błędniak-Kałka z łódzkiej drogówki.
2: Nie ryzykujmy jazdy na zderzaku.
1: Prowadząc w deszczu, obserwujmy też uważnie sytuację na drodze i patrzymy dalej niż tylko na maskę swojego auta. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Coraz częściej pojawiają się też mgły, które potrafią znacząco ograniczyć widoczność, a to oznacza, że same światła do jazdy dziennej mogą nie wystarczyć. Trudne warunki nie tylko na drogach. Górskie szlaki są mokre i oblodzone. W Tatrach pada śnieg. Ostrzegamy turystów, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
3: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin i to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Warunki w górach poprawią się w weekend, będzie więcej słońca, a w niedzielę temperatura na Kasprowym Wierchu wzrośnie do 10 stopni. Chłodna i deszczowa pogoda utrzyma się przez kilka dni, wynika z prognoz IMGW. Najgorsza sytuacja będzie w centrum i na wschodzie kraju. Temperatury będą się wahać od 12 do 17 stopni, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Dużo chłód, chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów w deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
0: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury. W przyszłym tygodniu w zachodnich częściach kraju termometry mogą pokazać nawet 24 stopnie Celsjusza. Unia Europejska przedłuża sankcje wobec około 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Restrykcje będą obowiązywać przez kolejne 3 lata. Decyzję podjęto zaledwie kilka godzin przed ich wygaśnięciem. Z czarnej listy mają jednak zniknąć dwaj rosyjscy oligarchowie, Alisher Usmanow i Michał Friedman. Sankcje oznaczają m.in. zamrożenie aktywów i ograniczenia w podróżowaniu. Stany Zjednoczone wznowią przerwaną latem rotacyjną obecność wojsk w Estonii, poinformował wieczorem szef estońskiej dyplomacji. Jak podkreślił, to jasny sygnał dla Rosji, że NATO będzie bronić swojej wschodniej flanki. Estonia zapewnia jednocześnie, że obecnie nie widzi oznak przygotowań Rosji do większej operacji wojskowej. Nowa zmiana wojsk amerykańskich jest już w drodze na Litwę. To przełom, bo w czerwcu z tego państwa wyjechało około 1000 żołnierzy USA. Decyzja jest efektem ostatniego spotkania między szefem litewskiego MSZ a sekretarzem stanu USA. Czy wiadomo, ilu amerykańskich żołnierzy zmierza na Litwę? W Wilnie jest nasz specjalny wysłannik Maciej Bąk.
5: Konkretnej liczby nie znamy, ale prezydent zapewnia, że nie będzie ich mniej niż do tej pory. To ważna wiadomość dla państw bałtyckich, w których rosną obawy przed agresywnymi prowokacjami Rosji. Rozmawiałem dziś z merem regionu wileńskiego. Robert Duchniewicz przyznaje, sojusze gwarantują Litwinom spokojny sen.
6: Nie mamy chyba takiej możliwości odporu jako pojedyncze państwo, nie? Dlatego właśnie ten sojusz i nie mówię tylko o NATO, o całym regionie, który tutaj jest, sojusz między wszystkimi naszymi państwami jest bardzo ważny.
5: A kluczowym tego elementem, jak mówi mi mer, jest rosnąca w siłę Polska. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Żołnierze USA na Litwie stacjonują od 2019 roku, między innymi na poligonie w Podbrodziu, niedaleko granicy z Białorusią. Niektóre samorządy mierzą się z podejrzanymi zapytaniami dotyczącymi ochrony ludności, ustaliło Radio Z. Gminy otrzymują pytania od podejrzanych autorów i z wątpliwych adresów mailowych, a dotyczą one wrażliwych informacji na temat inwestycji prowadzonych w regionie z zakresu zakresu bezpieczeństwa. Samorządowcy podejrzewają, że mogą to być działania obcych wywiadów. Takie pytania są składane w trybie dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że samorządy mają formalny obowiązek na nie odpowiedzieć. Mimo to nie udzielamy takich informacji, mówi Radio Z burmistrz Pobiedzisk z Wielkopolski Ireneusz Antkowiak.
7: W żaden sposób nie odpowiadamy, nawet pod presją skierowania nas do sądu. W myśl tej ustawy, słusznej skądinąd, ale czy musimy podawać, jakiego typu będą na przykład systemy, no bo ktoś może je próbować wyłączyć w jakiś sposób, więc no nie ułatwiajmy wszystkiego.
0: Dodaje, że ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga w tej kwestii doprecyzowania. Polska zaczyna testy europejskiego portfela tożsamości. To taki odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje, które w swojej działalności muszą potwierdzać tożsamość klientów albo weryfikować dane i uprawnienia. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela za 3 miesiące, zapowiada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A co nam to da?
8: Jeżeli w innych państwach Europy dogonią Polskę, to będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać. No ale do tego trzeba też innych państw, które będą w tym pakiecie, bo Polska już to może robić. Z Polski na elektroniczny dowód można wyjechać, ale z innych państw nie. Więc będąc pierwsi, kibicuj innym w Europie, żeby też to mogli robić.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze europejskie państwa zaczną korzystać z elektronicznego dowodu tożsamości w przyszłym roku. Szczęśliwy finał historii z Warmińsko-Mazurskiego. Lis uratowany w gminie Purda wrócił na wolność. Zwierzę na początku sierpnia zaplątało się we wnyki na ogródkach działkowych. Jego schwytanie zajęło aż miesiąc, mówi Ewa Rumińska z Fundacji Albatros.
9: Podstawowa sprawa to było wydobycie tego wnyka. Rana się samoistnie wygoiła i doprowadziła do zarośnięcia po prostu tego wnyka. W związku z tym trzeba go było operacyjnie usuwać w kilku kawałkach, tak żeby no, nie uszkodzić struktur wokół.
0: Operacja przebiegła pomyślnie, lis przeszedł rehabilitację i już hula na wolności.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
11: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. MON i Pentagon ustalają nowy termin spotkania. Na prośbę Amerykanów przełożona została rozmowa wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem. Według ministra powodem jest przylot do Waszyngtonu chińskiego przywódcy Xi Jinpinga.
1: Z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko, i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, jest prośba o zmianę tego terminu.
0: Do USA udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie Zonda Krypto. To emerytowany policjant z pionu walki z cyberprzestępczością. Artur K. zatrudniony był w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z Zonda Krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z Sylwestrem Słuszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się w Zonda Krypto, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Słuszka.
0: Do prokuratury wpłynęło w sumie kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie w sprawie Zonda. 400 tysięcy złotych ma kosztować kampania wyborcza kandydata na prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Pieniądze pochodzą od darczyńców, których jest około 20. Krakowski radny i biznesmen startuje w wyborach na prezydenta po raz czwarty. Prowadzi we wszystkich sondażach. Ma już plan, co zrobi po wygraniu wyborów.
3: Po pierwsze, będziemy robić audyt, tak żeby poszukać oszczędności, bo sytuacja finansowa Krakowa jest fatalna. Mamy zadłużenie na poziomie 11 tysięcy złotych na mieszkańca. Dla porównania Warszawy to jest niecałe 4 tysiące na mieszkańca, więc chodzi o to, żeby znaleźć oszczędności w taki sposób, żeby one nie dotykały mieszkańców.
0: Wybory w niedzielę. Sforsował ogrodzenie, wmieszał się w tłum i wszedł do samolotu bez biletu. Młodego Tunezyjczyka we Wrocławiu zatrzymała Straż Graniczna. Służby wyjaśniają ten incydent, jak mogło się to wydarzyć. O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Służby nie chcą zdradzać szczegółów ze względów bezpieczeństwa. Teraz już są wzmocnione patrole i trwa wyjaśnianie, jak mogło się to wydarzyć. Mężczyzna był w stanie sforsować płot, wmieszał się w tłum pasażerów, którzy szli do samolotu do Palermo. Mężczyzna zdołał też wejść do samolotu. Trwało to wszystko kilka minut. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały wszystkie patrole na lotnisku. Skutki ślepej wiary w nawigację. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiadał mu GPS. Mężczyzna jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na trasie S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko go zatrzymali, mówi Radio Z Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
5: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
0: Po czym policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw. Kolejowy przewoźnik, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, ma spory problem. Musiał wycofać z użytku pociągi L3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń. Dlaczego? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: W pociągach wykryte zostały usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Za utrzymanie techniczne pociągów odpowiada PESA Bydgoszcz. W serwisie producenta trwa przegląd floty pojazdów, mówiła mi Iwona Browińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
7: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
6: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki, usunął ją, pierwsze składy wracają do ruchu, a kolejne są testowane i będą wracać do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Pociągi L3 pojawiły się na torach Włódzkiem latem. To w sumie 14 pojazdów. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Osoby, które chcą pomóc, mogą zgłaszać się przez formularz na stronie internetowej akcji. To dużo pracy, ale też ogromna satysfakcja, mówi Marta Owca, liderka Szlachetnej Paczki w Dzierżoniowie.
8: Poza tym pięknym weekendem jest to dużo pracy, wiele miesięcy przygotowań, później odwiedzania rodzin, więc powiem szczerze, że z takim zespołem wolontariuszy, z takim zespołem ludzi będę to robić co roku.
0: W zeszłym roku pomocy w potrzebie dostało prawie 20 tysięcy rodzin w całym kraju. Wyjątkowy dom w Poznaniu odzyskał dawny blask. Zakończył się kilkuletni remont prawie stuletniej kamienicy domu tramwajarza, będącej słynnym w mieście domem kultury, powstałym dla pracowników miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. To miejsce wychowało pokolenia mieszkańców osiedla Jeżyce, mówi radna miasta i osiedla Justyna Kuberka.
9: To było zawsze miejscem takim kulturalnym, takim jak szkoła, jaka także. My nie mamy innego domu kultury, my nie mamy innego miejsca takiego kulturalnego, przynajmniej na taką skalę. I takie miejsce było potrzebne. Ciężko jest walczyć o dom kultury, więc my mamy ten dom tramwajarza i bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że już jest otwarty.
0: Budynek zyskał windę, został odświeżony z zewnątrz, jak i w środku. Cała inwestycja kosztowała 10 milionów złotych. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka brata księżnej Diany, Charlesa Spencera, Łabędzi śpiew, Diana, moja siostra. To zapis życia Diany, jednak największe zainteresowanie wywołały ujawnione jeszcze przed publikacją fragmenty krytykujące Karola, m.in. za jego zachowanie po tragicznej śmierci księżnej. Według brata Diany, wtedy książę Karol brzmiał, jakby był podekscytowany, jakby wygrał los na loterii. Diana oraz jej ówczesny partner Dodi Foyet zginęli w sierpniu 1997 roku w wypadku samochodowym w Paryżu. Jest pomysł, by pokojowego Nobla dostała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Znalazła się na liście kandydatów proponowanych przez dyrektora jednego z norweskich think tanków. Jak uważa, stacja jest od ponad 25 lat przykładem współpracy państw, które często są politycznymi rywalami, jak na przykład USA i Rosja. To typ nieoficjalna nominacja Komitetu Noblowskiego. Laureat tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony w Oslo 9 października. I jeszcze sport. Robert Lewandowski jeszcze nie podjął decyzji w sprawie zakończenia gry w reprezentacji Polski. Kapitan biało-czerwonych pojawił się na zgrupowaniu kadry w Warszawie i przyznał, że jeszcze nie wie, kiedy zdecyduje o swoim końcu w biało-czerwonych barwach.
10: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat. I ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć, tu i teraz.
0: Mówił Lewandowski. Przed kadrą na tym zgrupowaniu 4 mecze, najbliższy w piątek. Polacy na Stadionie Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.